0: 8 i 3 935. Jak mówi Grzegorz Boski, wicemarszałek województwa śląskiego, mieszkańcy od dawna czekali na obie inwestycje.
1: Powiat gliwicki i powiat wodzisławski i raciborski. Drogi wojewódzkie, które będą gruntownie przebudowane w starym śladzie. Za tym zabiegali mieszkańcy, zabiegali włodarze. Początki tych inwestycji to jest rok 2015. Tyle wymagało czasu zrobienie dokumentacji, no i zabezpieczenie środków finansowych. To się udało.
0: Jak dodaje Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, obie inwestycje to kolejne etapy w powstawaniu ważnych arterii w regionie.
2: Jedno to jest przebudowa drogi 408 od obwodnicy Sośnicowic do granicy województwa i po przebudowie od granicy województwa opolskiego do węzła autostrady A4 będziemy jechali nową drogą. Druga droga jest to w ramach zadania regionalna droga Racibórz-Pszczyna. Droga 935 jest o tyle ważna, że na linii wschód-zachód na południe od autostrady A4 nie ma żadnej drogi krajowej.
0: Koszt obu inwestycji to około 160 milionów złotych. Prace mają ruszyć jeszcze przed Bożym Ciałem i potrwają około 3 lat. Teren, na którym ma być budowany stadion Rakowa Częstochowa, pozostanie w rejestrze zabytków. Konserwator podtrzymał wpis do rejestru starej fabryki, na której terenie planowana jest budowa stadionu. Władze Częstochowy zapowiedziały odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Inwestycja w tym miejscu wciąż jest możliwa, zapewnili samorządowcy. Przędzalnią przyszłości nazwano projekt przekształcenia m.in. w kompleks sportowy upadłych zakładów włókienniczych Elanex, które miasto kupiło pod koniec ubiegłego roku na licytacji komorniczej.
3: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Rozpoczęła się trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych. W 17 kinach i instytucjach filmowych w 15 miastach regionu odbędą się projekcje filmowe, spotkania z twórcami, pokazy archiwalnych materiałów i wydarzenia specjalne. To okazja, aby lepiej poznać historię wyjątkowych kin studyjnych w regionie, zaznacza Urszula Biel, prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego.
4: Wiodące kina, no to są w Katowicach, tak? Ale też chciałam, żeby też przetrwały kina w innych miejscowościach, które też no, borykają się z problemami. No i chciałam, żeby właśnie widzowie też poczuli i zobaczyli, że są kina nie tylko w Katowicach, ale również w mniejszych miejscowościach. No i tak jak jeździmy do miast oglądać kościoły, zabytki, zwiedzać muzea, no to dlaczego by nie zobaczyć, czy tam jest kino, jak wygląda i zobaczyć w nim film.
0: Dni Śląskich Kin Studyjnych potrwają do 27 maja. Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim ruszy w czerwcu. Oprócz remontu hali basenowej dobudowana zostanie także zaplecze sanitarne i techniczne. Pojawi się również specjalne pomieszczenie dla ratownika. Na tę inwestycję mieszkańcy czekają od lat, mówi prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.
5: To bardzo ważna inwestycja nie tylko z punktu widzenia społeczności szkolnej, ale całej wspólnoty mieszkańców centrum miasta. Przetarg rozstrzygnięty jest pozytywnie, przekazaliśmy już plac budowy. Zgodnie z podpisaną umową basen zostanie przywrócony do życia, oddany do użytku na 1 września roku szkolnego 2027.
0: Koszt modernizacji oszacowano na ponad 3,5 miliona złotych. Inwestycja jest w całości realizowana z budżetu miasta. Zdaniem meteorologów w pierwszej części dnia zachmurzenie w regionie będzie umiarkowane i duże, później już więcej rozpogodzeń, a na termometrach do 24 stopni.

0: Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Bez negocjatorów z USA między Ukrainą a Rosją. Kijów i Moskwa nie negocjują już za pośrednictwem Waszyngtonu. Informację podała ukraińska agencja Union, powołując się na wypowiedź amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio. Ostatni raz bezpośrednie rozmowy w formacie trójstronnym USA, Rosja, Ukraina toczyły się w lutym. Po rozpoczęciu działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie zostały zawieszone.
1: Agencja Union, powołując się na wypowiedź Marco Rubio, zwraca uwagę, że Waszyngton nie widzi możliwości szybkiego porozumienia się Moskwy i Kijowa w sprawie zakończenia wojny. Włączyliśmy się, ponieważ byliśmy jedynymi, z kim mogli porozmawiać, i Rosjanie, i Ukraińcy. Niestety te negocjacje nie dały rezultatu, cytuje wypowiedź amerykańskiego sekretarza stanu ukraińska agencja. Marco Rubio zaprzeczył, że Stany Zjednoczone wywierały jakąkolwiek presję na Kijów. Rubio zapewnił, że jeśli pojawią się przesłanki, iż negocjacje mogą się udać, to Waszyngton weźmie na siebie rolę pośrednika. Jednocześnie wyraził nadzieję, że rozmowy zostaną wznowione, bo jak się wyraził, ta wojna może zakończyć się tylko na drodze pokojowego uregulowania. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Są trudno uchwytne przez radary, przenoszą pociski powietrze-powietrze. Ich zasięg to ponad 2000 kilometrów. Pierwsze 3 z 32 zamówionych przez Polskę F-35 jest już w łasku. Samoloty zwiększają zdolności bojowe polskiego wojska, zwiększając tym samym możliwości bojowe NATO i polskie bezpieczeństwo, mówił w TVP Info były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.
2: To jest niewątpliwie istotne podniesienie bezpieczeństwa z kilku powodów, bardzo technicznych, bardzo namacalnych. Jest to bardzo konkretna zdolność, która przenosi się nie tylko na domenę powietrzną, ale na wiele domen, w których te samoloty są w stanie operować.
0: Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji będą pierwszymi tego rodzaju maszynami na wschodniej flance NATO. Do Polski trafi 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, poinformował prezydent USA. Wydaje się, że po takiej deklaracji Donalda Trumpa sytuacja z zamieszaniem wokół kwestii wstrzymania rotacji wojsk USA w Polsce nieco się uspokoiła. Nie wiadomo jednak wciąż, ilu dokładnie żołnierzy trafi do Polski, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że tydzień temu pojawiła się informacja o wstrzymaniu wysłania do Polski 4 tysięcy żołnierzy. Zarówno rządzący, jak i prezydent z zapowiedzi z prezydenta USA są zadowoleni.
3: Co do dokładnie liczby amerykańskich żołnierzy, którzy będą w Polsce, pewności nie ma, bo rzeczywiście w ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja o wstrzymaniu wysłania do Polski 4 tysięcy żołnierzy. Teraz jest mowa o 5 dodatkowych tysiącach. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dyplomatycznie odpowiada, że trwa implementacja decyzji Donalda Trumpa.
4: Jedno jest pewne. Polska na pewno nic nie traci, a ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje lub liczebnie, albo zyskuje pod względem stałej obecności.
3: Wicepremier położył nacisk na ofensywę dyplomatyczną członków rządu i wojskowych, która miała miejsce w ostatnich dniach. Mówił też o dobrych kontaktach prezydenta Karola Nawrockiego z amerykańskim przywódcą. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla z kolei, że wpis Donalda Trumpa mówi jasno, komu zawdzięczamy tę decyzję.
5: Bardziej prosto, jasno już prezydent Trump nie mógł tego napisać.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że proces planistyczny będzie przebiegał w dowództwie wojsk amerykańskich w Europie i jak dodał, to moment, w którym na pewno idzie do przodu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
6: To są aktualności Jedynki.
0: Ślub zawarty przez pary jednopłciowe za granicą będzie ważny w Polsce. W Dzienniku Ustaw opublikowano rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji związków par jednopłciowych. Dzięki temu w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności, a w urzędzie, każdym w Polsce, wszyscy będą mieli obowiązek dokonywać tej transkrypcji. Zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
0: Wprowadzone rozporządzenie to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństw dwóch mężczyzn zawartego w 2018 roku w Berlinie. Jedzie na rowerze z Zakopanego nad morze w szlachetnym celu. Z każdą godziną kilometrów ubywa, jest ich poniżej 600. Łatwogang kolejny raz zbiera pieniądze. Tym razem dla ciężko chorego Maxa. 8-latek cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Na trasie Łatwoganga tłumy.
8: Cześć, pędzimy dla maksa! Wszyscy razem, cześć!
9: Ale jesteście niesamowici, dziękuję wam, że mieliście chwilę wpaść. Cześć, maluchu. Potrzebuję trochę wolniejsze tempo, bo za duże tętno mam. Muszę trochę zwolnić, bo też jest dużo emocji dla mnie. Ja muszę, bo mi pikawa walnie w tym tempie.
10: Brawo, brawo.
9: Już się zimno się jeszcze robi.
0: 8-letni Max na leczenie w Stanach Zjednoczonych potrzebuje 15 milionów złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Noc pogodna. Uwaga jednak na mgły, zwłaszcza na północy i północnym zachodzie, ograniczające widzialność do poniżej 300 metrów. Temperatura to od 7 do 12 stopni. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna od godziny 1 do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Wyż 1029 hektopaskali. Z nadwschodnich Niemiec i Polski utrzymuje się. Niż 1011 hektopaskali z nad Karelii. Pogłębia się. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 4. Początkowo okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, później 1 do 2. Temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 4, początkowo okresami 5 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3, później 1 do 2, temperatura powietrza około 12 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 2 do 3, na północy okresami 4 w skali Beauforta, stan morza 1 do 2, widzialność dobra do umiarkowanej, w nocy zamglenie. Wybrzeże Środkowe, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 4, przejściowo słabnący na 2 do 3 w skali Beauforta, stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 4, wzrastający na 4 do 5. Na północy w porywach 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 4, wzrastający na 4 do 5. Na północy w porywach 6 w skali Beauforta.
6: Jedynka. Polskie Radio.

skrzydła, których by to nie, to zazdrości ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.

0: Jest sobota. 160 milionów złotych, tyle będzie kosztować przebudowa dwóch odcinków dróg wojewódzkich w regionie. Komplikuje się kwestia budowy stadionu Rakowa Częstochowa. Ruszyła trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Dwie duże inwestycje drogowe zostaną zrealizowane w województwie śląskim. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na przebudowę kolejnych odcinków dróg wojewódzkich nr 408 i 935. Jak mówi Grzegorz Boski, wicemarszałek województwa śląskiego, mieszkańcy od dawna czekali na obie inwestycje.
2: Powiat gliwicki i powiat wodzisławski i raciborski. Drogi wojewódzkie, które będą gruntownie przebudowane w starym śladzie. Za tym zabiegali mieszkańcy, zabiegali włodarze. Początki tych inwestycji to jest rok 2015. Tyle wymagało czasu zrobienie dokumentacji, no i zabezpieczenie środków finansowych. To się udało.
0: Jak dodaje Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, obie inwestycje to kolejne etapy w powstawaniu ważnych arterii w regionie.
3: Jedno to jest przebudowa drogi 408 od obwodnicy Sośnicowic do granicy województwa i po przebudowie od granicy województwa opolskiego do węzła autostrady A4 będziemy jechali nową drogą. Druga droga jest to w ramach zadania regionalna droga Racibórz-Pszczyna. Droga 935 jest o tyle ważna, że na linii wschód-zachód na południe od autostrady A4 nie ma żadnej drogi krajowej.
0: Koszt obu inwestycji to około 160 milionów złotych. Prace mają ruszyć jeszcze przed Bożym Ciałem i potrwają około 3 lat. Teren, na którym ma być budowany stadion Rakowa Częstochowa, pozostanie w rejestrze zabytków. Konserwator podtrzymał wpis do rejestru starej fabryki, na której terenie planowana jest budowa stadionu. Władze Częstochowy zapowiedziały odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Inwestycja w tym miejscu wciąż jest możliwa, zapewnili samorządowcy. Przędzalnią przyszłości nazwano projekt przekształcenia m.in. w kompleks sportowy upadłych zakładów włókienniczych Elanex, które miasto kupiło pod koniec ubiegłego roku na licytacji komorniczej.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Rozpoczęła się trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych. W 17 kinach i instytucjach filmowych w 15 miastach regionu odbędą się projekcje filmowe, spotkania z twórcami, pokazy archiwalnych materiałów i wydarzenia specjalne. To okazja, aby lepiej poznać historię wyjątkowych kin studyjnych w regionie, zaznacza Urszula Biel, prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego.
4: Wiodące kina, no to są w Katowicach, tak? Ale też chciałam, żeby też przetrwały kina w innych miejscowościach, które też no, borykają się z problemami. No i chciałam, żeby właśnie widzowie też poczuli i zobaczyli, że są kina nie tylko w Katowicach, ale również w mniejszych miejscowościach. No i tak jak jeździmy do miast oglądać kościoły, zabytki, zwiedzać muzea, no to dlaczego by nie zobaczyć, czy tam jest kino, jak wygląda i zobaczyć w nim film.
0: Dni Śląskich Kin Studyjnych potrwają do 27 maja. Modernizacja basenu przy szkole podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim ruszy w czerwcu. Oprócz remontu hali basenowej dobudowana zostanie także zaplecze sanitarne i techniczne. Pojawi się również specjalne pomieszczenie dla ratownika. Na tę inwestycję mieszkańcy czekają od lat, mówi prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.
5: To bardzo ważna inwestycja nie tylko z punktu widzenia społeczności szkolnej, ale całej wspólnoty mieszkańców centrum miasta. Przetarg rozstrzygnięty jest pozytywnie, przekazaliśmy już plac budowy. Zgodnie z podpisaną umową basen zostanie przywrócony do życia, oddany do użytku na 1 września roku szkolnego 2027.
0: Koszt modernizacji oszacowano na ponad 3,5 miliona złotych. Inwestycja jest w całości realizowana z budżetu miasta. Zdaniem meteorologów w pierwszej części dnia zachmurzenie w regionie będzie umiarkowane i duże, później już więcej rozpogodzeń, a na termometrach do 24 stopni.

0: Aktualności Jedynki zapraszam Monika Gniewaszewska. Donald Trump rozważa wznowienie ataków na Iran. Prezydent USA zwołał spotkanie z kluczowymi doradcami do spraw bezpieczeństwa na temat wojny z Iranem, podał serwis Axios. Trwają negocjacje USA-Iran. Jeśli nie przyniosą rezultatów, Donald Trump nie wykluczył przeprowadzenia nowej serii uderzeń na Iran. Na linii Waszyngton-Teheran wciąż jest gorąco. Sekretarz stanu USA oskarżył Teheran o próbę przejęcia kontroli nad ruchem morskim w cieśninie Ormuz. Marco Rubio podkreślił, że Teheran próbuje narzucić system opłat za przepływ przez jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy i gazu na świecie. Iran próbuje stworzyć system poboru opłat na międzynarodowym szlaku wodnym i chce przekonać Oman do przyłączenia się do niego. Żadne państwo nie powinno tego zaakceptować. Nie znam żadnego kraju poza Iranem, który popierałby to działanie. Teraz w ONZ jest rezolucja w tej sprawie, której sponsorem jest Bahrain. Bezpieczeństwo cieśniny Ormuz ma kluczowe znaczenie m.in. dla światowej gospodarki, choćby ze względu na ceny paliw na świecie. Po rozpoczęciu wojny na Bliskim Wschodzie te poszybowały. Rząd wprowadził program ceny paliw niżej, sterując cenami benzyny i oleju napędowego na stacjach. Jutro więc za litr 95 zapłacimy 6 zł i 46 groszy, a za litr oleju 6 zł i 85 groszy. Putin ma ograniczone możliwości militarne, mówi szef MSZ. Radosław Sikorski, będąc z wizytą w czeskiej Pradze, podkreślał, że nie ma w kwestii Rosji powodu do paniki. Putin od 5 lat tkwi w swojej 3-dniowej specjalnej operacji wojskowej i wciąż walczy w Donbasie. Putin myślał, że ma drugą armię na świecie. My też myśleliśmy, że ma drugą armię na świecie, a ma drugą armię na Ukrainie. Nie mówię, że powinniśmy być mniej zaniepokojeni, czy też przestać wspierać Ukrainę, wręcz przeciwnie, ale nie mamy już powodu do paniki z powodu Rosji. Radosław Sikorski do Pragi dotarł bezpośrednio ze Szwecji z ministerialnego spotkania NATO. Szef MSZ podkreślił, że obecnie sojusz zjednoczony jest jak nigdy wcześniej. Są już w Polsce i całkowicie zmieniają oblicze militarnej gry, podkreślają eksperci. Pierwsze w Polsce samoloty F-35 wylądowały w bazie wojskowej w Łasku. To najnowocześniejsze maszyny wielozadaniowe o obniżonej wykrywalności przez radary.
1: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To jest wielki moment, który zmienia zdolności operacyjne całego polskiego wojska.
1: Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Cezary Tomczyk.
3: Nie ma myśliwca 5. generacji na świecie, który by równał się z F-35.
0: W uroczystości uczestniczył też szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
4: Pierwsze polskie F-35 na polskim niebie. To najlepsi na świecie piloci otrzymują dzisiaj najlepszy na świecie sprzęt. Wzmacniamy polską architekturę bezpieczeństwa.
0: W Łasku są 3 pierwsze myśliwce F-35. Docelowo w Wojsku Polskim będą 32 takie samoloty.
5: To są aktualności Jedynki.
0: Zarzuty dotyczą nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach usłyszały zarzuty. Kobiety zostały przesłuchane w sprawie tragicznego wypadku z udziałem 2-letniego chłopca. Dziecko utopiło się w oczku wodnym, mówi Remigiusz Krynka z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
6: Jedna z pań przyznała się do popełnienia tego czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga podejrzana odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy się przyznaje, czy nie do zarzucanego jej czynu. Wobec obu kobiet prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji 3 razy w tygodniu oraz zakazu zbliżania się do wszystkich osób i wszystkich świadków oraz do siebie nawzajem.
0: Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci chłopca było utonięcie. Będą ograniczenia, ma być bezpieczniej. Warszawa wprowadza nowe zasady dla wynajmowanych hulajnóg elektrycznych. Dzięki porozumieniu Zarządu Dróg Miejskich z operatorami pojazdów wytyczone zostały kolejne obszary, na których poruszanie się nimi będzie zabronione lub ograniczone, mówił w mediach społecznościowych prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
7: Po pierwsze, hulajnogi nie wiadą ani na Starówkę, ani do Ogrodu Krasińskich, ani do Łazienek. W tych miejscach hulajnogi po prostu nie będą działać. Po drugie, w niektórych miejscach hulajnogi będą miały ograniczoną prędkość do 12 km na godzinę. Na przykład tutaj, na Placu Centralnym, czy na ulicy Zgoda, czy Złotej. Po trzecie, nie będzie można zostawiać hulajnog w tych miejscach, które się do tego nie nadają, na przykład na mostach albo w parkach. Po czwarte, operatorzy będą mieli obowiązek reagowania na pozostawianie hulajnog w nieodpowiednim miejscu. Za brak odpowiedzi i reakcji będą groziły im kary.
0: Nowe zasady wejdą w życie 3 czerwca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Noc pogodna. Uwaga jednak na mgły. Zwłaszcza na północy i północnym zachodzie ograniczać widzialność mogą do 300 metrów. Temperatura od 4 stopni na Podlasiu do 9-11 w centrum kraju.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.

0: Jest sobota. 160 milionów złotych, tyle będzie kosztować przebudowa dwóch odcinków dróg wojewódzkich w regionie. Komplikuje się kwestia budowy stadionu Rakowa Częstochowa. Ruszyła trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Dwie duże inwestycje drogowe zostaną zrealizowane w województwie śląskim. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na przebudowę kolejnych odcinków dróg wojewódzkich nr 408 i 935. Jak mówi Grzegorz Boski, wicemarszałek województwa śląskiego, mieszkańcy od dawna czekali na obie inwestycje.
2: Powiat gliwicki i powiat wodzisławski i raciborski. Drogi wojewódzkie, które będą gruntownie przebudowane w starym śladzie. Za tym zabiegali mieszkańcy, zabiegali włodarze. Początki tych inwestycji to jest rok 2015. Tyle wymagało czasu zrobienie dokumentacji, no i zabezpieczenie środków finansowych. To się udało.
0: Jak dodaje Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, obie inwestycje to kolejne etapy w powstawaniu ważnych arterii w regionie.
3: Jedno to jest przebudowa drogi 408 od obwodnicy Sośnicowic do granicy województwa i po przebudowie od granicy województwa opolskiego do węzła autostrady A4 będziemy jechali nową drogą. Druga droga jest to w ramach zadania regionalna droga Racibórz-Pszczyna. Droga 935 jest o tyle ważna, że na linii wschód-zachód na południe od autostrady A4 nie ma żadnej drogi krajowej.
0: Koszt obu inwestycji to około 160 milionów złotych. Prace mają ruszyć jeszcze przed Bożym Ciałem i potrwają około 3 lat. Teren, na którym ma być budowany stadion Rakowa Częstochowa, pozostanie w rejestrze zabytków. Konserwator podtrzymał wpis do rejestru starej fabryki, na której terenie planowana jest budowa stadionu. Władze Częstochowy zapowiedziały odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Inwestycja w tym miejscu wciąż jest możliwa, zapewnili samorządowcy. Przędzalnią przyszłości nazwano projekt przekształcenia m.in. w kompleks sportowy upadłych zakładów włókienniczych Elanex, które miasto kupiło pod koniec ubiegłego roku na licytacji komorniczej.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Rozpoczęła się trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych. W 17 kinach i instytucjach filmowych w 15 miastach regionu odbędą się projekcje filmowe, spotkania z twórcami, pokazy archiwalnych materiałów i wydarzenia specjalne. To okazja, aby lepiej poznać historię wyjątkowych kin studyjnych w regionie, zaznacza Urszula Biel, prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego.
4: Wiodące kina, no to są w Katowicach, tak? Ale też chciałam, żeby też przetrwały kina w innych miejscowościach, które też no, borykają się z problemami. No i chciałam, żeby właśnie widzowie też poczuli i zobaczyli, że są kina nie tylko w Katowicach, ale również w mniejszych miejscowościach. No i tak jak jeździmy do miast oglądać kościoły, zabytki, zwiedzać muzea, no to dlaczego by nie zobaczyć, czy tam jest kino, jak wygląda i zobaczyć w nim film.
0: Dni Śląskich Kin Studyjnych potrwają do 27 maja. Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim ruszy w czerwcu. Oprócz remontu hali basenowej dobudowana zostanie także zaplecze sanitarne i techniczne. Pojawi się również specjalne pomieszczenie dla ratownika. Na tę inwestycję mieszkańcy czekają od lat, mówi prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.
5: To bardzo ważna inwestycja nie tylko z punktu widzenia społeczności szkolnej, ale całej wspólnoty mieszkańców centrum miasta. Przetarg rozstrzygnięty jest pozytywnie, przekazaliśmy już plac budowy. Zgodnie z podpisaną umową basen zostanie przywrócony do życia, oddany do użytku na 1 września roku szkolnego 2027.
0: Koszt modernizacji oszacowano na ponad 3,5 miliona złotych. Inwestycja jest w całości realizowana z budżetu miasta. Zdaniem meteorologów w pierwszej części dnia zachmurzenie w regionie będzie umiarkowane i duże, później już więcej rozpogodzeń, a na termometrach do 24 stopni.
6: Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Będzie kolejny wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej. Poprzedni został odrzucony przez Senat ze względu na pytanie, które zdaniem senackiej większości zostało sformułowane już z tezą. Karol Nawrocki poinformował, że w kolejnym wniosku o referendum pytanie będzie inaczej sformułowane.
7: Z sprawa jest zbyt poważna, drodzy Państwo, żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie będzie. I właśnie dlatego pani marszałek Senatu złożę drugi wniosek o referendum i zmienimy po prostu pytanie, jeśli ono jest nieodpowiednie.
6: Składając pierwszy wniosek, Karol Nawrocki chciał odpowiedzi na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. W Krakowie obowiązuje cisza wyborcza. W niedzielę odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Głosowanie to różni się od wyborów samorządowych czy parlamentarnych, tłumaczy Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
8: Zazwyczaj Państwo się przyzwyczajali, że w ciągu dnia były konferencje prasowe, była wskazywana frekwencja na godzinę 12, na godzinę 17. W przypadku referendum nie zbieramy danych o frekwencji i nie informujemy o tej frekwencji. Samo zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w głosowaniu, prezentowanie wypowiedzi osób głosujących, w których zachęcają oni do wzięcia udziału w głosowaniu, jest niedopuszczalne w okresie ciszy wyborczej.
6: Każda osoba, która weźmie udział w głosowaniu, otrzyma dwie karty. Aby głos był ważny, trzeba zaznaczyć odpowiedź tak lub nie. Będzie więcej wojsk amerykańskich w Polsce. Po tygodniu od pojawienia się informacji o wycofaniu z rotacji w Polsce 4000 amerykańskich żołnierzy, Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do naszego kraju dodatkowe 5000 wojskowych. Nie sprecyzował jednak, czy oznacza to zwiększenie dotychczasowej liczebności sił USA w Polsce, czy jedynie korektę wcześniejszych decyzji dotyczących rotacji wojsk. Szczegóły dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce są ustalane, mówił w radiowej jedynce rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
9: To będzie element dalszych rozmów, negocjacji, uzgodnień ze stroną amerykańską i na pewno nie będziemy o tym mówili tu i teraz, kilka godzin po tym, jak otrzymaliśmy informację od pana prezydenta Donalda Trumpa o przesunięciu do Polski 5000 żołnierzy amerykańskich.
6: Słowa rzecznika prezydenta potwierdza szef MONU. Analiza dotycząca rozmieszczania wojsk USA w Europie, w tym w Polsce, potrwać ma około 2-4 tygodni. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył przy tym, że na pewno idziemy do przodu, a obecność amerykańskich wojsk wzmacnia gwarancję bezpieczeństwa.
10: Jedno jest pewne. Polska na pewno nic nie traci, czyli z tego, co miała do tej pory, czyli około średnio 10000 żołnierzy, na pewno nic nie traci, a ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje liczebnie albo zyskuje pod względem stałej obecności.
6: Do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk, który ocenił, że decyzja o zwiększeniu wojsk amerykańskich w Polsce jest dobra zarówno dla Polski, jak i Stanów Zjednoczonych. W mediach społecznościowych podziękował za skuteczność i jedność działania wszystkim zaangażowanym w proces, w tym prezydentowi, ministrom oraz partnerom w USA. Polska zwróciła się do Węgier o unieważnienie dokumentów, które otrzymał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przed swoim wylotem do Stanów Zjednoczonych. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by Budapeszt unieważnił azyl dla posła PiSu. Ma to ułatwić ekstradycję jego do Polski. Zbigniew Ziobro uzyskał na Węgrzech od poprzedniego rządu prawo azylu. Po przegranych przez Viktora Orbana wyborach uciekł z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych. Uchylenie azylu jest konieczne m.in. by ścigać go czerwoną notą Interpolu. Śledczy planują postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
11: To są aktualności jedynki.
6: Sobota pełna piłkarskich emocji na antenie radiowej jedynki. Tradycyjnie na ostatnią kolejkę Ekstraklasy powraca kultowe studio S13. Audycja Polskiego Radia od ponad 50 lat informuje o przebiegu najważniejszego dnia sezonu. Po 17 słuchaczy przywita Andrzej Janisz, którego wspierać będą sprawozdawcy na 9 stadionach.
12: Będziemy fetować Mistrzostwo Polski Lecha Poznań, ale będziemy informować Państwa ze względów technologicznych. Najszybciej w Polsce, jaki jest aktualny stan tabeli, będą emocje, będzie ładunek dramatyczny, w tym właśnie studiu.
6: Choć losy Mistrzostwa Polski zostały już rozstrzygnięte i dziś puchar wzniosą piłkarze Lecha Poznań, wciąż toczy się walka o drugie miejsce i kolejne pozycje, które pozwolą na grę w europejskich pucharach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
6: Przed nami dzień z dużą ilością słońca, choć momentami pojawi się więcej chmur. Nie będzie padać. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północy, około 24 w centrum do 27 na krańcach zachodnich.
11: Jedynka. Polskie Radio.

Ach, enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego, a znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie ma

i wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężczyznach.

Dzieco, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie. A po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej. W oczach malinki sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w konwon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie ma

0: Jest sobota. 160 milionów złotych, tyle będzie kosztować przebudowa dwóch odcinków dróg wojewódzkich w regionie. Komplikuje się kwestia budowy stadionu Rakowa Częstochowa. Ruszyła trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Dwie duże inwestycje drogowe zostaną zrealizowane w województwie śląskim. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na przebudowę kolejnych odcinków dróg wojewódzkich nr 408 i 935. Jak mówi Grzegorz Boski, wicemarszałek województwa śląskiego, mieszkańcy od dawna czekali na obie inwestycje.
2: Powiat gliwicki i powiat wodzisławski i raciborski. Drogi wojewódzkie, które będą gruntownie przebudowane w starym śladzie. Za tym zabiegali mieszkańcy, zabiegali włodarze. Początki tych inwestycji to jest rok 2015. Tyle wymagało czasu zrobienie dokumentacji, no i zabezpieczenie środków finansowych. To się udało.
0: Jak dodaje Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, obie inwestycje to kolejne etapy w powstawaniu ważnych arterii w regionie.
3: Jedno to jest przebudowa drogi 408 od obwodnicy Sośnicowic do granicy województwa i po przebudowie od granicy województwa opolskiego do węzła autostrady A4 będziemy jechali nową drogą. Druga droga jest to w ramach zadania regionalna droga Racibórz-Pszczyna. Droga 935 jest o tyle ważna, że na linii wschód-zachód na południe od autostrady A4 nie ma żadnej drogi krajowej.
0: Koszt obu inwestycji to około 160 milionów złotych. Prace mają ruszyć jeszcze przed Bożym Ciałem i potrwają około 3 lat. Teren, na którym ma być budowany stadion Rakowa Częstochowa, pozostanie w rejestrze zabytków. Konserwator podtrzymał wpis do rejestru starej fabryki, na której terenie planowana jest budowa stadionu. Władze Częstochowy zapowiedziały odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Inwestycja w tym miejscu wciąż jest możliwa, zapewnili samorządowcy. Przędzalnią przyszłości nazwano projekt przekształcenia m.in. w kompleks sportowy upadłych zakładów włókienniczych Elanex, które miasto kupiło pod koniec ubiegłego roku na licytacji komorniczej.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Rozpoczęła się trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych. W 17 kinach i instytucjach filmowych w 15 miastach regionu odbędą się projekcje filmowe, spotkania z twórcami, pokazy archiwalnych materiałów i wydarzenia specjalne. To okazja, aby lepiej poznać historię wyjątkowych kin studyjnych w regionie, zaznacza Urszula Biel, prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego.
4: Wiodące kina, no to są w Katowicach, tak? Ale też chciałam, żeby też przetrwały kina w innych miejscowościach, które też no, borykają się z problemami. No i chciałam, żeby właśnie widzowie też poczuli i zobaczyli, że są kina nie tylko w Katowicach, ale również w mniejszych miejscowościach. No i tak jak jeździmy do miast oglądać kościoły, zabytki, zwiedzać muzea, no to dlaczego by nie zobaczyć, czy tam jest kino, jak wygląda i zobaczyć w nim film.
0: Dni Śląskich Kin Studyjnych potrwają do 27 maja. Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim ruszy w czerwcu. Oprócz remontu hali basenowej dobudowana zostanie także zaplecze sanitarne i techniczne. Pojawi się również specjalne pomieszczenie dla ratownika. Na tę inwestycję mieszkańcy czekają od lat, mówi prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.
5: To bardzo ważna inwestycja nie tylko z punktu widzenia społeczności szkolnej, ale całej wspólnoty mieszkańców centrum miasta. Przetarg rozstrzygnięty jest pozytywnie, przekazaliśmy już plac budowy. Zgodnie z podpisaną umową basen zostanie przywrócony do życia, oddany do użytku na 1 września roku szkolnego 2027.
0: Koszt modernizacji oszacowano na ponad 3,5 miliona złotych. Inwestycja jest w całości realizowana z budżetu miasta. Zdaniem meteorologów w pierwszej części dnia zachmurzenie w regionie będzie umiarkowane i duże, później już więcej rozpogodzeń, a na termometrach do 24 stopni.
6: Ja. Aktualności jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Jest rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Minister Cyfryzacji i Minister Spraw Wewnętrznych podpisali dokument, który reguluje kwestie transkrypcji aktów małżeńskich par jednopłciowych zawartych za granicą.
7: To rozporządzenie jednoznacznie określa zasady transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Wicepremier Gawkowski podkreślił, że jest to swoiste wypełnienie obowiązku społecznego.
8: Chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności. Zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
7: A Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, powiedziała, że jest to historyczna chwila, na którą środowiska LGBT czekały latami.
9: Państwo, rząd tą decyzją mówią, widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą.
7: Rozporządzenie ma 3-miesięczny okres vacatio legis, który jest niezbędny do przeprowadzenia zmian w systemie rejestracji stanu cywilnego, które umożliwią transkrypcję według nowych zasad. Witold Banach, Polskie Radio.
6: Demokraci żądają wyjaśnień w sprawie wizy dla Zbigniewa Ziobry, informuje agencja Reutera. Do sekretarza stanu miało zwrócić się dwóch kongresmenów z pytaniem, czy jego zastępca pomógł w przyspieszeniu wydania dokumentów dla byłego ministra sprawiedliwości rządu PiSu. Jeżeli tak było, te działania i decyzje są poważnym nadużyciem władzy i lekceważeniem wobec legalnych procedur imigracyjnych Stanów Zjednoczonych. Napisali w liście do sekretarza stanu kongresmeni Georgie Mix i James Raskin. Są oni najważniejszymi demokratami zasiadającymi kolejno w Komisji Spraw Zagranicznych i Sądowniczej Izby Reprezentantów. Izraelscy żołnierze stosują bezzasadnie przemoc zarówno wobec Palestyńczyków, jak i wolontariuszy, którzy próbują im pomagać, mówi Łukasz Kozak. Aktywista humanitarnej flotyli Sumut, która płynęła do Strefy Gazy z pomocą, wrócił wczoraj do Polski. 5 dni temu na łodzie flotyli weszło izraelskie wojsko. Świat obiegły drastyczne zdjęcia pokazujące moment aresztowania aktywistów. Największe oburzenie wzbudziła jednak reakcja izraelskiego ministra, który w nagraniu szydził z zatrzymanych. Łukasz Kozak relacjonował zachowanie izraelskich żołnierzy.
10: Wyzywali nas od terrorystów oczywiście. Jakie były przyczyny agresji? No przyczyny były losowe zupełnie, bo im się nudziło, bo ktoś nie był w stanie przez długi czas utrzymać niewygodnej pozycji typu klęczenie z głową schyloną w stronę podłogi. Ta przemoc nie była uzasadniona.
6: W związku z zachowaniem izraelskiego ministra Polska wydała na 5 lat zakaz wjazdu dla niego na swoje terytorium.
1: To są aktualności jedynki.
6: W Lublinie to pierwsza noc bez alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. Od północy obowiązuje zakaz nocnej sprzedaży wysokoprocentowych trunków. Nad przestrzeganiem nowego prawa czuwa Straż Miejska, mówi jej rzecznik Robert Gogola.
11: Podczas tego najbliższego weekendu zadysponowaliśmy dodatkowy patrol nocny, który będzie również w ramach interwencyjnie kontrolował takie miejsca. Ja tylko chciałbym nadmienić, że sprzedaż nie zgodnie z przepisami alkoholu po godzinach dozwolonych jest przestępstwem.
6: Ograniczenia w sprzedaży alkoholu nie obejmują restauracji, barów i innych lokali gastronomicznych, a zakaz dla sklepów obowiązuje do 6:00. Symulacja rozprawy czy zwiedzanie budynku sądu w związku z obchodzonym dziś Dniem Wymiaru Sprawiedliwości zainteresowani mogli w nocy wejść do budynków sądów. Tak było m.in. w Radomiu.
12: Bardzo ważne. Nowe doświadczenie dla dzieci i dla nas samych również.
13: Renata Król, wiceprezes, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Radomiu.
14: Sądy otwierają się dla ludzi, żeby pokazać im, jak wygląda wymiar sprawiedliwości od środka.
15: Dowiem się może, jak wygląda rozprawa, bo mam nadzieję, że tam zejdziemy.
16: Ciekawe, ciekawe. Młodzi ludzie mogą dzięki temu zobaczyć, jak to w ogóle jest.
6: Podobne akcje miały miejsce w sądach w innych miastach w kraju. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Przed nami słoneczny dzień, choć momentami pojawi się więcej chmur, padać jednak nie powinno. Jeszcze teraz nad ranem uwaga na lokalne mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów, a w dzień temperatura to od 21 na północy, około 24 stopni w centrum do 27 na krańcach zachodnich.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jest sobota. 160 milionów złotych. Tyle będzie kosztować przebudowa dwóch odcinków dróg wojewódzkich w regionie. Komplikuje się kwestia budowy stadionu Rakowa Częstochowa. Ruszyła trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Dwie duże inwestycje drogowe zostaną zrealizowane w województwie śląskim. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na przebudowę kolejnych odcinków dróg wojewódzkich nr 408 i 935. Jak mówi Grzegorz Boski, wicemarszałek województwa śląskiego, mieszkańcy od dawna czekali na obie inwestycje.
2: Powiat gliwicki i powiat wodzisławski i raciborski. Drogi wojewódzkie, które będą gruntownie przebudowane w starym śladzie. Za tym zabiegali mieszkańcy, zabiegali włodarze. Początki tych inwestycji to jest rok 2015. Tyle wymagało czasu zrobienie dokumentacji, no i zabezpieczenie środków finansowych. To się udało.
0: Jak dodaje Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, obie inwestycje to kolejne etapy w powstawaniu ważnych arterii w regionie.
3: Jedno to jest przebudowa drogi 408 od obwodnicy Sośnicowic do granicy województwa i po przebudowie od granicy województwa opolskiego do węzła autostrady A4 będziemy jechali nową drogą. Druga droga jest to w ramach zadania regionalna droga Racibórz-Pszczyna. Droga 935 jest o tyle ważna, że na linii wschód-zachód na południe od autostrady A4 nie ma żadnej drogi krajowej.
0: Koszt obu inwestycji to około 160 milionów złotych. Prace mają ruszyć jeszcze przed Bożym Ciałem i potrwają około 3 lat. Teren, na którym ma być budowany stadion Rakowa Częstochowa, pozostanie w rejestrze zabytków. Konserwator podtrzymał wpis do rejestru starej fabryki, na której terenie planowana jest budowa stadionu. Władze Częstochowy zapowiedziały odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Inwestycja w tym miejscu wciąż jest możliwa, zapewnili samorządowcy. Przędzalnią przyszłości nazwano projekt przekształcenia m.in. w kompleks sportowy upadłych zakładów włókienniczych Elanex, które miasto kupiło pod koniec ubiegłego roku na licytacji komorniczej.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Rozpoczęła się trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych. W 17 kinach i instytucjach filmowych w 15 miastach regionu odbędą się projekcje filmowe, spotkania z twórcami, pokazy archiwalnych materiałów i wydarzenia specjalne. To okazja, aby lepiej poznać historię wyjątkowych kin studyjnych w regionie, zaznacza Urszula Biel, prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego.
4: Wiodące kina, no to są w Katowicach, tak? Ale też chciałam, żeby też przetrwały kina w innych miejscowościach, które też no, borykają się z problemami. No i chciałam, żeby właśnie widzowie też poczuli i zobaczyli, że są kina nie tylko w Katowicach, ale również w mniejszych miejscowościach. No i tak jak jeździmy do miast oglądać kościoły, zabytki, zwiedzać muzea, no to dlaczego by nie zobaczyć, czy tam jest kino, jak wygląda i zobaczyć w nim film.
0: Dni Śląskich Kin Studyjnych potrwają do 27 maja. Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim ruszy w czerwcu. Oprócz remontu hali basenowej dobudowana zostanie także zaplecze sanitarne i techniczne. Pojawi się również specjalne pomieszczenie dla ratownika. Na tę inwestycję mieszkańcy czekają od lat, mówi prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.
5: To bardzo ważna inwestycja nie tylko z punktu widzenia społeczności szkolnej, ale całej wspólnoty mieszkańców centrum miasta. Przetarg rozstrzygnięty jest pozytywnie, przekazaliśmy już plac budowy. Zgodnie z podpisaną umową basen zostanie przywrócony do życia, oddany do użytku na 1 września roku szkolnego 2027.
0: Koszt modernizacji oszacowano na ponad 3,5 miliona złotych. Inwestycja jest w całości realizowana z budżetu miasta. Zdaniem meteorologów w pierwszej części dnia zachmurzenie w regionie będzie umiarkowane i duże, później już więcej rozpogodzeń, a na termometrach do 24 stopni.
6: Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. F-35 już w Polsce. Trzy nowoczesne maszyny bojowe wylądowały wczoraj w Łasku w Łódzkiem. Dołączyły do stacjonujących w bazie F-16. Baza w Łasku od lat funkcjonuje jako jeden z kluczowych punktów polskiego lotnictwa taktycznego. Mieszkańcy okolicznych miejscowości nie narzekają jednak na obecność maszyn w pobliżu ich domostw.
7: Bardzo dobrze.
8: Jak powinno być. No musimy mieć ochronę.
9: Fajnie, mamy jakieś zabezpieczenie tutaj w Łasku.
10: Przylecą wszystkie, będzie beauty.
11: Im więcej, to lepiej, wiadoma sprawa. No.
10: Oczywiście, czujemy się bardziej bezpieczni przez to, no i wdzięczni, że mogą tu być.
11: A ten trochę hałasu to każdy wytrzyma.
12: Wszyscy są zadowoleni, bo to jest dla nas właśnie warunek bezpieczeństwa.
6: 3 F-35, które wczoraj wylądowały w bazie w Łasku, to pierwsze samoloty z zamówionych w USA 32. Kolejne trafić mają do Polski do 2029 roku. Polskie władze zadowolone z decyzji Donalda Trumpa o wysłaniu 5000 żołnierzy do Polski, mówił w Pradze Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji komentował zapowiedzi prezydenta USA o zwiększeniu liczby wojsk w Polsce. W Polsce jesteśmy oczywiście zachwyceni tym, że prezydent Trump jasno zapowiedział, że amerykańska obecność pozostanie taka sama albo nawet wzrośnie, ale szczególnie satysfakcjonujące jest to, że udało nam się zdezorientować Putina. Teraz już nie ma pojęcia, co zrobimy. Tak się robi strategiczne podstępy. Prezydent USA ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Nie wiadomo jednak, czy zapowiedzi oznaczają przywrócenie 4000 żołnierzy ze wstrzymanej rotacji, czy dodatkową liczbę 5000. Zarówno Kancelaria Prezydenta, jak i rząd, szef MON-u podkreślają, że trwają negocjacje i analizy co do rozmieszczenia wojsk USA w Europie, w tym w Polsce. Środowiska LGBT czekały na to latami, mówi o możliwości transkrypcji małżeństw jednopłciowych pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. Po tym jak odpowiednie rozporządzenie podpisali ministrowie cyfryzacji i spraw wewnętrznych, transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest możliwa w każdym polskim urzędzie, mówi Katarzyna Kotula.
13: Państwo, rząd tą decyzją mówią, widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą. Wiemy, że są takie samorządy, wiemy, że są takie urzędy stanu cywilnego, które czekają na to systemowe rozwiązanie.
6: Według danych zebranych przez Katarzynę Kotulę obecnie takich małżeństw jednopłciowych w naszym kraju jest około 2000. W tej chwili 10 par czeka na transkrypcję swojego aktu małżeństwa przez Urząd Stanu Cywilnego. Odłożenie podróży do Konga i Ugandy rekomenduje główny inspektor sanitarny. Epidemię eboli w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono tydzień temu. Choroba występuje również w Ugandzie. Sytuacja jest poważna, więc nie podróżujmy w te rejony, mówi dr Paweł Grzesiowski.
14: W tej chwili na pewno nie popieramy pomysłu, żeby wybierać się do Konga, do tej szczególnie części Konga, czy do Ugandy. Natomiast nie mówimy o całej Afryce. Takie spekulacje, że ktoś z tego ogniska nagle wsiądzie do samolotu i przyleci, są bardzo mało prawdopodobne, dlatego że mówimy o terenie, gdzie nawet nie ma dróg. Więc mało prawdopodobne, żeby osoby z tego ogniska, mieszkańcy, żeby oni mogli się przedostać.
6: Doktor Paweł Grzesiowski zapewnia, że Polska jest przygotowana na przypadki choroby zakaźnej.
15: To są aktualności jedynki.
6: Wśród kandydatów do prestiżowych nagród znalazły się dwie polskie produkcje. Dziś ogłoszeni zostaną laureaci festiwalu w Cannes, największego filmowego wydarzenia na świecie.
16: Pierwsza polska szansa na nagrodę pojawi się na samym początku wieczornej gali finałowej, gdy ogłoszony zostanie zwycięzca konkursu filmów krótkometrażowych. W tej kategorii jednym z 10 kandydatów do nagrody jest polski film Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka. Po wręczeniu nagród aktorskich za scenariusz i reżyserię przyjdzie czas na kulminacyjny moment wieczoru. Ogłoszenie zdobywcy Złotej Palmy przez przewodniczącego jury, reżysera Parka Chan-wooka. O główną nagrodę festiwalu walczy m.in. Paweł Pawlikowski. Jego film Ojczyzna, opowiadający o podróży pisarza Thomasa Manna przez podzielone Niemcy w czasach zimnej wojny, wymieniany jest wśród faworytów obok filmów ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Japonii i Francji. Czy Paweł Pawlikowski zostanie trzecim Polakiem w historii po Andrzeju Wajdzie i Romanie Polańskim, który zdobędzie Złotą Palmę? Odpowiedź poznamy około godziny 21. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
15: Pogoda.
6: Przed nami słoneczny dzień, choć momentami pojawi się więcej chmur, padać się jednak nie powinno. Jeszcze gdzieniegdzie uwaga na mgły ograniczające lokalnie widzialność do około 300 metrów, a w dzień temperatura to od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich.
15: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy, choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy?

dla mnie jak Jordan. A ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na

0: Jest sobota. 160 milionów złotych, tyle będzie kosztować przebudowa dwóch odcinków dróg wojewódzkich w regionie. Komplikuje się kwestia budowy stadionu Rakowa Częstochowa. Ruszyła trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Dwie duże inwestycje drogowe zostaną zrealizowane w województwie śląskim. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na przebudowę kolejnych odcinków dróg wojewódzkich nr 408 i 935. Jak mówi Grzegorz Boski, wicemarszałek województwa śląskiego, mieszkańcy od dawna czekali na obie inwestycje.
2: Powiat gliwicki i powiat wodzisławski i raciborski. Drogi wojewódzkie, które będą gruntownie przebudowane w starym śladzie. Za tym zabiegali mieszkańcy, zabiegali włodarze. Początki tych inwestycji to jest rok 2015. Tyle wymagało czasu zrobienie dokumentacji, no i zabezpieczenie środków finansowych. To się udało.
0: Jak dodaje Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, obie inwestycje to kolejne etapy w powstawaniu ważnych arterii w regionie.
3: Jedno to jest przebudowa drogi 408 od obwodnicy Sośnicowic do granicy województwa i po przebudowie od granicy województwa opolskiego do węzła autostrady A4 będziemy jechali nową drogą. Druga droga jest to w ramach zadania regionalna droga Racibórz-Pszczyna. Droga 935 jest o tyle ważna, że na linii wschód-zachód na południe od autostrady A4 nie ma żadnej drogi krajowej.
0: Koszt obu inwestycji to około 160 milionów złotych. Prace mają ruszyć jeszcze przed Bożym Ciałem i potrwają około 3 lat. Teren, na którym ma być budowany stadion Rakowa Częstochowa, pozostanie w rejestrze zabytków. Konserwator podtrzymał wpis do rejestru starej fabryki, na której terenie planowana jest budowa stadionu. Władze Częstochowy zapowiedziały odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Inwestycja w tym miejscu wciąż jest możliwa, zapewnili samorządowcy. Przędzalnią przyszłości nazwano projekt przekształcenia m.in. w kompleks sportowy upadłych zakładów włókienniczych Elanex, które miasto kupiło pod koniec ubiegłego roku na licytacji komorniczej.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Rozpoczęła się trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych. W 17 kinach i instytucjach filmowych w 15 miastach regionu odbędą się projekcje filmowe, spotkania z twórcami, pokazy archiwalnych materiałów i wydarzenia specjalne. To okazja, aby lepiej poznać historię wyjątkowych kin studyjnych w regionie, zaznacza Urszula Biel, prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego.
4: Wiodące kina, no to są w Katowicach, tak? Ale też chciałam, żeby też przetrwały kina w innych miejscowościach, które też no, borykają się z problemami. No i chciałam, żeby właśnie widzowie też poczuli i zobaczyli, że są kina nie tylko w Katowicach, ale również w mniejszych miejscowościach. No i tak jak jeździmy do miast oglądać kościoły, zabytki, zwiedzać muzea, no to dlaczego by nie zobaczyć, czy tam jest kino, jak wygląda i zobaczyć w nim film.
0: Dni Śląskich Kin Studyjnych potrwają do 27 maja. Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim ruszy w czerwcu. Oprócz remontu hali basenowej dobudowana zostanie także zaplecze sanitarne i techniczne. Pojawi się również specjalne pomieszczenie dla ratownika. Na tę inwestycję mieszkańcy czekają od lat, mówi prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.
5: To bardzo ważna inwestycja nie tylko z punktu widzenia społeczności szkolnej, ale całej wspólnoty mieszkańców centrum miasta. Przetarg rozstrzygnięty jest pozytywnie, przekazaliśmy już plac budowy. Zgodnie z podpisaną umową basen zostanie przywrócony do życia, oddany do użytku na 1 września roku szkolnego 2027.
0: Koszt modernizacji oszacowano na ponad 3,5 miliona złotych. Inwestycja jest w całości realizowana z budżetu miasta. Zdaniem meteorologów w pierwszej części dnia zachmurzenie w regionie będzie umiarkowane i duże, później już więcej rozpogodzeń, a na termometrach do 24 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Aktualności jedynki Maria Furdyna. To najnowocześniejsze samoloty bojowe NATO. Trzy maszyny F-35 są już w Polsce. Prezydent nie składa broni po tym, jak Senat odrzucił wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej.
1: Złożę drugi wniosek o referendum.
0: Od północy w Krakowie obowiązuje cisza wyborcza. Jutro referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Samoloty piątej generacji F-35 są już w Polsce. Do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku przyleciały trzy nowe polskie samoloty myśliwce. Przestrzeń powietrzną pokonały w asyście dwóch F-16 na co dzień stacjonujących właśnie w Łasku. To dopiero początek, bo w siłach powietrznych docelowo będą 32 maszyny. Pierwsze trzy były witane przez przedstawicieli rządu, prezydenta i oficerów.
2: Oficjalne powitanie F-35 zaplanowane jest na czerwiec, ale pierwsze pojawienie się w Polsce nowych myśliwców stało się małym świętem. Przylot był widowiskowy. Dwa F-16 na co dzień stacjonujące w Łasku niczym starsze rodzeństwo przyprowadziło do bazy 3 F-35, a te tuż po wylądowaniu zostały tradycyjnie oblane wodą. To salut, lotniczy sposób na uczczenie ważnego momentu, a to moment skoku technologicznego polskiego lotnictwa myśliwskiego.
3: To jest dzieło sztuki. Pod względem technologicznym naprawdę jestem pod wrażeniem. To jest ciągle samolot, ciągle kawałek metalu, który lata, ale oczywiście przeskok jest ogromny.
2: Mówił generał Tomasz Jadczak, inspektor sił powietrznych. Baza w Łasku stała się właśnie liderem lotnictwa wojskowego w Polsce. Przygotowania trwały tu od ponad 2 lat i kosztowały około 2,5 miliarda złotych. Na przyjęcie F-35 szykuje się też baza w Świdwinie. Z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku Agata Król, Polskie Radio.
0: Prezydent zapowiedział kolejny wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej. Poprzedni został w tym tygodniu odrzucony przez Senat. Wczoraj w powiecie sokołowskim Karol Nawrocki poinformował, że tym razem inaczej sformułuje pytanie referendalne.
4: Słyszałem, że pytanie było nieodpowiednie. Sprawa jest zbyt poważna, drodzy państwo, żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie będzie. I właśnie dlatego złożę drugi wniosek o referendum i zmienimy po prostu pytanie, jeśli ono jest nieodpowiednie, a naród się wypowie.
0: W pierwszym wniosku Karol Nawrocki chciał odpowiedzi społeczeństwa na pytanie, czy jest pan pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Dwa dni temu za przeprowadzeniem referendum opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu. Stany Zjednoczone mają nowego szefa banku centralnego. Podczas uroczystości w Białym Domu Kevin Warsh został zaprzysiężony na stanowisko przewodniczącego Rezerwy Federalnej.
5: Przysięgę od Kevina Warsha odebrał sędzia Sądu Najwyższego Clarence Thomas w sali wschodniej Białego Domu. Sama lokalizacja ceremonii to odejście od niedawnej tradycji. Poprzednie przysięgi składano w siedzibie Fedu bez udziału prezydenta. Miało to podkreślać niezależność banku centralnego od władzy wykonawczej. Jednak Donald Trump oczekuje, że Kevin Warsh będzie prowadził preferowaną przez niego politykę niskich stóp procentowych. Ruszymy do przodu bardzo szybko. Nie chcemy inflacji, ale nie chcemy też blokować wzrostu, blokować wspaniałości. 56-letni Warsh obejmuje 4-letnią kadencję w trudnym momencie dla gospodarki. W obliczu rosnącej inflacji i złych nastrojów konsumentów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Od północy w Krakowie obowiązuje cisza wyborcza, to w związku z zaplanowanym na jutro referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. To głosowanie będzie różnić się od wyborów samorządowych czy parlamentarnych. Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego wyjaśnia, że w trakcie referendum kluczowa jest frekwencja, więc zakazane jest również namawianie do udziału w głosowaniu.
7: W przypadku referendum nie zbieramy danych o frekwencji i nie informujemy o tej frekwencji. Samo zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w głosowaniu, prezentowanie wypowiedzi osób głosujących, w których zachęcają oni do wzięcia udziału w głosowaniu, prezentowanie wypowiedzi także tych archiwalnych osób opowiadających się za udziałem w referendum lub nawołujących do niebrania udziału w tym referendum jest niedopuszczalne w okresie ciszy wyborczej.
0: Cisza wyborcza obowiązuje do zakończenia głosowania, czyli do jutra, do 21. Warszawa wytyczyła kolejne obszary, na które nie wiadą hulajnogi elektryczne lub poruszanie się nimi będzie ograniczone. Stanie się tak dzięki porozumieniu Zarządu Dróg Miejskich z operatorami jednośladów na wynajem. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski poinformował w mediach społecznościowych o szczegółach nowych rozwiązań.
8: Po pierwsze, hulajnogi nie wiadą ani na Starówkę, ani do Ogrodu Krasińskich, ani do Łazienek. W tych miejscach hulajnogi po prostu nie będą działać. działać. Po drugie, w niektórych miejscach hulajnogi będą miały ograniczoną prędkość do 12 km na godzinę. Na przykład tutaj, na Placu Centralnym, czy na ulicy Zgoda, czy Złotej. Po trzecie, nie będzie można zostawiać hulajnog w tych miejscach, które się do tego nie nadają, na przykład na mostach albo w parkach.
0: Nowe zasady wejdą w życie 3 czerwca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin zdobyły Mistrzostwo Polski. W decydującym meczu pokonały u siebie MKS Lublin 29-26. To 7 w historii klubu i 6 z rzędu tytuł lubinianek. Mówi jedna z autorek sukcesu Zagłębia, obrotowa Joanna Drabik.
10: Wiedziałyśmy, że to spotkanie będzie bardzo trudne i spodziewałyśmy się, że do 60 minuty może to być wyrównany bój. Na szczęście ta druga połowa była już bardziej po naszej myśli. Stopniowo budowałyśmy przewagę, każda z nas mogła dołożyć swoją cegiełkę do tego spotkania, więc jesteśmy tym bardziej szczęśliwe.
9: Tymczasem polscy siatkarze wygrali w Katowicach z Ukraińcami 3-1 w towarzyskim turnieju Silesia Cup. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobył atakujący Bartosz Gomułka, 21. Dzisiaj o 20 na zakończenie turnieju Polacy zmierzą się w Spodku z Bułgarami. Żużlowcy reprezentacji Polski juniorów do lat 21 zdobyli złoty medal drużynowych Mistrzostw Świata, które odbyły się w Pradze. Na drugim miejscu plasowali się Duńczycy, a na trzecim Niemcy, którzy bronili tytułu. Maja Chwalińska wreszcie poznała rywalkę, z którą zmierzy się w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. To Chinka Qiwen Zheng, mistrzyni olimpijska sprzed 2 lat. W turnieju singlistek zagrają także Magdalena French, Iga Świątek i Magdalineta, a w turnieju singlistów Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Tymczasem dzisiaj zostaną rozegrane mecze ostatniej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Mistrza już znamy, to Lech Poznań, ale wciąż trwa walka o drugie miejsce premiowane grą w eliminacjach Ligi Mistrzów oraz o pozostanie w ekstraklasie, na co mają jeszcze szanse Lechia Gdańsk, Widzew Łódź, Krakowia i Piast Gliwice. Jedna z tych drużyn na pewno dołączy do Arki Gdynia i Brukbetu Termaliki Nieciecza i spadnie do pierwszej ligi. Wszystkie spotkania rozpoczną się o 17.30, a na relacje już teraz zapraszam do radiowej jedynki, do legendarnego studia S13.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
6: Pogoda.
0: Poranek pogodny i bez deszczu, temperatura od 6 stopni na Podhalu, 7 na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, do 12 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, przeważnie północny.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
6: Klimat.
0: Dostateczna jakość powietrza w Starachowicach, a umiarkowana w Kaliszu. W pozostałych miejscach Polski jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 5% energii elektrycznej. Najwięcej prądu, 43%, produkuje się z wykorzystaniem węgla kamiennego. Od 8 do 9, a następnie od 10 do 16 jest zalecane zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc?
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą. Odbicie w kiosku, grube zmarszczki na powiece świecą. Wyglądam jakbym lat miał jakieś 70.

0: Jest godzina 7. Komenda Miejska w Katowicach będzie mieć nową siedzibę, podpisaną umowę z wykonawcą prac. Beskidzka Piątka odnawia współpracę, 5 miejscowości chce wspólnie promować markę. Rozpoczęła się 3. edycja śląskich kin studyjnych.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Piotr Pagieła, witam i zapraszam. Jedna osoba zginęła w wyniku pożaru samochodu na trasie S1 w Sosnowcu. Jak poinformowała Straż Pożarna, służby zostały wezwane około 6 do płonącego samochodu, który znajdował się w rowie przy tej trasie. W samochodzie znajdowały się zwęglone zwłoki jednej osoby. Identyfikacja będzie możliwa dopiero po testach DNA. Przyczyny wypadku i pożaru wyjaśnią biegli pod nadzorem prokuratora. Na trasie S1 nie ma już utrudnień. Umowa na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach została podpisana. Wartość inwestycji to ponad 180 milionów złotych. Całość ma powstać w ciągu 5 lat, mówi Mateusz Mrachacz z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach.
2: Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji powstanie przy skrzyżowaniu ulic Kolońskiej i Michejdy w Katowicach. Inwestycja obejmuje budowę kompleksu nowoczesnych, wielofunkcyjnych budynków dostosowanych do potrzeb administracyjnych największej jednostki policyjnej w regionie.
0: Głównym elementem będzie budynek administracyjny biurowy o powierzchni prawie 11 tysięcy metrów kwadratowych. Inwestycje uzupełnią budynki garażowe, kynologiczne i techniczno-magazynowe. Beskidzka Piątka odnawia współpracę. To projekt, który łączy 5 miejscowości: Brenną i Stebne, Szczyrk, Ustroni, Wisłę. Chodzi o wspólną promocję turystyki regionu i marki Beskidu Śląskiego. Włodarze podpisali porozumienie reaktywujące wspólne działania w zabytkowym zajeździe na Białym Krzyżu. Wyznaczono też lidera na początek w tej roli. Przechodniej roli występuje Brenna, mówi wójt tej gminy Andrzej Kozioł.
3: Bieżące działania zawsze będzie prowadził lider. Lider będzie inicjował potrzeby spotkań. Lider będzie motywował nasze ośrodki kultury do pewnych działań. Tutaj też mamy jednoznaczną deklarację, że najpierw Beskidzka Piątka, potem indywidualne interesy.
0: W planach oprócz wspólnych działań promocyjnych są m.in. wydarzenia turystyczne i gra terenowa prowadząca przez atrakcje wszystkich 5 gmin. Włodarze chcą też usprawnić dojazdy do miejscowości turystycznych, wprowadzić wzajemne respektowanie karty mieszkańca i jako mikroregion wnioskować o wspólne środki na konkretne cele.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Rezonans magnetyczny serca jest już dostępny dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Świętej Barbary w Sosnowcu. Jest to możliwe dzięki doposażeniu tamtejszego zakładu diagnostyki obrazowej w dodatkowe urządzenia, mówi go kierownik dr Maciej Cebula.
4: Udało nam się zrobić rozbudowę naszych rezonansów magnetycznych i jesteśmy w stanie zaoferować rezonans magnetyczny serca. MR serca jest badaniem, które weszło do diagnostyki obrazowej relatywnie niedawno. I jest badaniem, które łączy w sobie zarówno badania czynnościowe, jakościowe. Jest badaniem, które mówi dużo, dużo więcej niż każda inna metoda, którą my jesteśmy w stanie wykorzystać.
0: A zakup urządzeń był możliwy dzięki środkom z KPO. Rozpoczęła się 3. edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych. W 17 kinach i instytucjach filmowych w 15 miastach regionu odbędą się projekcje filmowe, spotkania z twórcami, pokazy archiwalnych materiałów i wydarzenia specjalne. To okazja, aby lepiej poznać historię wyjątkowych kin studyjnych w regionie, mówi Urszula Biel, prezeska Śląskiego Towarzystwa Filmowego.
5: Wiodące kina, no to są w Katowicach, tak? Ale też chciałam, żeby też przetrwały kina w innych miejscowościach, które też no, borykają się z problemami. No i chciałam, żeby właśnie widzowie też poczuli i zobaczyli, że są kina nie tylko w Katowicach, ale również w mniejszych miejscowościach. No i tak jak jeździmy do miast, oglądać kościoły, zabytki, zwiedzać muzea, no to dlaczego by nie zobaczyć, czy tam jest kino, jak wygląda i zobaczyć w nim film.
0: 3. Dni Śląskich Kin Studyjnych potrwają do 27 maja. Dziś w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, temperatura do 23 stopni.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Kłopoty na trasie S1 w Sosnowcu między węzłami Porąbka a Jęzor. Na pasach do Tychów auto uderzyło w drzewo i lewy pas jest tam zajęty. Z kolei na autostradzie A1 w Gliwicach na węźle Sośnica zepsuła się ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas zjazdowy. Na zjeździe z autostrady A1 w kierunku Łodzi zjeździe z autostrady A1 z Łodzi w kierunku na Katowice. Ruch na drogach regionu raczej spokojny, stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, choć w Rudzie Śląskiej ciaśniej na drodze 925 przy dojeździe do DTS-ki, to za sprawą prowadzonych tam prac drogowych. Z kolei na Wiślance nieco większy ruch jest w Żorach. Dobre wiadomości natomiast z Knurowa. Zakończyły się prace związane z usunięciem awarii na ulicy Wilsona w rejonie skrzyżowania z ulicą Szpitalną. 691-400-400. Czekamy na sygnał.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła siódma. Michał Jędrkowiak. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska.
2: Presja ma sens. Do Polski trafi 5000 amerykańskich żołnierzy. Polityczna bitwa o Kraków. Pod Wawelem od północy trwa cisza wyborcza. Epidemia wirusa Ebola szaleje w Kongo. Szczepionki na te odmiany na razie nie ma. Będzie więcej wojsk amerykańskich w Polsce. Decyzją Donalda Trumpa Stany Zjednoczone wyślą do naszego kraju dodatkowe 5000 żołnierzy. Amerykański przywódca, uzasadniając swoją decyzję, nie ukrywał, że to w związku z sukcesem wyborczym prezydenta Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte z zadowoleniem przyjął zapowiedź prezydenta Trumpa i dodał, że wojskowi pracują już nad szczegółami tego planu. Musimy jasno powiedzieć, obrany przez nas kierunek to silniejsza Europa i silniejsze NATO. Abyśmy z czasem stopniowo stawali się mniej zależni od jednego sojusznika, czyli od Stanów Zjednoczonych, jak to miało miejsce od dawna. Tak decyzję Białego Domu komentował w Pradze szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W Polsce jesteśmy oczywiście zachwyceni tym, że prezydent Trump jasno zapowiedział, że amerykańska obecność w Polsce pozostanie taka sama, ale bo nawet wzrośnie. Ale szczególnie satysfakcjonujące jest to, że udało nam się zdezorientować Putina. Teraz już nie ma pojęcia, co zrobimy. Tak się robi strategiczne postępy. Administracja USA nie przedstawiła dotąd szczegółów planu. Nie wiadomo, czy chodzi o całkowicie nowe siły, czy też o wcześniej planowaną rotację 4000 żołnierzy, która została wstrzymana. Epidemia wirusa Ebola sieje chaos w Demokratycznej Republice Konga. Dotychczas zmarło ponad 170 osób. Liczba zachorowań zbliża się do 1000. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski zdecydowanie odradza podróże zarówno do Konga, jak i Ugandy.
3: Liczba zachorowań wykrytych na samym początku jest już bardzo duża. Pierwszy sygnał otrzymaliśmy, kiedy już było tych przypadków ponad 200. I przybywa tych przypadków bardzo szybko. W ciągu tygodnia mamy trzykrotny wzrost liczby zachorowań. To oznacza, że jeszcze jesteśmy na bardzo wczesnym etapie rozwoju tego ogniska, gdzie prawdopodobnie te przypadki, które teraz wykrywamy, to one się zaraziły już tydzień, czy dwa, czy trzy wstecz.
2: WHO alarmuje o braku skutecznej szczepionki na obecny szczep wirusa Bundibugyo. Ta może być gotowa najwcześniej za pół roku, a realnie za 9 miesięcy. Od północy w Krakowie obowiązuje cisza wyborcza w związku z zaplanowanym na jutro referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. W trakcie referendum kluczowa jest frekwencja, dlatego zakazane jest nawet namawianie do udziału w głosowaniu, mówi Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
4: Nie zbieramy danych o frekwencji i nie informujemy o tej frekwencji. Samo zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w głosowaniu, prezentowanie wypowiedzi osób głosujących, których zachęcają oni do wzięcia udziału w głosowaniu, prezentowanie wypowiedzi także tych archiwalnych osób opowiadających się za udziałem w referendum lub nawołujących do niebrania udziału w tym referendum jest niedopuszczalne w okresie ciszy wyborczej.
2: Każda osoba, która weźmie udział w głosowaniu, otrzyma dwie karty. Aby głos był ważny, trzeba zaznaczyć odpowiedź tak, jeśli jesteśmy za odwołaniem prezydenta lub radnych, lub nie, jeśli chcemy, aby dalej pełnili swoje funkcje. Ten kosmiczny pojazd ma już wkrótce przetransportować ludzi z Ziemi ponownie na Księżyc. Firma SpaceX przeprowadziła test nowej generacji rakiety Starship. Po starcie pojawiły się problemy z silnikami, ale statek kosmiczny ostatecznie dotarł do miejsca lądowania.
5: Zgodnie z przewidywaniami lot zakończył się spektakularną kulą ognia, gdy rakieta w ostatniej fazie przewróciła się i wpadła do oceanu u wybrzeża Australii. Ta kula ognia to dokładnie to, co chcieliśmy dzisiaj zobaczyć w wykonaniu tego statku, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Podkreśliła Katie Tice, komentatorka SpaceX, a w tle wiwatował tłum zebranych w siedzibie firmy Elona Muska. Sytuacja ta nastąpiła po tym, jak górny stopień rakiety zdołał przez kilka sekund zawisnąć nad wodą, po czym runął falę, wywołując eksplozję. Scenariusz znany już z poprzednich lotów testowych. Piątkowy start odbył się dzień po tym, jak został przełożony z powodu awarii stworzenia hydraulicznego wieży startowej. Lot testowy pozwolił zrealizować większość głównych celów, jednak w obu stopniach rakiety doszło do awarii silników. Nie zakłóciło to jednak całej operacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: A w dużo dalszej przyszłości ta sama rakieta miałaby też zabrać ludzi na Marsa. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: 4 minuty po godzinie 7:00. Sport w Trójce. Dariusz Odbanowicz.
7: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
7: Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Tak. Dzień dobry. Dziś koniec sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. O 17:30 zabrzmią gwizdki na 9 stadionach i tak jak kwestia mistrzostwa jest przesądzona od jakiegoś czasu, wieczorem feta w Poznaniu, tak walka o spadek, jak to kiedyś powiedział nieodżałowany Franciszek Smuda, trwa. Do pierwszej ligi zdegradowane zostają, i to jest też już wiadomo, Brukbet, Termalika Nieciecza i Arka Gdynia. Pozostaje jeszcze jedno miejsce do zapełnienia, a kandydatów czworo. Piast Krakowia Widzew i będąca w najgorszej sytuacji Lechia. Będzie ciekawie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn pokonała Ukrainę 3-2 w drugim meczu turnieju towarzyskiego o Puchar Śląska. Dla trenera Nikoli Grbicia to okazja na przetarcie bojem siatkarskiej młodzieży, a mówi przejmujący Michał Gierżot.
8: Fajnie zagrać w Spodku, fajnie zagrać taki mecz. Wciąż tam się trochę jeszcze szukamy, ale należy pamiętać, że traktujemy to raczej jako taką przerwę od treningów i sprawdzenie, na jakim etapie teraz jesteśmy. I faktycznie, dużo chłopaków debiutujących, ale każdy wiedział, co ma robić i uważam, że dobrze się wywiązaliśmy z tego zadania.
7: O 20:00 na zakończenie turnieju w Spodku mecz Polska-Bułgaria. W poniedziałek rusza French Open, drugi wielkoszlemowy turniej sezonu. Kwalifikantka Maja Chwalińska poznała rywalkę w pierwszej rundzie. Polka zagra z Chinką Qin Wen Zheng, która na tych właśnie paryskich kortach w 2024 roku została mistrzynią olimpijską. Chwalińska jest 116 w rankingu światowym. Iga Świątek natomiast zagra z Australijką Emerson Jones. Na wczorajszej konferencji prasowej nasza najlepsza tenisistka była pytana o współpracę z hiszpańskim trenerem Francisco Roichem.
9: Z Francisem super mi się pracuje i jego feedback jest w sumie zawsze taki sam jak moje uczucie na korcie i dlatego nie czuję, żebym potrzebowała jakiegoś jeszcze feedbacku z zewnątrz. Raczej opieram się na tym, co Francis mi powie i po majorce tak kontynuowaliśmy.
7: Dziś w 109. edycji Giro d'Italia etap prawdy to będą kosmiczne podjazdy, to co tygryski kolarskie lubią najbardziej. Liderem wciąż Portugalczyk Afonso Eulalio i zapowiada się fantastyczny pojedynek z Duńczykiem Jonasem Vingegaardem, który ma zakusy na zwycięstwo w generalce. Wczoraj etap wygrał Włoch Alberto Betiol z grupy HDS Astana.
1: Darek, o godzinie 6:00 chyba cię tu jeszcze nie było, było szaro buro, przyjechałeś i czy to rozpogodzenie ma jakiś związek z
7: oczywiście, że tak, tu nie ma przypadków.
1: Dzisiaj na przemianę. Chmury i słońce, choć tego drugiego powinno być trochę więcej. Termometry będą dzisiaj pokazywały solidnie wiosenne temperatury od 21 stopni na północy przez 24 w centrum do 27 nawet na krańcach zachodnich.
10: Redaktor mówi, że w ciągu dnia temperatura podskoczy do 20 paru stopni. Kochana, nie podskakuj, bo ja jeszcze przed obiadem zrobię sobie chłodnik z kefiru i zielonego ogórka. A dla mnie przed obiadem wciągnąć chłodnik to jak dla świni zjeść ziemniaka.
1: Niech pan do tego chłodnika koniecznie dorzuci rzodkiewkę.
7: Może jakiś szczypiorek.
1: O, to szczypiorek koniecznie.
11: Autopromocja.

0: Jest godzina 8. W Katowicach trwa kongres ginekologii przyszłości. Za chwilę więcej na ten temat. Akcja Kafej na Hołdzie dziś w Tarnowskich Górach. Robocza sobota organizowana jest w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Na początek Katowice, tu kongres ginekologii przyszłości. Przy jednym stole spotykają się ginekolodzy, onkolodzy, perinatolodzy, fizjoterapeuci i psychologowie. Wielospecjalistyczne obrady mają na celu tylko jedno, mówi przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu profesor Krzysztof Nowosielski.
2: Na najważniejszą uwagę zasługuje interdyscyplinarność i możliwość wymiany poglądów pomiędzy różnymi specjalistami. Niezależnie od tematu taka dyskusja jest potrzebna, bo mając wspólnego pacjenta podejmujemy decyzję patrząc na niego z różnych perspektyw. Czy będzie to neonatolog i perinatolog zajmujący się operacjami wewnątrzmacicznymi, czy będzie to kardiolog i ginekolog zajmujący się terapią hormonalną, czy będzie to inżynier, który zajmuje się AI i chirurg, który korzysta z tego AI.
0: Kilkuset uczestników kongresu skupia się również na takich tematach jak endometrioza, nowotwory ginekologiczne, płodność czy menopauza. Akcja Kafej na Hołdzie odbędzie się w Tarnowskich Górach. Na wpisanej na liście UNESCO hełdzie po puczkowej kopalni Fryderyk będzie można w luźnej atmosferze i pod okiem ekspertów ratować unikalne murawy galmanowe. Uczestnicy akcji zaopatrzeni we własne kubki i szpadle w zamian za pomoc przyrodzie uzyskają solidną dawkę wiedzy, gadżety i możliwość zabrania wykopanych roślin do swego ogrodu. Początek o 10:00. Murawy galmanowe to skrajnie rzadkie zbiorowiska roślinne wykształcone na glebach bogatych w metale ciężkie, przystosowane do niekorzystnych warunków środowiska. Znajdują się głównie na terenach dawnego górnictwa i hutnictwa. Robocza sobota organizowana jest dziś w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. To okazja dla mieszkańców, którzy w ciągu tygodnia nie mają możliwości załatwienia urzędowych spraw, mówi rzeczniczka tamtejszego ratusza Małgorzata Węgiel-Wnuk.
3: Będzie można dokonać rejestracji pojazdu, odebrać stały dowód rejestracyjny, wymienić dowód rejestracyjny, zgłosić zbycie pojazdu, zawnioskować o wydanie wtórnika dokumentu. Mieszkańcy będą mogli odebrać również prawo jazdy, będą mogli złożyć wniosek na wydanie dowodu osobistego lub odebrać dokument. W Urzędzie Miejskim przy Parkowej 2 będzie również działał punkt informacyjny, w którym będzie można złożyć dokumenty.
0: Pracownicy bytomskiego magistratu będą czekać na mieszkańców od 9 do 13.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Plenerowa akcja Radia Katowice Trenuj z Ligo i Tauronkiem odbywa się w Bieruniu na boisku przy tamtejszej szkole podstawowej numer 3. Jej celem jest promowanie aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania. Atrakcje znajdą tam wszyscy od najmłodszych do najstarszych. Oprócz biegów z maskotką Radia Katowice pingwinem Ligo w programie są gry zespołowe, siatkówka, koszykówka czy badminton. Siatkarki, które pojawią się w Bieruniu, przekonują, że ten sport sprzyja budowaniu przyjaźni.
4: Wszyscy się lubimy, nikt nikogo nie wyzywa, wszyscy dla siebie jesteśmy mili.
5: Tak, możemy spędzać czas ze znajomymi na przykład.
6: Ja jestem z innej szkoły niż dziewczyny i to jest jedyny czas wtedy, kiedy się spotykamy, na treningu się fajnie bawimy.
0: Oficjalne rozpoczęcie akcji zaplanowane jest na godzinę 11 na boisku przy szkole podstawowej numer 3 w Bieruniu. Pogoda dziś bardzo dobra, zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna do 23 stopni Celsjusza.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Kłopoty na trasie S1 w Lędzinach, na pasach do Tychów. Na pasach z Tychów do Sosnowca zderzyły się dwie osobówki. Wcześniej, jak informowaliśmy, na trasie S1 w Sosnowcu między węzłami Porąbka a Jęzor. Na pasach do Tychów auto uderzyło w drzewo i jeden pas jest tam zajęty. Z kolei na autostradzie A1 w Gliwicach na węźle Sośnica zepsuła się ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas zjazdowy z autostrady A1 z Łodzi na autostradę A4 do Katowic. Ruch na drogach regionu na ogół umiarkowany. Długich korków nie trzeba się obawiać. Ale więcej samochodów jest na trasie 925 w Rudzie Śląskiej przy połączeniu z DTS-ką. Zwalniają także kierowcy na drodze 44 w Bieruniu i w Bieruniu Nowym. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:00. Michał Jędrkowiak. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska.
9: 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy trafi nad Wisłę. Wciąż jednak brak konkretów, skąd przyjadą i w jakiej sile będą u nas stacjonować. Są zarzuty dla opiekunek żłobka w podwarszawskich Ząbkach, gdzie w oczku wodnym utopił się dwulatek. Wilanów posprzątany po głośnej imprezie i za godzinę zostanie ponownie otwarty dla odwiedzających za darmo. 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy trafi nad Wisłę, zdecydował prezydent Donald Trump i tu konkrety się kończą. Nadal nie wiadomo, czy chodzi o całkowicie nowe siły, być może te wycofywane z Niemiec, czy też o wcześniej planowaną rotację 4 tysięcy żołnierzy, która została wstrzymana.
10: Przed ubiegłotygodniową decyzją rządu Trumpa o wycofaniu z rotacji jednej brygadowej grupy bojowej w Polsce stacjonowało około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Gdyby do tej liczby dodać 5 tysięcy zapowiedziane przez Trumpa, byłoby ich łącznie 15 tysięcy. Jeśli jednak w rachunkach uwzględnić 4 tysiące wycofanych, łączna liczebność wojsk amerykańskich w Polsce wyniosłaby 11 tysięcy. Pentagon nie odpowiedział na moje pytanie, która z tych sytuacji będzie mieć miejsce, odsyłając po informację do Białego Domu. Biały Dom w tej sprawie milczy. Większość mediów i polityków amerykańskich interpretuje deklarację Trumpa jako wycofanie się z wcześniejszej decyzji o redukcji, a nie zapowiedź wysłania dodatkowych wojsk. Donald Trump znany jest z tego, że swobodnie posługuje się liczbami i że nigdy nie przyznaje się do błędu. Ogłoszenie wysłania dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy pozwala mu na pokazanie się jako sojusznika Polski, zapominając o wcześniejszej decyzji podważającej ten sojusz. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
9: Na kolejnych amerykańskich żołnierzy jeszcze poczekamy, a tymczasem doczekaliśmy się najnowocześniejszych amerykańskich myśliwców F-35. Trzy pierwsze maszyny wczoraj dotarły do Polski. Ten samolot to latające centrum dowodzenia. Pilot musi umieć poradzić sobie z ilością zbieranych danych, mówi dowódca bazy lotnictwa taktycznego w Łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda.
11: Tutaj pilot musi dokonać sporego wysiłku intelektualnego, żeby budować sobie świadomość sytuacyjną, przerzucić te wszystkie sensorów, które ten samolot posiada i wypracować pewne decyzje, które są kluczowe na teatrze, w którym operuje. A teatr, w którym operuje, jest dużo bardziej złożony niż ten teatr, do którego był stworzony samolot F-16.
9: Docelowo w siłach powietrznych będą służyć 32 takie maszyny. Prawie 8 godzin trwało przesłuchanie w prokuraturze krajowej szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego w sprawie nieodebrania przez prezydenta ślubowań od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak mówiła, że badane są dwa wątki sprawy. Pierwszy z nich dotyczy podejrzenia pomocnictwa do niedopełnienia obowiązków przez prezydenta.
12: Z uwagi na nieprzyjęcie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a także drugi wątek, który wiąże się z niedopełnieniem obowiązków przez osoby zatrudnione i wykonujące obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym, jak również działania polegające na złośliwym i uporczywym naruszaniu praw pracowniczych.
9: Po przesłuchaniu Zbigniew Bogucki zarzucił prokuraturze polityczne motywacje i marnowanie środków publicznych.
13: Z jednej strony minister Żurek twierdzi, że prezydent nie odebrał ślubowania, no bo to postępowanie dotyczy pomocnictwa do nieodebrania ślubowania, a z drugiej strony ten sam Żurek twierdzi, że ślubowanie zostało złożone w Sejmie. Niechże pan Żurek się zdecyduje, bo wtedy albo niech ściga mnie za to, że miałem prawdopodobnie pomagać w nieodebraniu ślubowania, czy namawiać do nieodebrania ślubowania, albo niech ściga prezesa Święczkowskiego, że nie dopuszcza tych osób.
9: Prokuratura przesłuchała już ponad 20 świadków i planowane są kolejne przesłuchania. Są zarzuty dla opiekunek żłobka w podwarszawskich Ząbkach, gdzie w oczku wodnym utopił się dwuletni chłopiec. Zarzuty dotyczą nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Remigiusz Krynkę ze stołecznej prokuratury.
14: Jedna z pań przyznała się do popełnienia tego czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga podejrzana odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy się przyznaje, czy nie do zarzucanego jej czynu.
9: Obie kobiety pozostają na wolności i mają dozór policji. Przyszły rok ma być przełomowy, jeśli chodzi o budowę schronów. W tym roku mają być skontrolowane istniejące obiekty, które mogą posłużyć jako schrony. O tego typu instalacje coraz częściej pytają samorządy, a także osoby prywatne, mówi przedstawiciel producenta schronów kompozytowych Radosław Żygadło.
15: Przede wszystkim jak gdyby świadomość ludzi jest większa, że mimo wszystko tego typu rozwiązania są potrzebne. Już niektóre samorządy wystąpiły o dotacje i z tego co wiemy zaczynają powoli dostawać promesę otrzymania tych pieniędzy. Także być może w najbliższym czasie rozpoczną się pierwsze realizacje.
9: Ministerstwo Sportu proponuje budowę schronów przy halach sportowych i przy Orlikach. Dziedziniec posprzątany, nowa trawa posiana. Za godzinę ponownie dla zwiedzających otworzy się pałac w Wilanowie. Nowy dyrektor muzeum po wydarzeniach związanych z głośną imprezą podjął decyzję o otwarciu dziedzińca na stałe dla wszystkich za darmo.
16: W ramach przygotowań na razie przeprowadziliśmy rekultywację trawnika, więc z góry przepraszam wszystkich, że nie zobaczą pięknej zielonej trawy, a na razie szarą, zadbaną przestrzeń, gdzie trawa sobie dopiero zaczyna kiełkować i stoją zraszacze. Ale już za 2-3 tygodnie, bo robi się ciepło, ta trawa powinna być widoczna.
9: Mówił dyrektor Pałacu w Wilanowie Piotr Gurajec. Z kolei prezydent Warszawy zawnioskował do ministra kultury, żeby udostępnić za darmo cały park. To był Serwis Trójki.
17: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sport w Trójce i Darek Urbanowicz.
18: Dziś ważny dzień dla potencjalnych spadkowiczów z Ekstraklasy. W ostatniej kolejce sezonu wyjaśni się sprawa trzeciej drużyny po Niecieczej Jarce, która spadnie do pierwszej ligi. Widmo degradacji zagląda w oczy Piastowi, Krakowi, Widzewowi i będącej w najgorszej sytuacji Lechii. Piłkarze Motoru bez większej presji zagrają dziś w Warszawie z Legią. Obie drużyny mają już zabezpieczone utrzymanie. Pomocnik Motoru Kacper Karasek bardzo spokojny przed starciem z Wojskowymi.
19: No bo nie byliśmy w bardzo złej sytuacji tak naprawdę. No, wszystko było w naszych nogach, głowach. Nie czuliśmy zbyt dużej presji. Po tej serii dobrej na pewno nie patrzyliśmy w dół, tylko bardziej do góry. No ale ta liga jest w tym sezonie bardzo nieprzewidywalna.
18: Przy dobrym układzie wyników Legia wciąż może pokusić się o awans na miejsce premiowane grą w Pucharach Europejskich. Wszystkie mecze rozpoczną się o tej samej godzinie, o 17.30. Agata Barwińska na 6. miejscu zakończyła regaty o Mistrzostwo Świata w żeglarskiej klasie Ilka Six.
20: Miałam chrapkę na więcej, chciałam bronić albo nawet walczyć o ten złoty medal podczas tych Mistrzostw Europy, ale no, regaty potoczyły się tak, jak się potoczyły i myślę, że koniec końców jestem zadowolona z tego 6. miejsca, no bo jednak to pokazuje, że dalej należę do tej czołówki światowej, czołówki europejskiej w tym wypadku, także koniec końców jestem zadowolona z tego 6. miejsca.
18: U wybrzeży Kaszteli w Chorwacji Barwińska broniła srebrnego medalu sprzed roku. 13. pozycję zajęła Magdalena Kwaśna, a 15. była Wiktoria Gołębiowska. Wygrała Węgierka Maria Erdi. Dziś Grand Prix Czech na żużlu w Pradze. Na torze Marketa w akcji zobaczymy Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka, Dominika Kuberę i zwycięzcę pierwszych zawodów w sezonie Kacpra Worynę, mówi komentator Eurosportu Rafał Lewicki.
21: Oprócz tego, na którego zawsze liczyliśmy i się nie zawodziliśmy, na Bartka Zmarzlika, no mamy Kacpra Worynę, który no z buta wręcz wyważył drzwi do tytułu Grand Prix i wygrał inauguracyjną rundę w Landshut i słusznie jego sezon w ogóle w tym roku jest świetny. Wygrał Złoty Kask, świetnie sobie radzi w lidze, czy to polski, czy to też szwedzki. W okolicach zawsze dwucyfrówek albo i nawet pod komplety punktów, więc fajna forma i na pewno oczy polskich kibiców są też skierowane na niego.
18: Początek o 19. Reprezentacja Polski w 6-osobowej odmianie piłki nożnej w wielkim stylu zakończyła fazę grupową Mistrzostw Europy rozgrywanych w Albanii. Obrońcy tytułu po zwycięstwach z Czarnogórą i Irlandią przypieczętowali awans do pucharów z pierwszego miejsca w grupie, pokonując w ostatnim meczu Bułgarię 5-2. O ćwierćfinał biało-czerwoni zagrają dziś z Gruzinami.
8: W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura od 21 stopni na północy, przez 24 w centrum, do 27 stopni na krańcach zachodnich. 27 stopni w cieniu oczywiście.
22: Autopromocja. Tysiące

na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt. Bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem prochu Faderewskiego, zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu

dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen.

Wiem na pewno, tracę tętno, zaraz łeb mi zetną. Żaden ze mnie bad boy, tylko zły chłopiec, na którego czeka piekło. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn.

0: Ludzkość zaciągała się od zawsze. Najprzód dymem z nawozu krowiego, potem różnych ziółek, wreszcie tytoniu z czasem monopolowego. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą.
1: Relaks. Taki sam relaks. Czy może nie taki sam, ale taki sam dobry jak na przykład spacer po lesie. Nie czuję się uzależniony od palenia.

0: Jest 9. W Sanktuarium Matki Bożej w Lubecku trwa jubileuszowa 30. Regionalna Pielgrzymka Rolników. Od dziś obowiązują zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Sosnowcu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich zaprasza na dzień otwarty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Rolnicy spotykają się dziś w Lubecku. W tamtejszym Sanktuarium Matki Bożej trwa jubileuszowa 30. Regionalna Pielgrzymka Rolników. Do udziału zaproszono m.in. wójtów z terenu powiatu lublinieckiego, przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. W programie przewidziano poświęcenie kapliczki świętego Izydora Oracza, patrona rolników. Będzie też barwny korowód oraz parada zabytkowych traktorów. Głównym punktem będzie msza, która rozpocznie się za godzinę. Od dziś obowiązują zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej kursującej w Sosnowcu. To pokłosie wieczornego otwarcia przejazdu pod wiaduktem w ciągu ulicy Piłsudskiego. Na swoje stałe trasy wróciły linie tramwajowe 15, 21 i 26, a także 9 linii autobusowych, mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
2: Oznacza to, że autobusy te nie będą już kierowane objazdem przez pogoń i że skrócą się czasy przejazdów pomiędzy początkowymi i końcowymi przystankami na tych liniach. Ponadto z obsługi kilku linii autobusowych wyłączony zostanie tymczasowy przystanek Sosnowiec 3 maja wiadukt.
0: Wszystkie szczegóły wraz z aktualnym rozkładem jazdy dostępne są na stronach ZTM-u. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich zaprasza na dzień otwarty. Od godzin porannych będzie można nie tylko zobaczyć, jak funkcjonuje obiekt, poznać jego specyfikę, ale też brać udział w zawodach sportowych. Przygotowano m.in. turnieje siatkówki plażowej, piłki nożnej, koszykówki, możliwość nauki jazdy na rolkach, zawody strzeleckie, trening biegowy oraz nordic walking, a także zumby. Będzie można też obejrzeć pokaz gry w hokeja oraz mecz pokazowy dla wszystkich dzieci. Będzie też darmowy dmuchaniec.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Na koniec Łatwogang, który zabrał prawie 4 miliony złotych jadąc na rowerze z Zakopanego do Gdańska. YouTuber zorganizował zbiórkę pieniędzy na leczenie 8-letniego Maxa, który cierpi na chorobę powodującą zanik mięśni. Jadąc przez gminę Pilica w województwie śląskim, Łatwogang zachęcał do wpłacania pieniędzy na zbiórkę.
3: Wszystko jest git, top. Ja się czuję świetnie, super. Zbieramy. Cześć wszystkim. Ciśniemy, ekipa na pełnej. Zbieramy dla Maxa. Niedługo wszyscy się pobudzą i zbierzemy 12 milionów.
0: Na leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Rodzice zebrali 3 miliony. Łatwogang pomaga zebrać brakujące 12 milionów. Jak to powiedział Łatwogang, pogoda dziś git. Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura do 23 stopni.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uwaga teraz na drodze 78 w Świerklańcu. W rejonie pętli autobusowej doszło do potrącenia pieszej. Na miejscu służby kierują ruchem, tworzy się tam korek. Kłopoty na trasie S1 w Lędzinach. Na pasach Stychów do Sosnowca zderzyły się dwie osobówki. Wcześniej na trasie S1 w Sosnowcu między węzłami Porąbka a Jęzor na pasach do Tychów auto uderzyło w drzewo i jeden pas jest tam zablokowany. Z kolei na autostradzie A1 w Gliwicach na węźle Sośnica uważać trzeba na zepsutą ciężarówkę. Zablokowany jest prawy pas zjazdowy z autostrady A1 z Łodzi na autostradę A4 do Katowic. W Tychach więcej aut na trasie 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Zwalnia przejazd drogą 44 także w Bieruniu i w Bieruniu Nowym.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 maja, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Pilna narada w Białym Domu, czy oznacza koniec rozejmów w wojnie z Iranem? Husarze meldują się w Polsce, pierwsze samoloty F-35 wylądowały w Łasku. Prezydent nie odpuszcza i zapowiada kolejny wniosek o referendum. Prezydent Donald Trump zwołał pilne spotkanie z doradcami do spraw bezpieczeństwa w sprawie wojny z Iranem. Według doniesień serwisu Axios poważnie rozważa wznowienie ataków na Teheran, jeśli nie dojdzie do przełomu w negocjacjach. W naradzie w Białym Domu uczestniczyli wiceprezydent J.D. Vance, szef Pentagonu Pete Hegseth oraz dyrektor CIA John Ratcliffe. Od 8 kwietnia trwa rozejm. W ciągu ostatnich 6 tygodni prezydent Trump kilkakrotnie wydawał się bliski wznowienia wojny, lecz ostatecznie rezygnował z tego kroku. Niewykrywalne dla radarów latają z prędkością 1,6 macha i mogą przenosić ponad 8 ton uzbrojenia. Husarze będą strzec polskiego nieba. 3 samoloty F-35, najnowocześniejsze samoloty bojowe NATO, powitał na lotnisku w Łasku m.in. minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To jest wielki moment, który zmienia tak naprawdę zdolności operacyjne całego polskiego wojska.
1: Docelowo do polskiej armii trafią 32 takie maszyny. Prezydent zapowiedział, będzie kolejny wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej. Poprzedni został odrzucony przez Senat. Podczas spotkania z mieszkańcami powiatu sokołowskiego prezydent Karol Nawrocki poinformował, że tym razem inaczej sformułuje pytanie referendalne.
3: Słyszałem, że pytanie było nieodpowiednie. Sprawa jest zbyt poważna, drodzy państwo, żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie będzie. I właśnie dlatego pani marszałek Senatu złoży drugi wniosek o referendum i zmienimy po prostu pytanie, jeśli ono jest nieodpowiednie, a naród się wypowie.
1: Pytanie w poprzednim wniosku brzmiało, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Eli Wojtackiej. Działania prowadzone są obecnie na terenie Lasu Wolskiego. W akcji uczestniczą policjanci, strażacy i żołnierze. Ela w czwartek spotkała się ze znajomymi z centrum Krakowa, potem ślad po niej zaginął.
4: 12-latka to osoba o wzroście około 161 cm, posiada długie blond włosy. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną bluzę z kapturem, spodnie jeansowe za kolano, buty w kolorze biało-czerwonym. Może też posiadać ze sobą torebkę z kolorowymi przypinkami.
1: Mówił komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej policji. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje, które mogłyby pomóc odnaleźć dziewczynkę, proszone są o kontakt z policją. Potężna eksplozja w kopalni węgla w Chinach. Co najmniej 90 górników nie żyje, kilkudziesięciu nadal pozostaje pod ziemią. Do tragedii doszło na północnym wschodzie Chin. Pod ziemią było 247 osób. To najpoważniejsza katastrofa w kopalni w Chinach od ponad 10 lat.
5: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Warszawie. W pozostałych miejscach jakość powietrza jest dobra, nawet bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 42% energii. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport i Dariusz Urbanowicz.
7: Dziś koniec sezonu rozgrywek piłkarskich. W Ekstraklasie Mistrza Polski już znamy. Nieustające gratulacje dla Lecha Poznań. Wyrazy współczucia dla spadkowiczów Arki i Niecieczy. Tajemnicą wciąż trzecia drużyna, która ulegnie degradacji. Największe szanse na spadek ma Lechia Gdańsk, ale przy odpowiednim układzie wyników zagrożone są również Piast Gliwice, Widzew Łódź i Krakowia. Pierwsze gwizdki na 9 stadionach w kraju o 17.30. Nie tylko Ekstraklasa dziś się zaczyna wakacje, ale także inne ligi europejskie, w tym La Liga. Ostatni mecz w barwach Barcelony na wyjeździe z Walencją zagra Robert Lewandowski, który nie przedłużył kontraktu z Blaugraną. Najwybitniejszy polski piłkarz walnie przyczynił się do zdobycia tytułu mistrzów Hiszpanii w tym sezonie. Czy na praskiej markecie dojdzie do kolejnej niespodzianki typu wygrana Kacpra Woryny? Polski żużlowiec wygrał inaugurujące zawody zaliczane do Mistrzostw Świata na żużlu przed tygodniem. Dziś w Pradze Grand Prix Czech pojadą też sześciokrotny mistrz świata Bartosz Marzlik oraz Patryk Dudek i Dominik Kubera. Początek o 19. W Mistrzostwach Świata hokejowej elity wczoraj Niemcy pokonały Węgry 6-2, Finlandia Wielką Brytanię 4-0, Kanada wygrała ze Słowenią 3-1, a Szwecja z Włochami 3-0. To wciąż faza grupowa. Pewne awansu do ćwierćfinałów są Kanada, Szwajcaria i Finlandia. I na koniec jeszcze raport z rowerowego przejazdu Łatwoganga, który jedzie na rowerze właśnie z Zakopanego do Gdańska przez całą Polskę i z powrotem w celach charytatywnych. Zebrał już 4 269 tysięcy do mety około 470 kilometrów.
1: Ta sobota zapowiada się słonecznie, choć miejscami może się chmurzyć, tak jak u nas przy Myśliwieckiej, ale nigdzie nie powinno padać. Termometry pokażą od 21 do 27 stopni.
8: Autopromocja.
9: Nie mów na darmo.

0: Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli,
0: takiej Coca-Coli,
1: takiej musztardy
0: i takiego mleka. Nigdy nie będzie.

0: była taka: nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry.

czasie tulę się do drzew. Kłaniam się słońcu. W lesie tulę się do drzew.

0: Jest 10:00. Wieczorem ogłoszeni zostaną laureaci festiwalu w Cannes, największego filmowego wydarzenia na świecie. Strzał z armaty rozpocznie w Cieszynie jubileusz 500-lecia rusznikarstwa w tym mieście. W Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach oficjalnie zainauguruje działalność motocyklowa Izba Muzealna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Hagieła, zapraszam. Wieczorem ogłoszeni zostaną laureaci festiwalu w Cannes, największego filmowego wydarzenia na świecie. Francuskie nagrody to jedne z najbardziej prestiżowych nagród filmowych. W konkursie głównym nominowany został film polskiego reżysera Pawła Pawlikowskiego. O szczegółach Artur Zubek.
2: Ojczyzna to dzieło Pawła Pawlikowskiego, osadzone w realiach zimnej wojny. Opowiada o relacji między noblistą Thomasem Mannem i jego córką Eriką. Wyruszają oni w pełną emocji i wyzwań podróż przez zrujnowane po wojnie Niemcy. W obsadzie znaleźli się m.in. nominowana do Oscara Sandra Hyle, Hans Cyszle czy Anna Madli. To międzynarodowa produkcja współfinansowana przez instytucję filmową Silesia Film. Powstała przy wsparciu Śląskiego Funduszu Filmowego. Dyrektorka Silesia Film Ewa Sadkowska powiedziała mi, że jest to naprawdę ogromne wyróżnienie.
3: Jesteśmy bardzo dumni, że jesteśmy w tym projekcie. No i trzymamy mocno kciuki, szczególnie dlatego, że film jest piękny, film jest ważny, film jest mądry i film ma bardzo duże szanse wrócić z nagrodą z festiwalu w Cannes.
2: Zdjęcia do tej produkcji zostały częściowo wykonane w województwie śląskim.
0: Ojczyzna trafi do polskich kin 19 czerwca. Wyniki dziś wieczorem.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Strzał z armaty i salwa z broni czarnoprochowej rozpoczną w Cieszynie jubileusz 500-lecia rusznikarstwa w tym mieście. W centrum obchodów jest Cieszynka, bogato zdobiona lekka strzelba myśliwska, która rozsławiła cieszyńskich mistrzów daleko poza regionem. Dzisiaj tradycję podtrzymuje Jerzy Wałga, mistrz rusznikarstwa i jedyny w Europie twórca cieszynek.
4: Rzemieślnik, który wykonywał strzelby, musiał w zasadzie posiąść umiejętności w 7 zawodach. Musiał być

0: trochę szyftarzem, trochę snycerzem, trochę ślusarzem, trochę kowalem, grawerem, musiał posiąść umiejętności z zakresu obróbki cieplnej, żeby sprężynę wykonać i tak dalej, i tak dalej.
1: Jerzy Wełga jest też mistrzem w szkole rzemiosł prowadzonej przez Zamek Cieszyn. W Dąbrowie Górniczej w Strzemieszycach oficjalnie zainauguruje działalność motocyklowa izba muzealna. Muzeum mieści się w budynkach przekazanych przez PKP, jakie dąbrowscy pasjonaci sportów motocyklowych samodzielnie odrestaurowali. Ekspozycje prezentują nie tylko historyczne modele jednośladów, ale też dokumentują zdarzenia historyczne z ich udziałem. Plenerowa akcja Radia Katowice Trenuj z Ligo i Tauronkiem odbędzie się w Bieruniu na boisku przy tamtejszej szkole podstawowej numer 3. Jej celem jest promowanie aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania. W programie wydarzenia są m.in. nauka pierwszej pomocy, pokazy wykonywane przez strażaków, występ zespołu tanecznego, są też warsztaty artystyczne i będą relacje na antenie Radia Katowice. W Radzionkowie przy ulicy Kurzaja stanął mammobus, w którym panie w wieku od 45 do 74 lat mogą bezpłatnie wykonać badanie. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi skierowany jest do grupy kobiet, które przez ostatnie 2 lata nie miały wykonywanej mammografii lub też otrzymały wskazanie do ponownego takiego badania. Do jego wykonania nie jest potrzebne skierowanie. Potrwa do godziny 17. Dziś w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura do 23 stopni.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 maja, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Będą kolejni amerykańscy żołnierze nad Wisłą, ale konkretów do najnowszej deklaracji prezydenta Trumpa wciąż brak. Kierowcy, którzy chcą zredukować punkty karne, muszą się pospieszyć. Od czerwca już tak łatwo nie będzie. Tak kończy się katalońska przygoda. Lewandowski ostatni raz założy koszulkę Barcelony. 5 000 więcej żołnierzy zza oceanu w Polsce. Taka deklaracja padła ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Komentatorzy zwracają uwagę, że zapowiedź pojawiła się zaledwie kilka dni po informacjach o wstrzymaniu rotacji części wojsk USA do Europy. Stało się to, co miało się stać, mówił śniadaniu w Trójce Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta.
3: Wszystkie ustalenia poczynione między prezydentem Nawrockim a prezydentem Trumpem 3 września były w mocy. Zostały potwierdzone 3 maja w czasie rozmowy telefonicznej, więc na tym poziomie politycznym najważniejszym nic się nie zmieniło.
2: Trzeba poczekać na ostateczne decyzje, dodał Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej.
4: Używamy 3 słów, mam wrażenie, tak jakby one stanowiły to samo. Mówimy równocześnie o reorganizacji i to jest proces w ramach NATO, który trwa. Mamy relokację, mamy rotacyjną obecność wojsk w Polsce, no i mamy słowo, które wzbudziło ten niepokój, redukcja.
2: Nie jest do końca jasne, co spowodowało zmianę decyzji Donalda Trumpa. W ostatnich dniach narastała presja Kongresu, a sprawa porzucenia najlepszego sojusznika, jakim jest Polska, robiła się coraz głośniejsza w amerykańskich mediach, wywołując powszechne oburzenie. Świat nie może zgodzić się na opłatę w cieśninie Ormus, mówił na szczycie szefów dyplomacji państw NATO sekretarz stanu USA. Według Marco Rubio, Teheran próbuje przejąć kontrolę nad głównym szlakiem transportowym świata. Iran próbuje stworzyć system poboru opłat na międzynarodowym szlaku wodnym i chce przekonać Oman do przyłączenia się do niego. Żadne państwo nie powinno tego zaakceptować. Nie znam żadnego kraju poza Iranem, który popierałby to działanie. Stany Zjednoczone zabiegają w ONZ-cie o szerokie poparcie dla rezolucji mającej powstrzymać działania Iranu. Sztuczna inteligencja ma pomóc w skróceniu kolejek do specjalistów w ramach NFZ-u. System ma dzwonić do pacjentów i przypominać o nadchodzących wizytach oraz w razie potrzeby umożliwiać ich odwołanie lub przełożenie. Skala problemu jest ogromna, sięga setek tysięcy nieodwołanych wizyt, mówi Anna Leder, rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ.
5: W Łódzkiem w zeszłym roku pacjenci nie odwołali 149 tysięcy różnych badań, wizyt, zabiegów operacyjnych nawet, bo mówimy tutaj na przykład o zabiegach usunięcia zaćmy, na które pacjenci nie przyszli. To są zabiegi jednodniowe, czyli zespół czeka, a pacjent nie przychodzi.
2: W przyszłości system ma także pomagać w umawianiu pierwszych wizyt do specjalistów. Kierowcy szturmują ośrodki ruchu drogowego, by zredukować punkty karne jeszcze przed końcem maja. Pośpiech wskazany, bo od czerwca już tak łatwo nie będzie.
6: Chętnych do redukcji punktów karnych przybyło od pierwszych informacji w mediach o możliwych zmianach w przepisach. mówi Damian Drzewiecki ze Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
7: Tak naprawdę to nikt chyba w tej chwili jeszcze nie wie, jaki będzie ostateczny kształt tych redukcji punktów.
6: Włodzimierz Bogaczyk z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu wskazuje, że ograniczenie możliwości redukowania punktów karnych do części wykroczeń to krok w dobrą stronę i może przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa na drogach, ale ośrodki ruchu drogowego odczują te zmiany w swoich budżetach.
8: Zarobiliśmy w zeszłym roku na tych punktach karnych, na ich redukcji prawie 860 tysięcy złotych. Tyle samo wydaliśmy na działania związane ze wsparciem różnych akcji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6: Zgodnie z obecnymi przepisami raz na pół roku można zapisać się na szkolenie redukujące 6 punktów karnych, niezależnie od tego, za jakie naruszenie zostały one naliczone. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Robert Lewandowski oficjalnie kończy swoją przygodę z FC Barceloną. Tydzień temu ze łzami w oczach żegnał się z Camp Nou, a dziś duma Katalonii, mając mistrzostwo w kieszeni, zakończy sezon wyjazdowym starciem z Walencją. A Lewandowski po raz ostatni wybiegnie na murawę w koszulce Barcelony. Start meczu o 21:00. Przez 4 lata Lewandowski zdobył z Barceloną 3 mistrzostwa Hiszpanii i strzelił 119 goli. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: W całej Polsce ma być dziś sporo słońca, ale miejscami może się chmurzyć, tak jak aktualnie u nas przy Myśliwieckiej. Nigdzie jednak nie powinno padać i będzie ciepło. Od 18 stopni na Podhalu do 22 nad samym morzem, 24 w centrum i nawet 27 na zachodzie.
10: Autopromocja.
11: Takie mam wrażenie, że ten maj to w tym roku ma taki problem trochę. Czy chce być październikiem, czy może środkiem lata? Dariusz Szmit, nas witam. Przekonaj, w jakim momencie jest teraz.
12: No powiem, że pogoda dziś dopisze, także i w Bieruniu, wspaniale. I w Pszczynie będzie idealnie. Ani nie za ciepło, ani nie za chłodno. Dużo słońca, chociaż no, tych chmur na niebie przybywa po tym bezchmurnym poranku, ale...
11: Ale no, to tak wizualnie się prezentuje.
12: Właśnie patrzę tak jak na pocztówce takiej. Kiedyś miałem taką trójwymiarową pocztówkę. Właśnie tak te chmurki wyglądały mniej
11: czy
12: więcej.
11: Czy należy się ich obawiać?
12: Nie spadnie nic. Także pogoda w kraju kształtowana jest przez wyższy i no, dociera do nas coraz cieplejsze powietrze. Dziś w kraju przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 27 nawet na krańcach zachodnich. Chłodniej jedynie w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich, no ale też nie za chłodno, bo od 18 do 22 stopni. Wiatr słaby z okresami, głównie na wybrzeżu, umiarkowany z kierunków północnych. W województwie śląskim do południa właśnie tych chmur będzie nam przybywało, ale tak jak powiedziałem, bezpiecznie nic z nich nie spadnie. Słońce też będzie za tych chmur co jakiś czas wyglądało, a pod sam wieczór znowu się zupełnie rozpogodzi, znowu prawie bezchmurne niebo. Na termometrach dziś maksymalnie no, bardzo przyjemne temperatury, 23 stopnie w Katowicach i w metropolii, do 22,5 w Częstochowie i na Jurze, podobnie w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 19 do 22, wysoko w Beskidach od 13 do 16, wiatr słaby północno-zachodni i północny, wysoko w górach, również wiatr słaby, północno-wschodni i północny. W nocy, no, z soboty na niedzielę, można powiedzieć, że nadal pogodnie, z zachmurzeniem najwyżej małym, bez opadów. Temperatura minimalna w zakresie 8-11 stopni. Wiatr też nie będzie nam przeszkadzał, słaby ze zmiennych kierunków. A jutro w niedzielę od rana dużo słońca. Potem w ciągu dnia zachmurzenie od północnego zachodu będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego, ale w większości regionu raczej padać nie będzie. Jeżeli gdzieś pojawią się przelotne opady, to późnym popołudniem, ale bardzo słabe i tylko gdzieś tam punktowo. Może też zagrzmieć, ale też nie groźnie. Temperatura maksymalna wyniesie jutro między 25 a 27 stopni Celsjusza, czyli to będzie najcieplejszy dzień maja. No i pierwszy w tym roku, gdzie zrobi się tak gorąco. Wiatr słaby z północnego zachodu i ta ładna słoneczna aura pozostanie z nami również na początku tygodnia i to jest taka zapowiedź tego, co o 12.15, czyli Cezary Orzech wtedy powie, jak ta pogoda będzie się kształtowała w przyszłym tygodniu. Jeszcze wspomnę o ciśnieniu. Ciśnienie rzeczywiste dosyć wysokie. Wynosi w Katowicach 998, mierzone na poziomie morza 1028 hektopaskali i tak będzie się mniej więcej utrzymywało. No, troszeczkę się wahało. Biometr dzisiaj może być tylko i wyłącznie korzystny.
11: Dariusz Szmit i same dobre wiadomości pogodowe. Bardzo dziękujemy.
12: Dziękuję również serdecznie.
10: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uwaga teraz na drodze 78 w Świerklańcu. W rejonie pętli autobusowej doszło do potrącenia pieszej. Na miejscu służby kierują ruchem. Tworzy się tam korek. Kłopoty na trasie S1 w Lędzinach. Na pasach z Tychów do Sosnowca zderzyły się dwie osobówki. Wcześniej na trasie S1 w Sosnowcu między węzłami Porąbka a Jęzor na pasach do Tychów auto uderzyło w drzewo i jeden pas jest tam zablokowany. Z kolei na autostradzie A1 w Gliwicach na węźle Sośnica uważać trzeba na zepsutą ciężarówkę. Zablokowany jest prawy pas zjazdowy z autostrady A1 z Łodzi na autostradę A4 do Katowic. W Tychach więcej aut na trasie 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Zwalnia przejazd drogą 44 także w Bieruniu i w Bieruniu Nowym.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widzisz,

0: banku, nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie

0: Jest 11. W Beskidach od rana bardzo dobre warunki do górskich wędrówek. Pod hasłem Tam, gdzie słowo spotyka się z dźwiękiem, w Pszczynie odbywają się Daisy Days. 5. Międzynarodowy rajd pojazdów zabytkowych nad Piotrówką wyruszy za pół godziny z cieszyńskiego rynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. W Beskidach warunki do górskich wędrówek od rana są bardzo dobre. Jak powiedział Radiu Katowice ratownik beskidzkiego GOPR-u Łukasz Dunat, pogoda sprzyja wyjściom na szlak.
2: Temperatura waha się od 10 stopni w górach po 19-20 w dolinach. Wiatr jest praktycznie wszędzie słaby, widoczność bardzo dobra, małe zachmurzenie. Wszystkich zapraszamy oczywiście w góry. Oczywiście z rozwagą i pamiętajmy o tym, żeby zabrać ze sobą na wędrówkę wszystkie potrzebne rzeczy.
0: A wśród nich ratownicy wymieniają wodę, prowiant i naładowany telefon. Pod hasłem Tam, gdzie słowo spotyka się z dźwiękiem, odbywają się w Pszczynie Daisy Days. To coroczne wydarzenie, które na tamtejszy rynek przyciąga mieszkańców. Całość będzie się odbywać w przepięknej ogrodowej scenerii, mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
3: 11 szkółkarzy zamienia płytę rynku od lat wielu, bo 13, w przepiękny ogród. I ten ogród będzie połączony z muzyką i ze słowem. Z tego powodu, że mamy jubileusz Ogniska Muzycznego i jubileusz Biblioteki Publicznej. Mamy fantastyczne spotkania autorskie z Sylwią Kutnik i z panem Jakubem Małeckim, ale dla tych, którzy chcą posłuchać o ogrodach, to wykład Marka Jerskiego, znanego bardzo ogrodnika, który opowie państwu, jak prowadzić ogrody.
0: A Daisy Days potrwają do jutra. 5. Międzynarodowy rajd pojazdów zabytkowych nad Piotrówką wyruszy z cieszyńskiego rynku. Uczestnicy wyruszą w kierunku zameczku Petrowice. Samochody pojadą też pod pałac w Zebrzydowicach i zamek w Kończycach Wielkich, a w Ustroniu będzie miał miejsce konkurs elegancji. Przejazd organizowany przez Klub Motorowy Cieszyn, Automobil Klub oraz Fundację Dobrej Pani w Kończycach Wielkich zacznie się za niespełna pół godziny.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Łatwogang zebrał już 4 miliony złotych jadąc rowerem przez Polskę. YouTuber zorganizował zbiórkę dla 8-letniego Maxa, który cierpi na zanik mięśni. Łatwogang podziękował widzom za zebranie tej kwoty przed dalszą jazdą przez Śląsk. Zjadł rano śniadanie.
4: A jak się czujesz?
5: Ciężkie, ale głodny.
6: Skoncentruję się na trasie, bo jest jeszcze bardzo dużo. Dopiero przejechaliśmy 200 km, więc jeszcze kawał drogi, ale jest super. Serducha dla was, serducha dla Maxa.
7: Cześć, mamy czekoladkę dla ciebie, bo prosiłeś. Jesteś wielki, naprawdę.
5: Dziękuję wam.
6: Jeżeli Max to oglądasz, jesteś niesamowity. Ciśniemy dla ciebie i już niedługo będziemy mieli 12 milionów.
0: A na leczenie 8-latka w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów. Rodzice zebrali 3 miliony złotych. Łatwogang pomaga zebrać brakującą kwotę. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura do 23 stopni. Mamy ważne informacje dla alergików. Obecnie pylą dąb trawy, babka szczawi, pokrzywa w powietrzu też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
8: Takie mam wrażenie, że ten maj to w tym roku ma taki problem trochę. Czy chce być październikiem, czy może środkiem lata? Dariusz Szmit, nas przekona, w jakim momencie jest teraz.
9: No powiem, że pogoda dziś dopisze, także i w Bieruniu, wspaniale, i w Pszczynie będzie idealnie. Ani nie za ciepło, ani nie za chłodno, dużo słońca, chociaż no, tych chmur na niebie przybywa po tym bezchmurnym poranku, ale...
8: Ale no, to tak wizualnie się prezentuje.
9: Wygląda, patrzę tak jak na pocztówce takiej. Kiedyś miałem taką trójwymiarową pocztówkę. Właśnie tak te chmurki wyglądały mniej
8: czy
9: więcej.
8: Czy należy się ich obawiać?
9: Nie spadnie nic. Także pogoda w kraju kształtowana jest przez wyższy i no, dociera do nas coraz cieplejsze powietrze. Dziś w kraju przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 27 nawet na krańcach zachodnich. Chłodniej jedynie w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich, no ale też nie za chłodno, bo od 18 do 22 stopni. Wiatr słaby, okresami głównie na wybrzeżu, umiarkowany z kierunków północnych. W województwie śląskim do południa właśnie tych chmur będzie nam przybywało, ale tak jak powiedziałem, bezpiecznie nic z nich nie spadnie. Słońce też będzie za tych chmur co jakiś czas wyglądało, a pod sam wieczór znowu się zupełnie rozpogodzi, znowu prawie bezchmurne niebo. Na termometrach dziś maksymalnie bardzo przyjemne temperatury, 23 stopnie w Katowicach i w metropolii, do 22,5 w Częstochowie i na Jurze, podobnie w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 19 do 22, wysoko w Beskidach od 13 do 16, wiatr słaby północno-zachodni i północny, wysoko w górach, również wiatr słaby, północno-wschodni i północny. W nocy, z soboty na niedzielę, można powiedzieć, że nadal pogodnie, z zachmurzeniem najwyżej małym, bez opadów. Temperatura minimalna w zakresie 8-11 stopni. Wiatr też nie będzie nam przeszkadzał, słaby ze zmiennych kierunków. A jutro w niedzielę od rana dużo słońca. Potem w ciągu dnia zachmurzenie od północnego zachodu będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego, ale w większości regionu raczej padać nie będzie. Jeżeli gdzieś pojawią się przelotne opady, to późnym popołudniem, ale bardzo słabe i tylko gdzieś tam punktowo. Może też zagrzmieć, ale też nie groźnie. Temperatura maksymalna wyniesie jutro między 25 a 27 stopni Celsjusza, czyli to będzie najcieplejszy dzień maja. No i pierwszy w tym roku, gdzie zrobi się tak gorąco. Wiatr słaby z północnego zachodu i ta ładna słoneczna aura pozostanie z nami również na początku tygodnia. I to jest taka zapowiedź tego, co o 12.15, czyli Cezary Orzech wtedy powie, jak ta pogoda będzie się kształtowała w przyszłym tygodniu. Jeszcze wspomnę o ciśnieniu. Ciśnienie rzeczywiste dosyć wysokie. Wynosi w Katowicach 998, mierzone na poziomie morza 1028 hektopaskali. I tak będzie się mniej więcej utrzymywało. No, troszeczkę się wahało. Biometr dzisiaj może być tylko i wyłącznie korzystny.
8: Dariusz Szmit i same dobre wiadomości pogodowe. Bardzo dziękujemy.
9: Dziękuję również serdecznie.
10: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uwaga teraz na drodze 78 w Świerklańcu. W rejonie pętli autobusowej doszło do potrącenia pieszej. Na miejscu służby kierują ruchem, tworzy się tam korek. Kłopoty na trasie S1 w Lędzinach. Na pasach Stychów do Sosnowca zderzyły się dwie osobówki. Wcześniej na trasie S1 w Sosnowcu między węzłami Porąbka a Jędzor na pasach do Tychów auto uderzyło w drzewo i jeden pas jest tam zablokowany. Z kolei na autostradzie A1 w Gliwicach na węźle Sośnica. Uważać trzeba na zepsutą ciężarówkę. Zablokowany jest prawy pas zjazdowy z autostrady A1 z Łodzi na autostradę A4 do Katowic. W Tychach więcej aut na trasie 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Zwalnia przejazd drogą 44 także w Bieruniu i w Bieruniu Nowym.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 maja, minęła 11. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, trwają poszukiwania 12-letniej Eli z Krakowa. Po wybuchu gazu w chińskiej kopalni zginęło co najmniej 90 górników. Łatwogang ruszył z kolejną zbiórką, jedzie rowerem i zbiera na leczenie Maxa. Trwają poszukiwania 12-letniej Eli z Krakowa. Po raz ostatni dziewczynka była widziana w czwartek, gdy wysiadała z autobusu na przystanku w okolicy Lasku Wolskiego. Nowe informacje w tej sprawie ma Elżbieta Raczyńska.
12: Jak informuje krakowska policja, poszerzony został obszar poszukiwań dziecka. Wczoraj w nocy policja i wojsko szukały jej w Lesie Wolskim. Teraz patrolują cały Kraków, a także powiat krakowski. Sprawdzane będą m.in. pustostany czy parki. W akcję poszukiwawczą zaangażowanych jest około 200 mundurowych, a także drony i psy tropiące. Każdy, kto ma informację, gdzie dziewczynka może przebywać, proszony jest o kontakt z policją. W dniu zaginięcia Ela ubrana była w czarną bluzę z kapturem, dżinsy o długości za kolano, a także czarno-białe buty. Ma proste blond włosy do łopatek. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
11: 5 osób zginęło, 7 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków na obwód charkowski, zaporoski i chersoński. Siły powietrzne Ukrainy podały, że Rosja wykorzystała w nalotach 124 drony. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 102 drony na północy, południu i wschodzie Ukrainy. Odnotowano uderzenia 12 dronów i potwierdzano, że szczątki bezzałogowców spadły w 5 lokalizacjach. Co najmniej 90 górników zginęło w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi. Wczoraj doszło tam do wybuchu gazu. To najtragiczniejsza katastrofa w kopalni węgla w Chinach od ponad dekady.
13: Tragedia rozegrała się w kopalni w powiecie Qingyuan, położonym w odległości około 500 km na południowy zachód od Pekinu. Jeszcze w piątek ogłoszono tam ostrzeżenie o obecności tlenku węgla. Potem doszło do eksplozji. Jak podają chińskie państwowe media, pod ziemią znajdowało się wówczas 247 osób. Na razie nie ma informacji o losie pozostałych. Chińskie kopalnie od lat uznawane są za jedne z najniebezpieczniejszych na świecie. Już za czasów rządów Xi Jinpinga władze nakazywały zamykanie mniejszych kopalń, gdzie nierzadko rabunkowe podejście do wydobycia szło w parze z brakiem systemów bezpieczeństwa. Wypadki wciąż jednak mają miejsce w chińskich kopalniach. 3 lata temu w kopalni odkrywkowej w Mongolii Wewnętrznej w wyniku osunięcia skał zginęło 53 górników. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
11: Zmiany w najmie krótkoterminowym nie nastąpią przed wakacjami. W tym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy wdrażającej unijne przepisy w tej sprawie. Chodzi m.in. o rejestr obiektów oferowanych na wynajem. Jak wyjaśnia Polskiemu Radiu wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, który nadzorował pracę nad projektem, sezon wakacyjny nie jest odpowiednim momentem na wprowadzanie zmian.
14: Projekt w wersji przedłożonej przez resort został zarekomendowany do przyjęcia przez rząd i za chwilę będzie debata w parlamencie nad projektem rządowym. Naszym głównym partnerem, jeżeli chodzi o niektóre przepisy, to są samorządy. W związku z tym z nimi ustaliliśmy, że ten październik, 15, to jest taki dobry czas, żeby spokojnie te rejestry powstały.
11: Unijne rozporządzenie dotyczy lokali mieszkalnych oferowanych za pośrednictwem platform internetowych, a celem jest rozwiązanie problemu braku wiarygodnych danych na temat rynku najmu krótkoterminowego, na przykład tożsamości wynajmujących, lokalizacji usług i czasu ich trwania. Już 4 miliony złotych zebrał Łatwogang, jadąc rowerem przez Polskę. Tym razem YouTuber zorganizował zbiórkę dla 8-letniego Maxa, który cierpi na zanik mięśni. Wczoraj ruszył z Zakopanego i ma zamiar dojechać do Gdańska. Przed dalszą jazdą przez Śląsk zjadł śniadanie.
4: A jak się czujesz?
5: Ciężki, ale głodny.
6: Skoncentruję się na trasie, bo jest jeszcze bardzo dużo. Dopiero przejechaliśmy 200 km, więc jeszcze kawał drogi, ale jest super. Serducha dla was, serducha dla Maxa.
7: Cześć, mamy czekoladkę dla ciebie, bo prosiłeś. Jesteś wielki, naprawdę.
5: Dziękuję wam, dziękuję wam.
6: Jeżeli Max to oglądasz, jesteś niesamowity. Ciśniemy dla ciebie i już niedługo będziemy mieli 12 milionów.
11: Na leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Rodzice chłopca zebrali 3 miliony, a Łatwogang pomaga zebrać brakujące 12 milionów. Jak zapowiedział przed akcją, jeśli uda mu się zebrać te 12 milionów przed dotarciem do Gdańska, to po dotarciu pójdzie spać, wstanie i od razu pojedzie w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Pogodnie, choć chwilami będzie się chmurzyć, parasole można jednak zostawić w domu. Dziś w Zakopanem 18 stopni, w Augustowie 21, w Krakowie i Gdańsku 23, w Warszawie 24, a w Szczecinie 27.
15: Autopromocja.
16: Nie mów na...

A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo na odwrót, niech się zakręci tapeta jak u jakiego faszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki. Do nich flota, dobre słowa i...

Za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, nawet jeśli nie, dobrze pamiętać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie. Niech się ta miłość na przekór światu plecie. A jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl chwilę o tych, co nigdzie nie jeżdżą. I weź się tak wybaw i zanurz w atrakcjach, by się wspomnienia nabomblowały treścią.

piosenkę, gdzie literka A się pojawia co chwilę. Gdzie jest do cholery Stasio, gdy prym wiodą debile? Tyle, baw się dobrze, tyle ode mnie i chłopaków. Niech leci do Łodzi i do Częstochowy, niech poleci to wszystko na Kraków, do Zgierza, Czeladzi, i Katowic i Trójmiasta, no gdziekolwiek jest ci lepiej, albo musisz tam być. Ladinola nagrana, która pewnie nic nie znaczy, a dla nas trochę znaczy i musimy z tym żyć.

0: Jest godzina 12. Wieczorem ogłoszeni zostaną laureaci festiwalu w Cannes, największego filmowego wydarzenia na świecie. Już po raz szósty siemianowiczanin Tomasz Dzierga wyruszył w charytatywną wyprawę rowerową Ja jadę, ty pomagasz. W Bieruniu trwa akcja Trenuj z Ligo i Tauronkiem, której organizatorem jest Radio Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego walczy dziś o jedną z najbardziej prestiżowych nagród na świecie. Dziś ostatni dzień festiwalu w Cannes, podczas którego wręczona zostanie Złota Palma. Zdjęcia do filmu zostały nakręcone m.in. w województwie śląskim, mówi dyrektorka Silesia Film Ewa Sadkowska.
2: Ja myślę, że wielkim walorem naszego województwa

0: mamy lokacje niezgrane i tak naprawdę lokacje, miejsca, które mogą w filmie, w magii filmowej udawać zupełnie inne miejsca w innym czasie.
1: Ojczyzna trafi do polskich kin 19 czerwca, a wyniki konkursu w Cannes poznamy dziś wieczorem.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Już po raz szósty siemianowiczanin Tomasz Dzierga wyruszył w charytatywną wyprawę rowerową pod hasłem Ja jadę, ty pomagasz. Wcześniej pokonywał na rowerze po kilka tysięcy kilometrów, jeżdżąc w Europie, raz w Maroku, po to, by zbierać środki na leczenie i rehabilitację potrzebujących dzieci. W tym roku trasa rajdu prowadzi przez Stany Zjednoczone, zdradził Tomasz Dzierga przed startem.
3: Start w Nowym Jorku, a jadę do Los Angeles przez całe Stany Zjednoczone dla Wojtka z Siemianowic Śląskich. Dystans jest różny, moja nawigacja coś mnie oszukuje. Było 5300 km, teraz się zrobiło 5600, 1000 km więcej. No ja lubię wyzwania. W tamtym roku pamiętam, że trochę brakowało mi tych kilometrów, więc teraz przełożeni pozwolili mi na dłuższy okres nieobecności. No i chcę to wykorzystać, żeby jak najwięcej zobaczyć tych stanów.
1: Tomasz Dzierga wróci do kraju pod koniec czerwca. To był policjant, teraz żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z 13. Śląskiej Brygady WOT-u. Piknik Zdrowie odbywa się w Siemianowicach Śląskich. Wydarzenie zorganizowane już po raz 10. Jak mówi Rafał Jako, kto chce, z biura prasowego Siemianowickiego Urzędu Miasta, mieszkańcy mogą zadbać o zdrowie, ale też miło spędzić czas.
4: Bez kolejek, bez skierowań i całkowicie bezpłatnie można wykonać szereg badań profilaktycznych. Od pomiaru poziomu glukozy i cholesterolu, przez EKG i badanie słuchu, aż po konsultacje z lekarzami i specjalistami z wielu dziedzin. Ale Piknik Zdrowia to nie tylko medycyna, to także występy artystyczne, pokazy zumby, capoeiry, akrobatyki, zdrowe przekąski oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych.
1: A Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przygotował symulatory zderzeń i dachowania. Można też wymienić zużyte baterie na sadzonki roślin. Piknik odbywa się w Parku Pszczelnik.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Na koniec Bieruń i akcja Trenuj z Ligo i Tauronkiem, której organizatorem jest Radio Katowice. Jak co roku staramy się zachęcić dzieci i dorosłych do prowadzenia aktywnego trybu życia. Na uczestników czekają m.in. biegi, pokazy sportowe i konkursy z nagrodami. Na miejscu funkcjonariusze policji uczą o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, mówi rzeczniczka bieruńskiej komendy Katarzyna Szewczyk.
5: Przede wszystkim mamy możliwość twarzą w twarz porozmawiania z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego, bo wiadomo, jak jesteśmy w szkołach, no to są większe skupiska i mniej dochodzi do tych dzieci, a tutaj dzieci przychodzą, nawet dorośli często przychodzą, że chcieliby sobie usiąść, zobaczyć, pooglądać. Zadają nam różnego rodzaju pytania, nie tylko dotyczące właśnie bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym, ale nawet na pytania dotyczące przepisów ruchu drogowego, na które zawsze jak mamy tylko możliwość, to odpowiadamy.
1: A relacje z tej imprezy na antenie Radia Katowice. Dziś w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna to 23 stopnie.
6: Takie mam wrażenie, że ten maj to w tym roku ma taki problem trochę. Czy chce być październikiem, czy może środkiem lata? Dariusz Szmit nas przekona, w jakim momencie jest teraz.
7: No powiem, że pogoda dziś dopisze, także i w Bieruniu, wspaniale, i w Pszczynie będzie idealnie. Ani nie za ciepło, ani nie za chłodno, dużo słońca, chociaż no, tych chmur na niebie przybywa po tym bezchmurnym poranku, ale...
6: Ale no, to tak wizualnie nawet ładnie się
7: ładnie
6: prezentuje.
7: Wygląda. Właśnie patrzę tak jak na pocztówce takiej. Kiedyś miałem taką trójwymiarową pocztówkę. Właśnie tak te chmurki wyglądały mniej
6: czy
7: więcej.
6: Czy należy się ich obawiać?
7: Nie spadnie nic. Także pogoda w kraju kształtowana jest przez wyż i no, dociera do nas coraz cieplejsze powietrze. Dziś w kraju przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 27 nawet na krańcach zachodnich. Chłodniej jedynie w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich, no ale też nie za chłodno, bo od 18 do 22 stopni. Wiatr słaby z okresami, głównie na wybrzeżu umiarkowany z kierunków północnych. W województwie śląskim do południa właśnie tych chmur będzie nam przybywało, ale tak jak powiedziałem, bezpiecznie nic z nich nie spadnie. Słońce też będzie za tych chmur co jakiś czas wyglądało. a pod sam wieczór znowu się zupełnie rozpogodzi, znowu prawie bezchmurne niebo. Na termometrach dziś maksymalnie bardzo przyjemne temperatury, 23 stopnie w Katowicach i w metropolii, do 22,5 w Częstochowie i na Jurze, podobnie w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 19 do 22, wysoko w Beskidach od 13 do 16, wiatr słaby północno-zachodni i północny, wysoko w górach również wiatr słaby północno-wschodni i północny. W nocy z soboty na niedzielę można powiedzieć, że nadal pogodnie, z zachmurzeniem najwyżej małym, bez opadów. Temperatura minimalna w zakresie 8-11 stopni. Wiatr też nie będzie nam przeszkadzał, słaby ze zmiennych kierunków. A jutro w niedzielę od rana dużo słońca. Potem w ciągu dnia zachmurzenie od północnego zachodu będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego, ale w większości regionu raczej padać nie będzie. Jeżeli gdzieś pojawią się przelotne opady, to późnym popołudniem, ale bardzo słabe i tylko gdzieś tam punktowo. Może też zagrzmieć, ale też nie groźnie. Temperatura maksymalna wyniesie jutro między 25 a 27 stopni Celsjusza, czyli to będzie najcieplejszy dzień maja. No i pierwszy w tym roku, gdzie zrobi się tak gorąco. Wiatr słaby z północnego zachodu i ta ładna słoneczna aura pozostanie z nami również na początku tygodnia. I to jest taka zapowiedź tego, co o 12.15, czyli Cezary Orzech wtedy powie, jak ta pogoda będzie się kształtowała w przyszłym tygodniu. Jeszcze wspomnę o ciśnieniu. Ciśnienie rzeczywiste dosyć wysokie. Wynosi w Katowicach 998, mierzone na poziomie morza 1028 hektopaskali. I tak będzie się mniej więcej utrzymywało. No, troszeczkę się wahało. Biomet dzisiaj może być tylko i wyłącznie korzystny.
6: Dariusz Szmit i same dobre wiadomości pogodowe. Bardzo dziękujemy.
7: Dziękuję również serdecznie.
8: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uwaga teraz na drodze 78 w Świerklańcu. W rejonie pętli autobusowej doszło do potrącenia pieszej. Na miejscu służby kierują ruchem, tworzy się tam korek. Kłopoty na trasie S1 w Lędzinach. Na pasach Stychów do Sosnowca zderzyły się dwie osobówki. Wcześniej na trasie S1 w Sosnowcu między węzłami Porąbka a Jędzor na pasach do Tychów auto uderzyło w drzewo i jeden pas jest tam zablokowany. Z kolei na autostradzie A1 w Gliwicach na węźle Sośnica uważać trzeba na zepsutą ciężarówkę. Zablokowany jest prawy pas zjazdowy z autostrady A1 z Łodzi na autostradę A4 do Katowic. W Tychach więcej aut na trasie 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Zwalnia przejazd drogą 44 także w Bieruniu i w Bieruniu Nowym.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 maja, minęła 12. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Policja zwiększyła zakres poszukiwania 12-letniej Oli z Krakowa. Pierwsze F-35, czyli husarze, są już w Polsce, w sumie będzie ich 32. Lato z komarami, Świnoujście rozpoczyna walkę z kłującymi owadami. Policja, wojsko, drony oraz psy tropiące poszukują 12-letniej Eli z Krakowa. Służby całą noc przeczesywały Las Wolski. Dziewczynka ostatni raz widziana była właśnie w tej okolicy, gdy w czwartek wysiadła z autobusu, mówi Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
10: Poszukiwania są intensyfikowane. Teraz poszerzamy je o miasto Kraków i powiat krakowski. Sprawdzane są pustostany, miejsca opuszczone. W związku z poszerzeniem tych działań poszukiwawczych jednoznaczne to jest, że też więcej osób w tym uczestniczy.
9: No, osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej, proszone są o kontakt z komisariatem policji 4 w Krakowie lub z numerem 112. Dziewczynka w dniu zaginięcia miała czarną bluzę, dżinsy i czarno-białe buty, ma blond włosy do łopatek. To zaawansowane technologicznie maszyny, które można porównać do ciężko zbrojnego rycerza przełamującego obronę przeciwnika. Tak o samolotach F-35 mówią eksperci. Wczoraj do Polski przeleciały 3 z zamówionych dla Wojska Polskiego 32 maszyn. Polskie F-35 otrzymały nazwę Husarz. Zdaniem redaktora naczelnego strefy obrony Roberta Szulca nazwa ta idealnie wpisuje się w rolę, jaką będą pełnić.
11: Husarz, prawda, no to zwycięzca spod Wiednia, ciężko zbrojny, wyposażony w szable, ale bardzo zwrotny. Jak to się tak na nie przygląda, to one się wydają ociężałe. To wszystko przez tę konstrukcję F-16 ma wszystko podwieszone, widoczne, a tutaj wszystko się mieści, że tak powiem, pod skrzydłami. Taka trochę kwoka, która chowa swoje tam kurczaczki.
9: Choć F-35 mają działać z zaplecza frontu, to tak jak ciężko zbrojna husaria może przełamywać obronę przeciwnika i umożliwiać działanie samolotom starszej generacji. Wielozadaniowe samoloty piątej generacji są pierwszymi tego typu maszynami na wschodniej flance NATO. Do końca roku do Polski ma trafić 13 maszyn. Pozostałe będą dostarczone do 2030 roku. Dziedziniec pałacu w Wilanowie jest znów otwarty dla wszystkich. To pierwsza decyzja pełniącego obowiązki dyrektora Piotra Gurajca, który chce odbudować zaufanie do muzeum po aferze związanej z imprezą techno. Turyści i warszawiacy mogą bezpłatnie wejść na główny dziedziniec pałacu. Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec, mówiła w trakcie oficjalnego otwarcia ministra kultury Marta Dziękowska.
12: Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte. Teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj tłumnie i częściej.
9: 14 maja ministra kultury odwołała wieloletniego dyrektora muzeum Pawła Jaskanisa. To po kłosie krytyki po głośnej imprezie techno organizowanej przy pałacu. Nowo pełniącym obowiązki dyrektora został Piotr Gurajec, który od razu przeprosił mieszkańców za sytuację po imprezie Circo Loco. Choć komarów jeszcze nie widać, to w Świnoujściu już rozpoczęła się z nimi walka. Odkomarzanie ma powstrzymać wylęganie się owadów. Pracownicy wyspecjalizowanej w tym firmy będą prowadzić opryski do końca wakacji.
13: Świnoujście z komarami walczy od lat i trudno powiedzieć, by był to bój zwycięski. Co roku mieszkańcy i turyści zgłaszają skargi na uciążliwe bzyczenie, mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta.
14: Oczywiście zamieszczają zdjęcia pogryzionych rąk. Zdarzył się taki przypadek, że turysta przyszedł do recepcji hotelowej i zażądał zwrotu kosztów noclegu, bo powiedział, że nie wypoczął w Świnoujściu, bo tak go pogryzły komary.
13: Ekipy rozpylające środek komarobójczy można spotkać późnym wieczorem. Wszystko po to, by nie zaszkodzić pożytecznym zapylaczom. Urzędnicy przyznają, że to problemu w 100% nie rozwiąże, dlatego akcja odkomarzania jest celowana.
14: Robimy takie rzeczy na przykład wzdłuż promenady czy parków, tam gdzie pojawiają się nasi mieszkańcy i turyści.
13: Odkomarzanie odbywa się tylko na terenach miejskich. Z akcji wyłączone są ogrody działkowe, bo ich użytkownicy sobie odkomarzania nie życzą. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
15: Klimat.
9: Ponad 60% prądu w naszych gniazdkach pochodzi teraz ze słońca. Do 16 potrwają zielone godziny, kiedy w sieci jest nadmiar energii z OZE i warto to wykorzystać, włączając pralkę, zmywarkę czy ładowarkę. W zlewniach rzek na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Ziemi Łódzkiej, Mazowszu i Śląsku mamy suszę hydrologiczną. IMGW wydał 16 ostrzeżeń. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sobotnie popołudnie pogodne i bez deszczu, miejscami może się jednak chmurzyć, nad morzem silniejszy wiatr. Od 18 stopni na Podhalu do 22 nad samym morzem i 27 na zachodzie.
16: Autopromocja.

bierz. Drętwiej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj. Chcemy więcej.

bezumierny. Nie chcesz pieśni. Nie uciekniesz. Ubezpieczniej. Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj, drętwij. Chcemy więcej. Masz. Teraz łap, teraz łap. Chociaż spróbuj. Masz. Chcemy więcej.

0: Jest godzina 13. W Piekarach Śląskich dziś odsłonięcie tablicy poświęconej górnikom i hutnikom z zakładu Orzeł Biały. Koniec utrudnień centrum Sosnowca, za chwilę o komunikacji w tym rejonie. Przyszły rok ma być przełomowy, jeśli chodzi o budowę schronów, mówi wiceminister Wiesław Szczepański.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. Odsłonięcie tablicy poświęconej górnikom i hutnikom zakładów Orzeł Biały w Brzezinach Śląskich, dziś w Piekarach Śląskich na rondzie górników i hutników Orła u zbiegu Wrodzieńskiego i Kotuchy. Uroczystości zaczną się za 2 godziny. Dla mieszkańców będzie to okazja, by oddać hołd pokoleniom pracowników zakładów Orzeł Biały, którzy swą pracą budowali przemysłowy charakter miasta. Teraz czeladź, a to miasto opanują czarownice, które spotkają się na zlocie na miejskim rynku. W programie znalazły się m.in. tańce i występy artystyczne, pokaz niezwykłych stylizacji i kapeluszy, a na koniec pokazy ognia. Jak mówi rzecznik prasowy tamtejszego Urzędu Miasta Jakub Kubasik, to zabawa skierowana do całych rodzin.
2: Jak to zwykle, jeśli o czarownice chodzi, bywa, nie zabraknie pokazów iluzji, konkursów, gier, zabaw dla dzieci, pokazów ognia. Powiedzmy, że ten element magiczny jest już na stałe wpisany w historię naszego miasta, ponieważ czeladź kojarzona jest z Katarzyną Włodyczkową, która została niesłusznie oskarżona o czary i następnie stracona. Jednakże my staramy się niejako odczarowywać tą postać, a również wykorzystać to, aby zrobić taką imprezę jak zlot czarownic.
0: Przemarsz ulicami miasta rozpocznie się o 17. Koniec utrudnień w centrum Sosnowca. Wczoraj wieczorem na stałe został otwarty przejazd pod remontowanym wiaduktem kolejowym w ciągu ulicy Piłsudskiego, a dziś zmieniła się organizacja komunikacji miejskiej w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. Na swoje stałe trasy wróciły tramwaje numer 15, 21, 26, a także 8 linii autobusowych. Ponadto zawieszono kursowanie zastępczej komunikacji autobusowej oznaczonej Z21. Zawieszona została też obsługa przystanku Sosnowiec 3 maja wiadukt.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Przyszły rok ma być przełomowy, jeśli chodzi o budowę schronów, tak powiedział wiceminister Wiesław Szczepański. Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji dodał, że w tym roku mają być skontrolowane istniejące obiekty, które mogą posłużyć jako schrony lub miejsca schronienia.
3: Rok 2026 to powinien być przede wszystkim składanie projektów na realizację tych zadań, a rok 2027 rok budowy, dlatego że ten rok 2027 będzie rokiem już 5-letniego programu z możliwością udzielania promes. 2020

0: 27, to mam nadzieję, że boom na budowę.
1: A Ministerstwo Sportu proponuje budowę schronów przy halach sportowych i pod Orlikami. Dziś w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura do 23 stopni.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 maja, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Korespondentka Polskiego Radia dotarła do projektu Czarnej Listy za współudział w wojnie w Ukrainie. Z problemami ale jedzie, Łatwogang zbiera pieniądze dla chorego Maxa. Polacy nie dorośli do akcji Zanocuj w lesie, taka jest opinia leśników. Unia Europejska ma już projekt czarnej listy osób i firm za współudział w wojnie w Ukrainie. Tajne dokumenty widziała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Wbrew wcześniejszym planom, na razie na liście nie ma zwierzchnika rosyjskiej cerkwi prawosławnej patriarchy Cyryla.
3: Patriarcha Cyryl mówi, że wojna na Ukrainie to wojna ze złem i jedyny słuszny wybór. Od początku rosyjskiej napaści był na celowniku Unii. Był nawet w projekcie jednego pakietu sankcyjnego, ale wykreślenia go zażądał ówczesny premier Węgier. Mimo zmiany władzy na Węgrzech, unijna dyplomacja nie wpisała Cyryla do najnowszego projektu sankcji. Teraz od krajów członkowskich zależy, czy Cyryl znajdzie się na czarnej liście. Na razie są na niej szefowie i właściciele firm z kompleksu wojskowo-przemysłowego, są koncerny z tego kompleksu, a także firmy z sektora naftowego, które wykorzystują statki z rosyjskiej floty cieni do przewożenia ropy, łamiąc tym samym międzynarodowe sankcje. Są też firmy oferujące techniczne wsparcie i nie tylko z Rosji, ale też z Liberii, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Azerbejdżanu, Hongkongu, Białorusi i Chin. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Teraz wiadomość z ostatniej chwili. Nie żyje 12-latka, która była poszukiwana w Krakowie. Matka straciła kontakt z dzieckiem w czwartek. Do tego tematu wrócimy w kolejnych serwisach. Już 5,5 miliona złotych uzbierał na leczenie cierpiącego na zanik mięśni 8-letniego Maxa Łatwogang. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W czasie internetowej transmisji Łatwogang powiedział, że zmaga się z problemami żołądkowymi, ale zapewniał, że dotrze do celu.
4: Jestem odwodniony na pewno ostro. To nie jest dobre na pewno, to jest wręcz tragiczne dla nas. Czuję się ogólnie fizycznie i mentalnie super, ale chorobowo mnie dojeżdża, ale oczywiście to nie są od razu mówię jakieś wymówki czy coś, bo ja dojadę na pewno. Niezależnie od wszystkiego uda się. Dziękuję za każdą złotówkę, każdej osobie.
2: Na leczenie Maxa w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Rodzice chłopca zebrali 3 miliony. Łatwogang pomaga zebrać brakującą kwotę. W Krakowie dziś cisza wyborcza, jutro odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta. Każdy, kto przyjdzie do lokalu wyborczego, dostanie dwie karty do głosowania, mówi Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krakowie.
5: Jest to niedopuszczalne, aby komisje zadawały pytania, czy wydać jedną kartę, czy wydać dwie karty. Komisja wydaje komplet kart, natomiast jeżeli ktoś nie będzie chciał skorzystać z tej karty, to inicjatywa musi być po stronie wyborcy, który oczywiście może odmówić pobrania którejś z tych kart.
2: Aby głosowanie było ważne, udział w nim ma wziąć udział co najmniej 3/5 osób, które wzięły udział w wyborach samorządowych z 2024 roku. Niemal 1200 hektarów lasów spłonęło tylko w ciągu ostatniego miesiąca w Borach Tucholskich, Puszczy Solskiej oraz Białowieskiej. Leśnicy uważają, że ogień w lasach pojawia się z winy ludzi, którzy korzystają z programu Zanocuj w lesie. Nadleśniczy z Przymuszewa Artur Kowalski mówi, że jako społeczeństwo nie dorośliśmy do takiego korzystania z lasu.
6: Myślę, że jeszcze trochę nam brakuje do modelu wypoczynku taki jak jest w Skandynawii, w innych krajach. Pojawia się dużo osób nieodpowiedzialnych. Powinniśmy jeszcze trochę z takim programem poczekać.
2: Dyrektor Parku Narodowego Bory Tucholskie Janusz Kochanowski wskazuje na lukę w programie Zanocuj w lesie.
7: Chcą obcowania z dziką przyrodą bez jakiejkolwiek kontroli. Taka anonimowość powoduje, że tak się czuje trochę bezkarnie.
2: Tymczasem zdaniem Dyrekcji Lasów Państwowych dotychczasowe zasady nie mają wpływu na liczbę pożarów. Władze Słowenii wprowadzają ograniczenia w ruchu na drogach wokół jednej z największych atrakcji turystycznych, jeziora Bled. Od lata na części ulic wokół jeziora będą mogli poruszać się wyłącznie mieszkańcy oraz osoby posiadające specjalne zezwolenia.
8: Władze tłumaczą decyzję ogromnym natężeniem ruchu turystycznego w sezonie letnim. W ostatnich latach miejscowość regularnie zmagała się z korkami, problemami z parkowaniem i przeciążeniem lokalnej infrastruktury. Szczególnie trudna sytuacja panowała w weekendy, gdy do kurortu przyjeżdżało tysiące turystów z Austrii, Włoch i Chorwacji. Ograniczenia obejmą m.in. drogi prowadzące bezpośrednio do jeziora i najbardziej zatłoczone części miasta. Samorząd zapowiada jednocześnie rozwój komunikacji autobusowej oraz większą liczbę parkingów na obrzeżach Bledu. Turyści mają być zachęcani do pozostawiania samochodów poza centrum i korzystania z transportu publicznego lub rowerów. Władze miasta podkreślają, że celem zmian nie jest zniechęcanie turystów, lecz poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego wokół jeziora. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Do końca dnia pogodniej, bez opadów, nad morzem silniejszy wiatr, na termometrach od 15 stopni w Ustce, 20 w Warszawie i Sanoku, do 22 w Zielonej Górze.
10: Autopromocja.
11: To jak to idzie?
12: Tak, ja mam wrażenie, że ten maj to w tym roku ma taki problem trochę. Czy chce być październikiem, czy może środkiem lata? Dariusz Szmit, nas przekonaj, w jakim momencie jest teraz.
13: No powiem, że pogoda dziś dopisze, także i w Bieruniu, wspaniale, i w Pszczynie będzie idealnie. Ani nie za ciepło, ani nie za chłodno, dużo słońca, chociaż no, tych chmur na niebie przybywa po tym bezchmurnym poranku, ale...
12: Ale to tak wizualnie prezentuje.
13: Wygląda, właśnie patrzę tak jak na pocztówce takiej. Kiedyś miałem taką trójwymiarową pocztówkę. Właśnie tak te chmurki wyglądały mniej
12: czy
13: więcej.
12: Czy należy się ich obawiać?
13: Nie spadnie nic. Także pogoda w kraju kształtowana jest przez wyż i no, dociera do nas coraz cieplejsze powietrze. Dziś w kraju przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami wzrastające do dużego, temperatura maksymalna od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 27 nawet na krańcach zachodnich. Chłodniej jedynie w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich, no ale też nie za chłodno, bo od 18 do 22 stopni. Wiatr słaby okresami, głównie na wybrzeżu umiarkowany z kierunków północnych. W województwie śląskim do południa właśnie tych chmur będzie nam przybywało, ale tak jak powiedziałem, bezpiecznie, nic z nich nie spadnie. Słońce też będzie za tych chmur co jakiś czas wyglądało, a pod sam wieczór znowu się zupełnie rozpogodzi, znowu prawie bezchmurne niebo. Na termometrach dziś maksymalnie no, bardzo przyjemne temperatury, 23 stopnie w Katowicach i w metropolii, do 22,5 w Częstochowie i na Jurze, podobnie w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 19 do 22, wysoko w Beskidach od 13 do 16, wiatr słaby północno-zachodni i północny, wysoko w górach, również wiatr słaby, północno-wschodni i północny. W nocy, no, z soboty na niedzielę, można powiedzieć, że nadal pogodnie, z zachmurzeniem najwyżej małym, bez opadów, temperatura minimalna w zakresie 8-11 stopni. Wiatr też nie będzie nam przeszkadzał, słaby ze zmiennych kierunków. A jutro w niedzielę od rana dużo słońca. Potem w ciągu dnia zachmurzenie od północnego zachodu będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego, ale w większości regionu raczej padać nie będzie. Jeżeli gdzieś pojawią się przelotne opady, to późnym popołudniem, ale bardzo słabe i tylko gdzieś tam punktowo. Może też zagrzmieć, ale też nie groźnie. Temperatura maksymalna wyniesie jutro między 25 a 27 stopni Celsjusza, czyli to będzie najcieplejszy dzień maja. No i pierwszy w tym roku, gdzie zrobi się tak gorąco. Wiatr słaby z północnego zachodu i ta ładna słoneczna aura pozostanie z nami również na początku tygodnia. I to jest taka zapowiedź tego, co o 12.15, czyli Cezary Orzech wtedy powie, jak ta pogoda będzie się kształtowała w przyszłym tygodniu. Jeszcze wspomnę o ciśnieniu. Ciśnienie rzeczywiste dosyć wysokie. Wynosi w Katowicach 998, mierzone na poziomie morza 1028 hektopaskali. I tak będzie się mniej więcej utrzymywało. No, troszeczkę się wahało. Biomet dzisiaj, no, może być tylko i wyłącznie korzystny.
12: Dariusz Szmidt, same dobre wiadomości pogodowe. Bardzo dziękujemy.
13: Dziękuję również serdecznie.
11: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uwaga teraz na drodze 78 w Świerklańcu. W rejonie pętli autobusowej doszło do potrącenia pieszej. Na miejscu służby kierują ruchem. Tworzy się tam korek. Kłopoty na trasie S1 w Lędzinach. Na pasach z Tychów do Sosnowca zderzyły się dwie osobówki. Wcześniej na trasie S1 w Sosnowcu między węzłami Porąbka a Jęzor na pasach do Tychów auto uderzyło w drzewo i jeden pas jest tam zablokowany. Z kolei na autostradzie A1 w Gliwicach na węźle Sośnica. Uważać trzeba na zepsutą ciężarówkę. Zablokowany jest prawy pas zjazdowy z autostrady A1 z Łodzi na autostradę A4 do Katowic. W Tychach więcej aut na trasie 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Zwalnia przejazd drogą 44 także w Bieruniu i w Bieruniu Nowym.

0: Jest godzina 14. 44-letni górnik z kopalni Piast Ziemowic został ranny podczas wykonywania prac pod ziemią. Rzymsko-katolicka parafia w Goleszowie organizuje dziś parafialne smażenie jajecznicy. Piknik zdrowia odbywa się w Siemianowicach Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. 44-letni mechanik, pracownik kopalni Piast Ziemowit, Ruchu Ziemowit w Lędzinach, został ranny podczas wykonywania prac transportowych pod ziemią. Do wypadku doszło przed południem, mówi rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok.
2: Podczas wykonywania prac związanych z transportem elementów przenośnika ścianowego na poziomie 500 został uderzony w podbrzusze uchwytem technologicznym, doznał urazu żeber.
0: Poszkodowany górnik trafił do szpitala w Tychach.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Rzymsko-katolicka parafia pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Goleszowie organizuje czwarte parafialne smażenie jajecznicy. Na uczestników czekać będą tradycyjna jajecznica i inne smakołyki. Będą atrakcje dla dzieci oraz dobra zabawa w wyjątkowej atmosferze. Spotkanie będzie także okazją do podziwiania pięknych widoków z góry Chełm i spędzenia czasu na świeżym powietrzu. W domach górali Beskidu Śląskiego w uroczystość zesłania Ducha Świętego smażono świąteczną jajecznicę zwaną wajeśnicą. Tradycja ta jest wciąż żywa wśród niektórych przedstawicieli społeczności na tym terenie. Jajecznicę smaży się wśród dużej grupy przyjaciół i sąsiadów na ognisku lub grillu. Spotkanie na górze Chełm w Goleszowie zaczyna się o 16. Dobiegła końca rozbudowa parkingu P4 przy lotnisku w Pyrzowicach. Port sukcesywnie zwiększa liczbę miejsc postojowych dla pasażerów. Jak mówi rzecznik prasowy Katowice Airport Piotr Adamczyk, to już drugi etap rozbudowy parkingu.
3: Kosztem 11 milionów złotych do użytku oddano 500 nowych miejsc postojowych, zwiększając łączną pulę miejsc dostępnych na terenie portu do ponad 7300. Nowy parking jest w pełni monitorowany, jest oświetlony i zintegrowany z systemem rezerwacji online.
0: Pomiędzy lotniskiem a parkingiem pasażerowie będą przewożeni elektrycznymi busami przystosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Piknik zdrowia odbywa się w Siemianowicach Śląskich. Wydarzenie zorganizowane już po raz 10. Czekają badania profilaktyczne, takie jak pomiary glukozy czy cholesterolu, badanie słuchu, EKG oraz konsultacje z lekarzami. Z kolei Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przygotował symulatory zderzeń i dachowania. Można też tam wymienić zużyte baterie na sadzonki roślin.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 maja, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W krakowskim lesie odnaleziono ciało nastolatki. Policja wstępnie potwierdza, że to poszukiwana od czwartku Ela. Nieznany dron rozbił się na południowym wschodzie Łotwy. To kolejny w ostatnich dniach przypadek. Uwaga na kleszcze, jest coraz więcej przypadków zakażeń. Dramatyczny koniec poszukiwań 12-latki z Krakowa. Przed południem w Lesie Wolskim odnaleziono ciało dziewczyny. Na miejsce skierowano policjantów, którzy wstępnie potwierdzili, że i rysopis, i ubranie wskazują na to, że zwłoki należą do zaginionej w czwartek dziewczynki, mówiła w TVP Info rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
2: Krakowski strażnik miejski znalazł ciało młodej kobiety w terenie bardzo trudno dostępnym Lasu Wolskiego. Potwierdziliśmy, że rysopis odpowiada rysopisowi 12-latki. Wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tutaj udziału osób trzecich, natomiast nigdy tego nie można wykluczyć. Będziemy czekać na wyniki sekcji.
1: Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Teren został odgrodzony. Deportowani z Izraela aktywiści flotylli Sumut apelują do społeczności międzynarodowej o wywarcie presji na Izrael. Domagają się m.in. utworzenia korytarza humanitarnego dla Palestyńczyków oraz nałożenia sankcji wobec izraelskich władz za działania prowadzone w Strefie Gazy. Aktywiści płynący z pomocą dla Palestyńczyków zostali zatrzymani i byli poniżani przez izraelskich wojskowych. Na nagraniu widać aktywistów klęczących na ziemi. Wyśmiewa ich minister bezpieczeństwa Izraela Itamar Ben-Gwir. Takie zachowanie przekracza granice człowieczeństwa, mówił podczas śniadania w Trójce wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
3: Nasza reakcja, to znaczy wezwanie kierownika placówki Izraela do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Bardzo stanowcze, jednoznaczne stanowisko potępiające takie zachowanie. Zakaz wjazdu dla pana Ben-Gwira do Polski. To jest to, co powinniśmy zrobić. To się powinno zadziać szybko i to się zadziało.
1: Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że działania Izraela mogą prowadzić do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Europoseł jest zaskoczony skalą i charakterem ostatnich działań izraelskich władz.
4: To jest dla mnie szokujące, że naród tak doświadczony w historii może tak do innego człowieka się odnosić, bo mam wrażenie, że oni pierwsi powinni jakby mówić o tym, że szacunek drugiego człowieka jest podstawą zatrzymania piekła, które się w świecie już działo. Oni doprowadzili sami sobie do sytuacji, w której ten naród jest degradowany na poziomie takim społecznym.
1: W audycji międzynarodowej po godzinie 16 gościem Marcina Waltera będzie uczestnik globalnej flotylli Sumut Łukasz Kozak. Nieznany dron rozbił się na południowym wschodzie Łotwy. Służby przekazały, że nikomu nic się nie stało.
5: Łotewskie media przekazały, że dron wpadł rano do jeziora Dridzis w pobliżu miasta Krasław. Zgodnie z przekazanymi informacjami, bezzałogowiec miał eksplodować przy uderzeniu o taflę wody. Informacje o zdarzeniu służby otrzymały od mieszkańców. Na miejscu odnaleziono szczątki obiektu. Do akcji skierowano dodatkowe siły. W działaniach wzięli udział policjanci wyposażeni w drony, straż pożarna oraz wojsko łotewskie. Do mieszkańców zaapelowano, by nie zbliżali się do miejsca incydentu oraz śledzili oficjalne komunikaty. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: W ostatnich dniach łotewskie służby kilkakrotnie reagowały na zagrożenia związane z dronami wykorzystywanymi podczas ataków na cele w Rosji. Wiosna w pełni, a z nią powróciły kleszcze. Specjaliści przypominają, że pajęczaki coraz częściej spotykane są nie tylko w lasach, ale również na łąkach czy w parkach. W Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie istnieje możliwość przebadania przyniesionych kleszczy, mówi profesor Angelina Wójcik-Fatla.
6: Średnio mamy zakażeń kleszczy od 18 do 22%, ponieważ głównie przynoszą to osoby z województwa lubelskiego, więc mogę tu powiedzieć, że w tej wschodniej części kraju taki odsetek kleszczy jest zakażonych. Trzeba pamiętać, że nie każde pokłucie kleszcza kończy się zachorowaniem, nawet jeżeli kleszcz był zakażony. Wszystko zależy od tego, jak długo kleszcz żeruje na naszym ciele. Im dłużej, tym większa szansa, że możemy zachorować.
1: To jeśli chodzi o boreliozę, natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu można zachorować od razu, dlatego warto się zaszczepić. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pogodniej, bez deszczu, miejscami może się jednak chmurzyć, nad morzem silniejszy wiatr. Na termometrach od 18 stopni na Podhalu do 22 nad samym morzem, 24 w centrum i 27 na zachodzie.
8: Autopromocja.
9: Nie mów na...
10: Takie mam wrażenie, że ten maj to w tym roku ma taki problem trochę. Czy chce być październikiem, czy może środkiem lata? Dariusz Szmit, nas przekonaj, w jakim momencie jest teraz.
11: No powiem, że pogoda dziś dopisze, także i w Bieruniu, wspaniale, i w Pszczynie będzie idealnie. Ani nie za ciepło, ani nie za chłodno. Dużo słońca, chociaż no, tych chmur na niebie przybywa po tym bezchmurnym poranku, ale...
10: Ale to tak wizualnie nawet ładnie się
11: ładnie
10: prezentuje.
11: Wygląda. Patrzę tak jak na pocztówce takiej. Kiedyś miałem taką trójwymiarową pocztówkę. Właśnie tak te chmurki wyglądały mniej
10: czy
11: więcej.
10: Czy należy się ich obawiać?
11: Nie, nie, nie spadnie nic. Także pogoda w kraju kształtowana jest przez wyż i no, dociera do nas coraz cieplejsze powietrze. Dziś w kraju przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami wzrastające do dużego, temperatura maksymalna. Od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 27 nawet na krańcach zachodnich. Chłodniej jedynie w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich, no ale też nie za chłodno, bo od 18 do 22 stopni. Wiatr słaby z okresami, głównie na wybrzeżu umiarkowany z kierunków północnych. W województwie śląskim do południa właśnie tych chmur będzie nam przybywało, ale tak jak powiedziałem, bezpiecznie nic z nich nie spadnie. Słońce też będzie za tych chmur co jakiś czas wyglądało, a pod sam wieczór znowu się zupełnie rozpogodzi, znowu prawie bezchmurne niebo. Na termometrach dziś maksymalnie no, bardzo przyjemne temperatury, 23 stopnie w Katowicach i w metropolii, do 22,5 w Częstochowie i na Jurze, podobnie w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 19 do 22, wysoko w Beskidach od 13 do 16, wiatr słaby północno-zachodni i północny, wysoko w górach również wiatr słaby, północno-wschodni i północny. W nocy, no, z soboty na niedzielę, można powiedzieć, że nadal pogodnie, z zachmurzeniem najwyżej małym, bez opadów. Temperatura minimalna w zakresie 8-11 stopni. Wiatr też nie będzie nam przeszkadzał, słaby ze zmiennych kierunków. A jutro w niedzielę od rana dużo słońca. Potem w ciągu dnia zachmurzenie od północnego zachodu będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego, ale w większości regionu raczej padać nie będzie. Jeżeli gdzieś pojawią się przelotne opady, to późnym popołudniem, ale bardzo słabe i tylko gdzieś tam punktowo. Może też zagrzmieć, ale też nie groźnie. Temperatura maksymalna wyniesie jutro między 25 a 27 stopni Celsjusza, czyli to będzie najcieplejszy dzień maja. No i pierwszy w tym roku, gdzie zrobi się tak gorąco. Wiatr słaby z północnego zachodu i ta ładna słoneczna aura pozostanie z nami również na początku tygodnia. I to jest taka zapowiedź tego, co o 12.15, czyli Cezary Orzech wtedy powie, jak ta pogoda będzie się kształtowała w przyszłym tygodniu. Jeszcze wspomnę o ciśnieniu. Ciśnienie rzeczywiste dosyć wysokie. Wynosi w Katowicach 998, mierzone na poziomie morza 1028 hektopaskali. I tak będzie się mniej więcej utrzymywało. No, troszeczkę się wahało. Biometr dzisiaj no, może być tylko i wyłącznie korzystny.
10: Dariusz Szmit i same dobre wiadomości pogodowe. Bardzo dziękujemy.
11: Dziękuję również serdecznie.

twarzy nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja,

Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

Nie powiem ci, że to miłość, choć jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.

0: Jest godzina 15. 44-letni mechanik, pracownik kopalni Piast Ziemowit został dziś ranny pod ziemią. Nie żyje były wiceminister aktywów państwowych, były poseł Prawa i Sprawiedliwości z Gliwic, Piotr Pyzik. Kup pluszaka, wesprzyj bezdomne koty. Taką formę pomocy zwierzętom proponuje Bielska Fundacja Ekologiczna Arka.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. 44-letni mechanik, pracownik kopalni Piast Ziemowit, ruchu Ziemowit, został ranny podczas wykonywania prac związanych z transportem elementów przenośnika ścianowego. Stało się to na poziomie 500 metrów. Jak poinformowała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniuk, mężczyzna został uderzony w podbrzusze uchwytem technologicznym. Poszkodowany górnik trafił do szpitala Megres w Tychach. Nie żyje były wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik. O jego śmierci poinformował na swoim profilu społecznościowym poseł Prawa i Sprawiedliwości Bolesław Piecha. Pyzik w rządzie PiS-u odpowiadał za górnictwo. Był także posłem z okręgu gliwickiego w latach 2011-2019. Piotr Pyzik był działaczem opozycji antykomunistycznej, współpracownikiem Solidarności, samorządowcem i politykiem od lat związanym ze Śląskiem oraz PiS-em. Były wiceminister miał 67 lat.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Przed nami pierwsza edycja maratonu zagłębiowskiego. Ponad 1000 zawodników z całej Polski przebiegnie ulicami Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Start zaplanowano na 20 z Zagłębiowskiego Parku Sportowego, gdzie także będzie zlokalizowana meta maratonu, mówi dyrektor Dąbrowskiego Centrum Sportu i Rekreacji Wojciech Jurow.
2: W związku z organizacją wydarzenia w wybranych częściach miast wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. Prosimy mieszkańców oraz kierowców o wcześniejsze zaplanowanie podróży, stosowanie się do poleceń służb porządkowych i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.
0: Inaczej wieczorem i w nocy funkcjonować będzie też komunikacja miejska. Zmiana obejmą ponad 50 linii autobusowych i kilku tramwajowych, dodaje rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek.
3: Część z tych zmian będzie miało charakter tymczasowy. Od około godziny 19 do około godziny 2 w nocy zmodyfikowane zostaną trasy i rozkłady jazdy. Oznacza to m.in., że zmieni się obsługa prawie 350 stanowisk przystankowych. Niektóre z nich zostaną wyłączone z użytkowania, a inne będą obsługiwane przez autobusy, które na co dzień tych stanowisk przystankowych nie obsługują.
0: A wszystkie szczegóły można znaleźć na stronach internetowych Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Kup pluszaka, wesprzyj bezdomne koty. Taką formę pomocy zwierzętom proponuje dziś Bielska Fundacja Ekologiczna Arka. W holu jednego z centrów handlowych trwa kiermasz używanych zabawek pod hasłem Pluszaki ratują zwierzaki. To nasz pierwszy wiosenny kiermasz tego typu z animatorami, książeczkami, zabawami i oczywiście z misją, mówi Anna Sobańska z Arki.
4: Jest to piękna misja pomagania zwierzętom. Pluszaki ratują zwierzaki. Nasz pomysł na to, żeby było mniej odpadów wokoło, żeby absolutnie nie wyrzucać. Kto ma ochotę, może pluszaki tego dnia przynieść nam do foyer Galerii Sfera. Jesteśmy w Galerii Sfera numer 2. I serdecznie wszystkich zapraszamy. Wolontariusze, ekologiczne zabawy, piękna wystawa i to jest wspaniały pomysł na to, żeby dać drugie życie używanym rzeczom.
0: Dochód z kiermaszu ekolodzy przekażą kotełkowej drużynie fundacji, która od lat opiekuje się kotami w Bielsku Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego poszukuje terenów cennych przyrodniczo. Chodzi o Jurę Krakowsko-Częstochowską i ochronę przyrody. Wiele unikatowych gatunków porasta nieużytki, a ukształtowanie terenu nie pozwala właścicielom zagospodarować swojej ziemi. Teraz to okazja, by pozbyć się takiego terenu z korzyścią dla każdego, mówi Paweł Kokoszka, kierownik ośrodka edukacyjno-naukowego w Smoleniu.
5: Poszukujemy osób, właścicieli, dla których te działki nie są zbyt cenne.

0: Mają inne spojrzenie na to. Dla nas nieużytki rolne, tak? Działki, gdzie nie ma prawa zabudowy, a są ostańce skalne, są siedliska, które możemy chronić. Dla nas są to bardzo cenne działki i my tam możemy prowadzić działania. Jeżeli będziemy mieć własne działki, to zarządzanie tą ochroną przyrody będzie łatwiejsze, bo łatwiej się zarządza na swoim.
1: Na terenach tych prowadzona będzie ochrona m.in. muraw kserotermicznych, czyli ciepłolubnych roślin, które porastają skały. Pogoda jeszcze ciepło, dziś do 23 stopni, a zachmurzenie małe i umiarkowane.
2: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 maja, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwa kolejna akcja Łatwo Ganga, zebrał już 6 milionów dla 8-letniego Maxa. Akcja poszukiwawcza 12-latki z Krakowa zakończona, trwa policyjne śledztwo. Są ważniejsze niż balkon czy winda, rosną ceny garaży i miejsc postojowych. Ponad 6 milionów złotych zebrał do tej pory Łatwogang, który jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. YouTuber zorganizował zbiórkę na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na chorobę powodującą zanik mięśni.
4: Pod ogromnym wrażeniem rowerowej akcji charytatywnej prowadzonej przez Łatwoganga są rodzice 8-letniego Maxa, którzy już teraz bardzo cieszą się z jej efektów.
5: Obserwujemy, śledzimy oczywiście cały czas trasę. Piotrka, jesteśmy z nim, wspieramy.
4: Mówi mama Maxa, Anna Tocka.
5: I trzymamy kciuki, żeby dał radę, żeby dojechał, no bo to jest ogromna odległość.
4: Tata chłopca, Robert Tocki, podkreśla z kolei, że YouTuber wykazuje się ogromną determinacją w pomaganiu innym.
6: No, jesteśmy pełni podziwu dla niego przede wszystkim za to, co robi. I cóż, liczymy na wsparcie ludzi dobrych serc.
4: Na leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Rodzice chłopca do tej pory zebrali 3 miliony. Łatwogang, jadąc na rowerze przez Polskę, pomaga teraz zebrać brakującą kwotę. Przemysław Lis, Polskie Radio.
3: A wsparcie dla chłopca można przekazać poprzez portal zrzutka.pl. Identyfikacja zwłok nastolatki, którą znaleziono w Lesie Wolskim w Krakowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że należą one do poszukiwanej od czwartku 12-letniej Eli. Katarzyna Cisło z małopolskiej policji mówi, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym, zakrzewionym miejscu.
7: Na miejscu pracuje prokurator, na miejscu pracuje grupa oględzinowa. Teren został odgrodzony i policjanci wykonują swoje czynności. Najprawdopodobniej ciało będzie przekazane przez prokuratora na sekcję, która odpowie tutaj na temat przyczyn zgonu.
3: Na razie policja wykluczyła udział osób trzecich. Polski aktywista flotylli Sumud Łukasz Kozak wrócił już do Polski po tym, jak kilka dni temu aresztowało go izraelskie wojsko, rozbijając konwój z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Na powrót czeka jeszcze dwójka innych wolontariuszy z Polski. Rzecznik polskiej sekcji Global Sumud Flotilla Rafał Piotrowski mówi, że Polka wróci jutro wieczorem, a studiujący w Polsce Brytyjczyk jest jeszcze w Turcji, gdzie opuścił szpital, w którym znalazł się w związku z obrażeniami doznanymi w izraelskim więzieniu.
8: Też był bardziej narażony jako osoba niebiała. No tacy ludzie po prostu byli traktowani ostrzej niż inni. Mamy informację od niego, że będzie wpierw wracał do rodziny w Londynie, aby trochę odpocząć.
3: Łukasz Kozak, który już wrócił do Polski, będzie gościem w audycji międzynarodowej po godzinie 16. Jutro w Krakowie referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Dziś obowiązuje cisza wyborcza, zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej. Nie wolno też nawoływać do udziału w referendum, mówi Mikołaj Werner z małopolskiej policji.
9: Nie można rozdawać ulotek, zabrania się również ogłaszania sondaży oraz prowadzenia różnych innych form, które mogłyby wpłynąć na wyniki referendum. Złamanie tych zakazów jest wykroczeniem. Sąd może orzec grzywnę od 20 do 5 tysięcy złotych.
3: Każda z osób, która weźmie udział w głosowaniu, otrzyma od członka komisji dwie karty. Można odmówić przyjęcia jednej z nich. Rosną ceny garaży i miejsc postojowych. Murowany garaż w dużym mieście może kosztować tyle, co kawalerka. Eksperci rynku nieruchomości uważają, że taniej nie będzie, bo to towar deficytowy.
10: Miejsca parkingowe i garaże są obecnie rozchwytywane, mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.
11: Wpisujemy to w kryteriach wyżej niż balkon, wyżej niż winda. To podnosi mocno wartość, uatrakcyjnia naszą nieruchomość.
10: Dlatego pojawiły się oferty garaży za ponad 200 tysięcy złotych. Owszem, drogo, ale znalezienie miejsca parkingowego na osiedlu to coraz większe wyzwanie.
11: Musimy krążyć czasami przy osiedlu 5, 10, 15, a nawet pół godziny. To powoduje, że zmniejsza się komfort życia. Jeśli to trwa długo, ten próg bólu cenowego też wzrasta.
10: Coraz droższe są też miejsca w garażach podziemnych. Wynika to nie tylko z rosnącego popytu, ale także z coraz większych kosztów budowy podziemnych parkingów. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
12: Klimat.
3: Do 16 trwają zielone godziny. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz ze słońca. W lasach mamy średnie zagrożenie pożarowe, a w zlewniach rzek na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Ziemi Łódzkiej i na Śląsku obowiązuje ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Do końca dnia słonecznie i bez opadów, od 18 stopni w Zakopanem do 27 w Legnicy. Trójka.

0: Minęła właśnie 16. Tysiące osób oglądało inscenizację Bitwy Wyrskiej. Gmina Harzlach podsumowuje działania w ramach projektu Gdzie szukać kultury? Czeladź opanują dziś czarownice, które spotkają się na zlocie na miejskim rynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Historyczne samochody, czołgi i pasjonaci w mundurach wzięli udział w rekonstrukcji Bitwy Wyrskiej. Walki w okolicach Gostyni w powiecie mikołowskim miały miejsce we wrześniu 1939 roku. Scenę walki z elementami pirotechnicznymi śledziły tysiące osób, które na miejsce przyjechały z całego regionu i nie tylko.
2: Very interesting to see such an historical recreation. It's amazing.
3: Wcielamy się w Armię Radziecką, czyli Armię Czerwoną, tak jest, bo Armia Radziecka powstała w 1946 roku. Są tu rekonstruktorzy z różnych okresów II wojny światowej.
4: Czołgi to zawsze mi się najbardziej podobały. Jest to, jakby nie patrząc, tutaj w okolicach największe wydarzenie, jeżeli chodzi o II wojnę światową. Praktycznie co roku przyjeżdżam i staram się to zobaczyć.
5: Staram się co roku, jak zdrowie pozwala, nie? I jadę mój czas, nie? Mój dziadek stąd pochodził, nie? Więc sentyment jest do tego, nie miejsca.
6: Robi wrażenie strzelnica ta na początku, co tam jest. W ogóle wyposażenie, broń.
7: Stworzyliśmy takie obozowisko, żeby pokazać, że to też byli normalni ludzie, czyli też musieli jeść, też musieli pić, też musieli, nie wiem, wyprać gacie, tak za przeproszeniem, już kolokwialnie mówiąc.
0: Wydarzenie poprzedziło otwarcie w Gostyni Izby Pamięci. Do wieczora potrwa tam także piknik oraz koncerty takich grup jak How Do You Feel czy Frele. Już po raz szósty siemianowiczanin Tomasz Dzierga wyruszył w charytatywną wyprawę rowerową Ja jadę, ty pomagasz. Wcześniej pokonywał na rowerze po kilka tysięcy kilometrów, jeżdżąc po Europie raz po Maroku, by zbierać środki na leczenie i rehabilitację potrzebujących dzieci. W tym roku trasa rajdu prowadzi po Stanach Zjednoczonych, zdradził Tomasz Dzierga tuż przed startem. Do przejechania ma około 5,5 tysiąca kilometrów od Nowego Jorku do Los Angeles. To około 1000 kilometrów więcej niż w zeszłym roku. Środki podczas tej edycji

0: stacji rajdu zbierane są na rzecz Wojtka z Siemianowic Śląskich, nastoletniego chłopca, który jest głęboko upośledzony, ma także stwierdzony autyzm i zmaga się z wieloma problemami zdrowotnymi. Trasa planowo ma zająć około 5 tygodni, a Tomasz Dzierga wróci do kraju pod koniec czerwca.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Gmina Haszlach podsumowuje działania w ramach projektu Gdzie szukać kultury? Na zakończenie programu kulturalnego wspieranego przez Orlenę w Zamarskach odbywa się dziś festyn rodzinny na dziedzinie. Podczas imprezy prezentują się uczestnicy biorący udział w bezpłatnych zajęciach muzycznych, tanecznych, teatralnych i filmowych, które odbywały się od października do maja w Centrum Kultury Stodoła. Informuje Magdalena Grala z Gminnego Ośrodka Kultury.
2: Gdzie szukać kultury to nie tylko zajęcia stałe, ale również wyjazdy do teatru, projekcje filmowe, co miesiąc odbywające się w Centrum Kultury Stodoła w Zamarskach. Przyjdźcie na festyn rodzinny na dziedzinie.
0: W programie festynu są koncerty, pokazy akrobatyczne, mażoretki, strefa gastronomiczna i atrakcje dla dzieci. O 18:00 przed publicznością zagra zespół Big Banda. Od 20:00 na scenie przejmie DJ David, a muzyka będzie nam towarzyszyć aż do 2:00 w nocy. Czeladź opanują dziś czarownice, które spotkają się na zlocie na miejskim rynku. Przemarsz ulicami miasta rozpocznie się o 17:00 pod pomnikiem Katarzyny Włodyczkowej. W programie zlotu czarownic znalazły się m.in. tańce i występy artystyczne, pokaz niezwykłych stylizacji kapeluszy, a na koniec pokazy ognia. Zabawa potrwa do 21:00. Katarzyna Włodyczkowa mieszkała w Czeladzi w XVIII wieku. Została niesłusznie posądzona o czary i stracona. W 2016 roku przedstawiającą ją rzeźbę umieszczono przy rynku miasta. Jeszcze o pogodzie. Krótko po południu zachmurzenie umiarkowane i duże, wieczorem małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni Celsjusza.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 maja, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier chce pilnych wyjaśnień w sprawie influencera, który wjechał w Tatrzańskim Parku Narodowym samochodem. Jutro w Krakowie referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Dziś ogłoszeni zostaną laureaci festiwalu w Cannes, wśród kandydatów dwie polskie produkcje. Premier poprosił Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o pilne wyjaśnienie sprawy zdarzenia w Tatrzańskim Parku Narodowym. Donald Tusk dodał, że przejazd ukraińskiego kierowcy drogą do Morskiego Oka budzi zrozumiałe oburzenie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem na drogę w Tatrzańskim Parku Narodowym, na której obowiązuje zakaz ruchu. Przejechał ponad 8 km do jeziora, zrobił zdjęcia i wrócił tą samą trasą. Policja zatrzymała go przy wyjeździe z parku, dostał mandat w wysokości 100 zł oraz 8 punktów karnych, mimo że za takie wykroczenie przewidziana jest kara do 5000 zł. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego dowiedziała się o zdarzeniu ze zdjęć zamieszczonych w internecie. Po fali komentarzy influencer przeprosił za swoje zachowanie i tłumaczył, że błędnie zinterpretował informacje dotyczące dojazdu nad Morskie Oko. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta odbędzie się już jutro. Aby głosowanie było ważne, musi w nim wziąć co najmniej 3/5 osób, które głosowały w wyborach w 2024 roku. Każda z osób, która pójdzie do lokalu wyborczego w dzień referendum, otrzyma od członka komisji dwie karty do głosowania, mówi Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krakowie.
2: Do odwołania rady, do odwołania prezydenta. Także tutaj niedopuszczalne będzie zachowanie, gdyby takie miało miejsce, to absolutnie tutaj wskazujemy, że jest to niedopuszczalne, aby komisje zadawały pytania, czy wydać jedną kartę, czy wydać dwie karty. Komisja wydaje komplet kart, natomiast jeżeli ktoś nie będzie chciał skorzystać z tej karty, to inicjatywa musi być po stronie wyborcy, który oczywiście może odmówić pobrania którejś z tych kart.
1: Cisza wyborcza w Krakowie kończy się jutro o 21:00. Koalicja i opozycja spierają się o legalność transkrypcji aktów małżeństwa zawartych za granicą przez pary jednopłciowe. Rozporządzenie umożliwiające urzędnikom wpisanie w dokumencie dwóch mężczyzn albo dwóch kobiet podpisali ministrowie cyfryzacji i spraw wewnętrznych i administracji.
3: Na transkrypcję aktu małżeństwa czeka nawet 2000 par jednopłciowych, a decyzja rządu stanowi realizację wyroków polskich i europejskich sądów, powiedział europoseł KO Andrzej Halicki.
4: Mieszkając czy żyjąc poza Polską, takie prawa nabyli i trzeba te prawa respektować.
3: Europoseł PiS-u Waldemar Buda jest przeciwny transkrypcji aktów małżeństwa, co w jego ocenie prowadzi do poważnych konsekwencji prawnych.
5: Pani Kotula nawet nie wie, jak takie małżeństwa można w Polsce rozwieść, bo przepisy polskie na to nie pozwalają. To jest wariactwo.
3: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski z Lewicy dodaje, że małżeństwa jednopłciowe po transkrypcji dokumentów będą mogły skorzystać z polskich świadczeń rodzinnych.
6: Takie osoby będą mogły pobierać po zmarłym współmałżonku rentę rodzinną czy zasiłek pogrzebowy.
3: Rozporządzenie w sprawie nowego wzoru aktu małżeństwa zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: To może być wielki dzień sukcesów polskiego kina. Dziś ogłoszeni zostaną laureaci festiwalu w Cannes, największego filmowego wydarzenia na świecie. Wśród kandydatów do prestiżowych nagród znalazły się dwie polskie produkcje.
7: Pierwsza polska szansa na nagrodę pojawi się na samym początku wieczornej gali finałowej, gdy ogłoszony zostanie zwycięzca konkursu filmów krótkometrażowych. W tej kategorii jednym z 10 kandydatów do nagrody jest polski film Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka. Po wręczeniu nagród aktorskich za scenariusz i reżyserię przyjdzie czas na kulminacyjny moment wieczoru. Ogłoszenie zdobywcy Złotej Palmy przez przewodniczącego jury, reżysera Parka Chan-wooka. O główną nagrodę festiwalu walczy m.in. Paweł Pawlikowski. Jego film Ojczyzna, opowiadający o podróży pisarza Thomasa Manna przez podzielone Niemcy w czasach zimnej wojny, wymieniany jest wśród faworytów obok filmów ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Japonii i Francji. Czy Paweł Pawlikowski zostanie trzecim Polakiem w historii po Andrzeju Wajdzie i Romanie Polańskim, który zdobędzie Złotą Palmę? Odpowiedź poznamy około godziny 21:00. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro będzie pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu burze. 20 stopni na północy, 25 w centrum i na południu, 27 na zachodzie, nad samym morzem najwyżej 19.
8: Autopromocja. Odcinek.

spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: minęła 17. Biegli pod nadzorem prokuratora wyjaśnieniem okoliczności śmiertelnego wypadku na trasie S1 w Sosnowcu. Policjanci z Rudy Śląskiej poszukują 14-letniej Klaudii Gawron. W Bielsku-Białej dziś noc muzeów, która rozpocznie się o 20.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Jedna osoba zginęła w wyniku pożaru samochodu na trasie S1 w Sosnowcu. Jak poinformowała Straż Pożarna, służby zostały wezwane około 6 do płonącego samochodu, który znajdował się w rowie przy tej trasie. W samochodzie znajdowały się zwęglone zwłoki jednej osoby. Identyfikacja będzie możliwa dopiero po testach DNA. Przyczynę wypadku i pożaru wyjaśniają biegli pod nadzorem prokuratora. 44-letni mechanik, pracownik kopalni Piast Ziemowit, Ruch Ziemowit, został ranny podczas wykonywania prac transportowych pod ziemią. Do wypadku doszło przed południem, poinformowała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok.
2: Podczas wykonywania prac związanych z transportem elementów przenośnika ścianowego na poziomie 500 został uderzony w podbrzusze uchwytem technologicznym, doznał urazu żeber.
0: Poszkodowany górnik trafił do szpitala Megres w Tychach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Policjanci z Rudy Śląskiej poszukują 14-letniej Klaudii Gawron, która prawdopodobnie nad ranem opuściła miejsce zamieszkania i do teraz nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia nastolatki. Ubrana była w błękitną bluzę, szare spodnie dresowe, białe sportowe buty, miała plecak w czarno-białą kratkę. Nastolatka ma około 167 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Włosy brązowe, za ramiona, oczy niebieskie. Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej proszone są o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej pod numerem telefonu 47 854 1255. Apeluje rudzka policja. W Bielsku-Białej dziś Noc Muzeów. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Tkamy Dobrostan, Noc, która łączy. Jedną z głównych atrakcji jest jak zawsze Zamek Sułkowskich. Tu od 20 zwiedzanie za symboliczne 5 zł, wystawy czasowe, ekspozycje stałe oraz zabawa muzyczna w klimacie dawnych lat. Zachęca Natalia Dymanus z Muzeum Historycznego.
3: Naszą bogatą ofertę uzupełniają warsztaty dla dzieci, a druga część naszej Nocy Muzeów to Dancing Bez Granic, muzyczna podróż od epoki swingu po lata 90. Pełen program do zobaczenia na naszej stronie. Zapraszamy Państwa od 20 do 24. Mile widziane stroje z epoki.
0: Do zwiedzenia tej nocy w Bielsku-Białej jest 20 miejsc. Zainteresowani znajdą je m.in. na stronie www.pelnakultura.info lub na profilu ratusza. Jedną z jeżdżących atrakcji, do których można wsiąść, jest kursujący dziś i jutro zabytkowy miejski Ikarus 280. Przejazd żółtym zabytkiem jest bezpłatny, a dodatkowo można otrzymać od obsługi pamiątkowy bilet. Jeszcze pogoda, do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, wieczorem małe, miejscami umiarkowane. W tej chwili na termometrach od 21 stopni Celsjusza w Korbielowie do 23 w Częstochowie.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 maja, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna, który złamał zakaz

0: Jazdu autem nad morskie oko trafi na listę osób niepożądanych w Polsce. Patwogang znowu prowadzi zbiórkę. Tym razem wybrał się rowerem z Zakopanego do Gdańska. W Rypinie w Kujawsko-Pomorskim gościła akcja Polska na Tak Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Sprawca rajdu nad morskie oko trafi na listę osób niepożądanych w Polsce, zapowiedział to szef MSWiA Marcin Kierwiński. W związku z naruszeniem porządku publicznego na wniosek policji trafi na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Rzeczpospolitej na 5 lat. Łamanie prawa zawsze spotyka się z ostrą reakcją, napisał minister w serwisie X. Wcześniej premier Donald Tusk poprosił ministerstwo o pilne wyjaśnienia zdarzenia w Tatrzańskim Parku Narodowym, a doszło do niego wczoraj. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem na drogę w Tatrzańskim Parku Narodowym, na której obowiązuje zakaz ruchu. Policja zatrzymała go przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł oraz 8 punktów karnych, mimo że za takie wykroczenie przewidziana jest kara do 5000 zł. Ponad 7 milionów złotych udało się do tej pory zebrać influencerowi na leczenie 8-latka cierpiącego na zanik mięśni. Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat. Leczenie Maxa w Stanach Zjednoczonych to kilkanaście milionów złotych. Rodzinie udało się zebrać około 3. W trasę wyruszył przed prawie dobą. Można go na żywo śledzić w internecie. Dziennikarze TVP Info pytali influencera o odczucia po niemal całodobowej podróży.
1: Biorę pod uwagę, jak bardzo jakby jemu jest ciężko i że no to nie jest żaden trud przyjechać rowerem, więc jakby na tej zasadzie na to patrzę. Więc tak, więc myślę dużo o Maxie. Max super chłopak, mam nadzieję, że ja wiem, że prawdopodobnie jest na bieżąco ze wszystkim, więc pozdrawiam Cię Max, pędzimy dalej i na chwilę zbierzemy dla Ciebie 20 milionów.
0: Wsparcie dla Maxa można przekazywać za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Izraelscy żołnierze stosują bezzasadnie przemoc zarówno wobec Palestyńczyków, jak i wolontariuszy, którzy próbują im pomagać, mówi Łukasz Kozak. Aktywista wrócił do Polski po tym, jak aresztowało go izraelskie wojsko, rozbijając konwój humanitarny płynący do Strefy Gazy. Łukasz Kozak w audycji międzynarodowej w Trójce opowiadał o warunkach panujących w niewoli.
2: My byliśmy skuci kajdankami przez cały czas, byliśmy zupełnie bezbronni, oni nam zabrali wszystko, byliśmy albo w jednej warstwie ubrania, które nam pozwolono zachować na statku więzienia, albo później w ciuchach więziennych, rozbierali nas wielokrotnie i przeszukiwali, wiedzieli, że nie jesteśmy groźni, nie było absolutnie żadnych powodów do tych zachowań.
0: Aktywiści domagają się od społeczności międzynarodowej nałożenia sankcji na Izrael, nacisków, by umożliwiono stworzenie korytarza humanitarnego dla Palestyńczyków, a także wywieranie presji na władze Izraela, by te zaprzestały polityki wyniszczającej Palestyńczyków. Grupa demonstrantów próbowała przebić się przez bariery wokół rezydencji premiera Hiszpanii, Pedra Sancheza, podczas protestu w Madrycie. Manifestanci domagali się dymisji szefa hiszpańskiego rządu w związku z kolejnymi aferami korupcyjnymi dotyczącymi polityków związanych z lewicowym obozem władzy. W demonstracji wzięli również udział liderzy opozycyjnej Partii Ludowej i prawicowej Partii Vox. Akcja Polska na Tak Telewizji Polskiej i Polskiego Radia dotarła do Rypina w województwie kujawsko-pomorskim. W programie są spotkania ze studentami Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego, audycje plenerowe i lokalne atrakcje.
3: Rypin pokazuje dziś m.in. swoje największe w Europie witraże sakralne i krater na Marsie, nazwany od miasta. O astronomicznej ciekawostce mówiła Małgorzata Gołębiewska z Astrobazy.
4: Tylko 4 polskie miasta mają swoje nazwy na Marsie. Grójec, Puńsk, Puławy i Rypin.
3: W ramach akcji prezentowana jest też działalność Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego, którego seniorzy wygrali konkurs TVP i Polskiego Radia. Jedna z nich, Hanna Pawlak, mówiła, że udział w zajęciach całkowicie zmienił jej życie.
5: Strasznie się bałam tego przejścia na emeryturę, tej monotonności, że to coś strasznego. A tu okazało się, że zapisując się do Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego, zmieniłam swoje życie o 180 stopni.
3: Akcja Polska na Tak opiera się na wizytach w miastach, spotkaniach z młodzieżą i koncertach organizowanych w szkołach. Projekt ma wzmacniać lokalną tożsamość i promować pozytywny obraz Polski. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Norbert Michalak.
7: piłkarskiej Ekstraklasie dziś ostatnia, 34. kolejka. Mistrza Polski już znamy. Został nim Lech Poznań, który na koniec zagra z Wisłą Płock. Nie wiadomo jeszcze, kto zostanie wicemistrzem Polski, kto zajmie trzecie miejsce i która z drużyn dołączy do spadkowiczów Brukbetu Termaliki Nieciecza i Arki Gdynia. O wicemistrzostwo Polski walczą obecny wicelider Górnik, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Cała trójka zagra przed własną publicznością, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
8: Traktujemy to jako finał sezonu, bo jest to finał sezonu. Ten mecz dzisiaj może zdecydować o wielu scenariuszach, bo on może doprowadzić nas jeszcze wyżej niż dzisiaj jesteśmy usytuowani w tabeli, ale też scenariusz może być drugą stronę i tego scenariusza na pewno my chcemy uniknąć. Przede wszystkim plus jest tutaj taki, że to my o nim decydujemy. Nie chciałbym mówić o tym, co się musi wydarzyć, żebyśmy skończyli ligę na drugim miejscu, bo na to już nie mamy wpływu.
7: Wszystkie mecze 34. kolejki Ekstraklasy zaczną się o 17.30. Reprezentanci Polski w Sokka przez Mistrzostwa Europy idą jak burza. Dziś awansowali do ćwierćfinału po wygranej z Gruzją 4-1. Bramki zdobyli Krzysztof Elsner, Norbert Jasztak, Bartłomiej Piórkowski i Bartłomiej Dębicki. Mecz o półfinał jeszcze dziś. Rywalami Polaków będzie Kazachstan. Początek o 19.50. Dobre wiadomości napływają również z Chin. Maria Andrejczyk w rzucie oszczepem i Maria Rzodzik w skoku wzwyż zajęły czwarte miejsce w zawodach lekkoatletycznej diamentowej ligi. Andrejczyk w najlepszej próbie uzyskała 62 metry i 51 centymetrów i to jest minimum na Mistrzostwa Europy. Rzodzik pokonała poprzeczkę na wysokości 194 centymetrów. Amerykańscy hokeiści już z trzecią porażką w grupowej fazie Mistrzostw Świata Elity, które rozgrywane są w Szwajcarii. Obrońcy tytułu i mistrzowie olimpijscy przegrali z Łotyszami 2-4 z grupy A. Awans zapewnili już sobie właśnie Szwajcarzy i Finowie. Amerykanie na razie zajmują piąte miejsce.
0: Jutro pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu burze. 20 stopni na północy, 25 w centrum i na południu, do 27 na zachodzie. Nad samym morzem najwyżej 19.
9: Autopromocja. 1, 2, 3, 4.

Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogę.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już jest nam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty nocy, nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać

0: Rozubek.
1: Ojczyzna to dzieło Pawła Pawlikowskiego osadzone w realiach zimnej wojny. Opowiada o relacji między noblistą Thomasem Mannem i jego córką Eriką. Wyruszają oni w pełną emocji i wyzwań podróż przez zrujnowane po wojnie Niemcy. W obsadzie znaleźli się m.in. nominowana do Oscara Sandra Hyle, Hans Cyszle czy Anna Madli. To międzynarodowa produkcja współfinansowana przez instytucję filmową Silesia Film. Powstała przy wsparciu Śląskiego Funduszu Filmowego. Dyrektorka Silesia Film Ewa Sadkowska powiedziała mi, że jest to naprawdę ogromne wyróżnienie.
2: Jesteśmy bardzo dumni, że jesteśmy w tym projekcie. No i trzymamy mocno kciuki, szczególnie dlatego, że film jest piękny, film jest ważny, film jest mądry i film ma bardzo duże szanse wrócić z nagrodą z festiwalu w Cannes.
1: Zdjęcia do tej produkcji zostały częściowo wykonane w województwie śląskim.
0: Ojczyzna trafi do polskich kin 19 czerwca. Wyniki konkursu poznamy wieczorem. W gliwickim kinie Amok trwa przegląd Alfred Hitchcock w Królestwie Suspensu. Na przedostatni seans, który odbędzie się w ramach dyskusyjnego klubu filmowego, zaprasza Michał Bednarczyk.
3: O godzinie 19 zaprezentujemy Psychozę z roku 60 z Antonem Perkinsem w roli głównej. Prelekcję wygłosi twórca i koordynator DKF-u Michał Bednarczyk.
0: Dodam, że choć filmy Alfreda Hitchcocka, w tym właśnie Psychoza, były pięciokrotnie nominowane do Oscara za reżyserię, żaden z nich nie otrzymał statuetki. Amerykańska Akademia Filmowa nagrodziła go w 1979 roku za całokształt pracy.
4: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Koniec utrudnień w centrum Sosnowca. Wczoraj wieczorem na stałe został otwarty przejazd pod remontowanym wiaduktem kolejowym w ciągu ulicy Piłsudskiego. Dziś z kolei zmieniła się organizacja komunikacji miejskiej w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. Na swoje trasy powróciły tramwaje numer 15, 21 i 26 oraz 8 linii autobusowych. Ponadto zawieszone zostało kursowanie zastępczej komunikacji autobusowej oznaczonej symbolem Z21, a także zawieszona została obsługa przystanku Sosnowiec 3 maja wiadukt. Wszystkie szczegóły wraz z aktualnymi rozkładami jazdy dostępne są na stronach internetowych Zarządu Transportu Metropolitalnego. Gliwicki samorząd zamawia pierwszy etap budowy trasy rowerowej wzdłuż rzeki Kłodnicy, która połączy docelowo centrum z dzielnicą Łabędy, wynika z informacji miasta. Trasa ma poprawić codzienną mobilność gliwiczan, ale też zbliżyć do nich rzekę będącą przed laty głównie przemysłowym ściekiem. Docelowo wzdłuż Kłodnicy powstanie około 5-kilometrowa trasa, która połączy ścisłe centrum Gliwic z okolicy ulicy Orlickiego i placu Piłsudskiego ze starymi Łabędami przy ulicy Staromiejskiej. Zamawiany teraz pierwszy etap obejmie około 850-metrowy odcinek wzdłuż ulicy Nadrzecznej. Jeszcze krótko o pogodzie. Noc w regionie pogodna z zachmurzeniem najwyżej małym, bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 maja, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja i prokuratura na miejscu odnalezienia ciała nastolatki z Krakowa. Prezydent Zełenski przekonuje, że miejsce Ukrainy jest w Zjednoczonej Europie. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir ma zakaz wjazdu do Francji. Służby badają miejsce odnalezienia ciała nastolatki z Krakowa. Zwłoki należące prawdopodobnie do zaginionej w czwartek Eli znaleziono w Lasku Wolskim. W poszukiwania zaangażowane były wojsko, policja, psy tropiące i drony, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury w Krakowie.
7: Na miejscu pracuje policja, pracuje prokurator, nadzoruje oględziny. Również jest obecny biegły z zakładu medycyny sądowej. No, należy zakładać rutynowo w takich sprawach, że zwłoki zostaną skierowane do zakładu medycyny sądowej. Oczywiście podstawowym zadaniem sekcji zwłok jest stwierdzenie przyczyny zgonu.
6: Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w śmierci nastolatki. 12-letnia Ela wyszła z domu w czwartek wieczorem na spotkanie ze znajomymi.

0: Nie wróciła do domu. Monitoring miejski zarejestrował ją ostatni raz na przystanku autobusowym przy Lesie Wolskim. Tęczowe flagi, hasła szacunku i miłości. Ulicami Krakowa przeszedł Marsz Równości organizowany przez społeczność LGBT. Sprzed Muzeum Narodowego wyruszyło kilkaset osób. Organizatorzy i uczestnicy podkreślają, że to przede wszystkim święto wspólnoty, bezpieczeństwa i okazja do celebrowania miłości.
1: Celebrować to, kim jesteśmy.
2: Żeby po prostu celebrować, ale przede wszystkim walczyć o nasze prawa, żeby pokazywać, że jesteśmy w przestrzeni publicznej, żeby pokazywać, że nie boimy się tak naprawdę ludzi, którzy są przeciwnikami nas, bo tak naprawdę my nic złego nie robimy, po prostu nie boimy się kochać i chcemy pokazywać to, że nie boimy się i będziemy kochać dalej.
0: Trasa marszu wiodła koło Wawelu na rynek główny. Młodzież Wszechpolska zorganizowała na krakowskim rynku kontrmarsz. Miejsce Ukrainy jest w Zjednoczonej Europie, mówi Wołodymyr Zełenski w filmie opublikowanym na portalu X. Wcześniej prezydent Ukrainy w liście do przywódców Unii Europejskiej napisał, że niemiecka propozycja przyznania Ukrainie stowarzyszonego członkostwa byłaby niesprawiedliwa. Pozostawiałaby Kijów bez realnego wpływu na decyzje wspólnoty.
3: Aktywne
0: prowadzenie pracy dyplomatyczną z naszymi partnerami w Unii Europejskiej, aby przybliżyć członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Ukraina walczy o swoje życie, o swoją niepodległość i o tę Europę, która najdłużej żyje w pokoju, chroni ludzi i życie, chroni kulturę, a dzięki tej ochronie odgrywa naprawdę globalną rolę.
3: Zachęstu ma sprawdzie globalną rolę.
0: Wielu europejskich dyplomatów uważa jednak, że pełne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej w najbliższych latach może być trudne do osiągnięcia, bo wymaga zgody wszystkich 27 państw członkowskich. Według portalu Politico szybkiej ścieżce akcesji mają się sprzeciwiać m.in. Francja, Niemcy i Włochy. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir z zakazem wjazdu do Francji. To reakcja władz w Paryżu na międzynarodowy skandal wywołany filmem opublikowanym przez Politica. Widać na nim, jak zatrzymani przez Izrael aktywiści, którzy płynęli do Gazy na statkach z pomocą humanitarną, są poniżani i brutalnie traktowani przez żołnierzy oraz samego Ben-Gwira.
4: Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot poinformował, że sankcje wchodzą w życie natychmiast. Nie wiadomo jednak, jak długo izraelski minister będzie objęty zakazem wjazdu do Francji. Tę decyzję podjęto w związku z niedopuszczalnymi działaniami wobec obywateli francuskich i europejskich uczestniczących w flotylii Global Sumud, napisał w serwisie X francuski minister spraw zagranicznych. Zaznaczył, że choć Francja nie popiera inicjatywy propalestyńskich aktywistów, nie może tolerować przemocy wobec swoich obywateli. Francuskie MSZ wyraziło również poparcie dla wniosku władz o nałożenie przez Unię Europejską sankcji na Itamara Ben-Gwira. Nagranie opublikowane przez izraelskiego ministra wywołało międzynarodowy skandal. Od działań Polityka odcięli się także członkowie izraelskiego rządu. Wśród państw, które już zastosowały wobec Ben-Gwira sankcje, jest Polska, która nałożyła na niego 5-letni zakaz wjazdu na swoje terytorium. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: Klimat.
0: W całej Polsce powietrze jest dobrej albo bardzo dobrej jakości. 52% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Zagrożenie pożarowe w lasach jest przeważnie średnie. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela pochmurna, miejscami przelotne opady deszczu, a po południu burze. 20 stopni na północy, 25 w centrum i na południu, 27 na zachodzie, nad samym morzem najwyżej 19.
7: Autopromocja.
8: Nie mów na dar.

0: Dobiegła końca rozbudowa parkingu P4 przy lotnisku w Pyrzowicach. W Dąbrowskich Strzemieszycach rozpoczęła dziś działalność motocyklowa izba muzealna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Historyczne samochody, czołgi i pasjonaci w mundurach wzięli udział w rekonstrukcji Bitwy Wyrskiej. Walki w okolicach Gostyni w powiecie mikołowskim miały miejsce we wrześniu 1939 roku. Na teren dawnego pola bitwy przyjechało kilka tysięcy osób, aby śledzić batalistyczną scenę z elementami pirotechnicznymi. To wyjątkowe wydarzenie dla całej okolicy, ale i całego kraju, powiedziała wójt gminy Wyry, Joanna Pasierbek-Konieczny.
2: Jesteśmy największym tego typu wydarzeniem w województwie śląskim, to na pewno. Mogłabym się pokusić nawet o stwierdzenie, że w całej Polsce. Przyjeżdżają do nas rekonstruktorzy z ponad 20 grup rekonstrukcyjnych, prawie 200 osób, które pokazywały tutaj na polach bitwy inscenizację walk z 1 września 1939 roku. I myślę, że tą wyjątkowość, po pierwsze, to jest ta nasza bardzo duża wiarygodność, bo dokładnie na tych polach, w tym miejscu, te bitwy, te walki w 1939 roku naprawdę się toczyły.
0: Wydarzenie poprzedziło otwarcie w Gostyni Izby Pamięci oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem pamięci żołnierzy września 1939 roku. Do wieczora potrwa tam także piknik oraz koncerty grup takich jak How Do You Do, How Do You Feel czy Frele. Tym, którzy po ubiegłotygodniowym nocnym zwiedzaniu czują niedosyt, proponujemy noc muzeów w Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej. Od 20:00 muzealnicy zapraszają do odkrywania historii zapisanych w rodzinnych pamiątkach oraz poznania losów Polaków z Zaolzia. Można będzie też przyjrzeć się słynnej porcelanowej herbowej zastawie Aleksandra Józefa Sułkowskiego sprzed 290 lat, wziąć udział w warsztatach ubrani w tradycję wstążka malowana, pozwalających zagłębić historię, symbolikę oraz znaczenie wstążki w stroju regionalnym Śląska, Cieszyńskiego i Beskidów, a nawet wyruszyć w muzyczną podróż od lat 60. do 90. podczas dancingu bez granic z DJ-em. Ostatnie wejście do muzeum o 23:00.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Dobiegła końca rozbudowa parkingu P4 przy lotnisku w Pyrzowicach. Port sukcesywnie zwiększa liczbę miejsc postojowych dla pasażerów. Tym razem oddano do użytku 500 miejsc postojowych. Całość jest oświetlona i monitorowana, a sam parking zintegrowany z systemem rezerwacji online. Pomiędzy lotniskiem a parkingiem pasażerowie będą przewożeni elektrycznymi busami przystosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Inwestycja pochłonęła 11 milionów złotych. W Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach rozpoczęła dziś działalność motocyklowa izba muzealna. Placówka działać będzie pod auspicjami zasłużonego dąbrowskiego klubu motocyklowego VC1978. Ekspozycje prezentują nie tylko historyczne modele jednośladów, ale też dokumentują zdarzenia historyczne z ich udziałem. To m.in. fotogramy pacyfikacji przez ZOMO nieoficjalnych zlotów motocyklowych z lat 80. ubiegłego wieku. Teraz pogoda, krótko, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna, który mimo zakazu wjechał autem nad morskie oko, wpisany na listę osób niepożądanych w Polsce. Jutro w referendum mieszkańcy Krakowa zdecydują o przyszłości prezydenta miasta. Za godzinę zaczyna się finałowa gala festiwalu filmowego w Cannes. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem na drogę prowadzącą do Morskiego Oka, ma trafić na listę osób niepożądanych w Polsce. O objęcie go 5-letnim zakazem wjazdu zawnioskowała policja. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podkreśla, że resort i policja podjęły działania zaraz po publikacji zdjęć z rajdu w internecie.
4: W związku z tą sytuacją, która jest, nazwijmy to po imieniu, sytuacją, która nie ma racji bytu i sytuacją niedopuszczalną, tutaj policja zawnioskowała o wpisanie obywatela Ukrainy na listę osób niepożądanych w Polsce z 5-letnim zakazem wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej.
3: Do zdarzenia doszło na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kierowca sportowego auta przejechał drogą objętą zakazem ruchu aż nad jezioro i wrócił tą samą trasą. Policjanci zatrzymali go przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł i 8 punktów karnych. Jutro w Krakowie referendum. Mieszkańcy zdecydują, czy prezydent Aleksander Miszalski oraz radni zachowają stanowiska. Głosowanie w referendum rozpocznie się o godzinie 7 rano i potrwa do 21. Głosujący otrzymają od komisji wyborczej

0: Wyborczej dwie karty, mówi Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
1: Jedna karta będzie formatu A5 i będzie tam wskazane pytanie, czy jest pan, panie, za odwołaniem prezydenta Aleksandra Jana Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta Krakowa przed upływem kadencji, i dwie odpowiedzi, tak albo nie. Na tej karcie również będzie informacja, takie pouczenie, że oddanie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku X w kratce obok odpowiedzi tak albo nie. Druga karta będzie formatu A4 i znowu pytanie, czy jest pan, pani, za odwołaniem Rady Miasta Krakowa przed upływem kadencji.
0: Od północy w związku z referendum obowiązuje cisza wyborcza. Eksperci są zgodni, F-35 to zaawansowane technologicznie maszyny. Wczoraj do Polski przyleciały 3 samoloty z zamówionych dla Wojska Polskiego 32. Polskie F-35 otrzymały nazwę Husarz. Została ona wyłoniona w ogólnopolskim konkursie.
2: Redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Mariusz Cielma podkreśla, że F-35 może przełamywać obronę przeciwnika i umożliwiać działanie samolotom starszej generacji, takim jak F-16.
3: F-35 ma być tym naszym frontmanem w tym przełamywaniu obrony powietrznej przeciwnika.
2: Redaktor naczelny Skrzydlatej Polski Bartosz Głowacki dodaje, że nowe maszyny mogą też prowadzić zwiad i koordynować inne wojska.
4: F-35 ma właśnie być mózgiem i oczami na polu walki w przyszłości. Jeszcze ma dość kierowanie bezzałogowymi, bojowymi statkami powietrznymi.
2: A nowe systemy F-35 pozwalają na więcej niż starszym maszynom. Warto zwrócić uwagę na specjalny hełm pilota.
4: Teraz dzięki tej rozproszonej aperturze widzimy wszystko, co się dzieje pod samolotem, nie tylko nad nim i w pobliżu.
2: Polska zakupiła 32 samoloty F-35. Część z nich stacjonować będzie w Łasku, inne w Świdwinie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: O 20.15 rozpocznie się finałowa gala festiwalu filmowego w Cannes. Dwie polskie produkcje mają szansę na prestiżowe nagrody. Krótkometrażowy Spiritus Sanctus Michała Toczka i Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, wymieniana w gronie kandydatów do Złotej Palmy. Reżyser Korek Bojanowski mówi, że konkurencja w tegorocznym konkursie głównym jest jednak wyjątkowo silna.
5: Jeżeli chodzi o szanse i tego, jak one były omawiane w czasie festiwalu nagrodę, no to w momencie, kiedy film wychodził, to mówiono, że może właśnie rywalizować o tą najwyższą stawkę, na pewno o jakąś nagrodę. Dzisiaj oczywiście, jak już wszystkie filmy miały pokazy w Cannes, biorąc udział w konkursie, ta sytuacja nie jest tak klarowna. Takimi mocnymi kandydatami jest też Minotaur Andrija Zwiagnicieva czy La Bola Negra braci Javier Ambrosio.
0: Zdobywcę Złotej Palmy poznamy około 21.00. Jeśli Ojczyzna wygra konkurs główny, Paweł Pawlikowski będzie trzecim Polakiem w historii po Andrzeju Wajdzie i Romanie Polańskim, nagrodzonym w Cannes najważniejszym festiwalowym trofeum. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Norbert Michalak.
7: Na początek piłkarska ekstraklasa, trwa ostatnia 34. kolejka. Sprawdzamy, co dzieje się w czubie tabeli. W walce o wicemistrzostwo Polski Górnik zajmuje drugie miejsce, prowadząc z Radomiakiem Radom 6-1. Na trzecim miejscu w tabeli jest Jagiellonia, która wygrywa z Zagłębiem Lubin 1-0. W walce o kwalifikacje do Ligi Konferencji Raków jest czwarty, prowadzi z Arką 2-0. Za zespołem z Częstochowy na miejscu piątym Legia, która też prowadzi z Motorem Lublin 4-0, a na dole tabeli spadkowiczów dołączyła Lechia, która przegrywa z Termaliką Nieciecza 1-3, a mistrz Polski Lech Poznań z Wisłą Płock prowadzi 2-1. Kolejna wygrana reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w Soka. Polacy, którzy bronią tytułu, pokonali Gruzinów 4-1 i awansowali do ćwierćfinału, mówi Bartek Dębicki, kapitan reprezentacji.
8: Myślę, że Gruzja to naprawdę mocna drużyna. Gdzieś taka trochę lepsza Bułgaria, można by było to tak określić. Agresywni, dobrze wyszkoleni technicznie, także to nie był taki prosty mecz, jakby mógł wynik o tym świadczyć, bo też mieli swoje sytuacje. Najważniejsze jest zwycięstwo. Gdzieś wyciągamy wnioski z błędów i jedziemy dalej.
7: Mecz ćwierćfinałowy z Kazachstanem o 19.50. Polskie siatkarki wygrały z Serbią 3-0. Było to ich drugie spotkanie towarzyskiego turnieju w Genui. Dzień wcześniej przegrały z Turczankami 2-3. Jutro o 21.00 biało-czerwone zakończą imprezę meczem z Włoszkami. Zawody w Genui są etapem przygotowań do Ligi Narodów. Na koniec Giro d'Italia. Po 14 etapie doszło do zmiany lidera. Zwycięzca Jonas Vingegaard przejął różową koszulkę od Portugalczyka Afonso Eulalio. Duńczyk samotnie kończył finiszowy podjazd pod wzgórze Pila. Eulalio był 15 ze stratą 2 minut i 49 sekund. Polacy nie startują.
0: Jutro pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, a po południu burze. 20 stopni na północy, 25 w centrum i na południu, 27 na zachodzie. Nad samym morzem najwyżej 19.
9: Autopromocja.
10: Tysiące

0: Minęła właśnie 20. 30-lecie działalności świętują członkinie Sir Optimist International Club Silesia Katowice. Nie żyje były wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik. Po raz szósty Tomasz Dzierga z Siemianowic Śląskich wyruszył w charytatywną wyprawę rowerową.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Sir Optimist International to największa kobieca organizacja charytatywna na świecie, jednoczy w działaniu ponad 100 tysięcy członkiń. Powstała w 1921 roku w Stanach Zjednoczonych, a w 1924 rozpoczęła działalność w Europie. Unia Polskich Klubów zrzesza 11 klubów, w tym Klub Silesia, który w tym

0: W Silesia Katowice reprezentują różne zawody, różne zainteresowania, ale działają w myśl zasady myśl globalnie, działaj lokalnie. A dzisiaj w Willi Goldsteinu w Katowicach świętują swój jubileusz 30-lecia. Aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy otrzymał oddział neonatologiczny Bielskiego Szpitala Wojewódzkiego od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zdaniem jego ordynator, dr Katarzyny Bielak-Szcześniak, dar znacząco usprawni diagnostykę najmłodszych pacjentów. Katarzyna Bielak-Szcześniak podkreśliła, że aparat będzie wykorzystywany do badań dzieci leczonych zarówno w odcinku noworodkowym, jak i w patologii noworodka. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej jest jednym z większych i nowocześniejszych szpitali na południu Polski. Ma m.in. 17 oddziałów i 19 poradni specjalistycznych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nie żyje były wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik. O jego śmierci poinformował na swoim profilu społecznościowym poseł PiS Bolesław Piecha. W rządzie Prawa i Sprawiedliwości odpowiadał za górnictwo. Piotr Pyzik był także posłem z okręgu gliwickiego w latach 2011-2019. Piotr Pyzik był działaczem opozycji antykomunistycznej, współpracownikiem Solidarności, samorządowcem i politykiem od lat związanym ze Śląskim oraz Prawem i Sprawiedliwością. Były wiceminister, miał 67 lat. Po raz szósty Tomasz Dzierga z Siemianowic Śląskich wyruszył w charytatywną wyprawę rowerową Ja jadę, ty pomagasz. Będzie zbierał środki na leczenie i rehabilitację chłopca. Wcześniej pokonywał na rowerze po kilka tysięcy kilometrów, jeżdżąc po Europie i raz po Maroku. W tym roku trasa rajdu prowadzi po Stanach Zjednoczonych, powiedział Tomasz Dzierga.
2: Start w Nowym Jorku, a jadę do Los Angeles przez całe Stany Zjednoczone dla Wojtka z Siemianowic Śląskich. Dystans jest różny, moja nawigacja coś mnie oszukuje. Było 5300 kilometrów, teraz się zrobiło 5600, 1000 kilometrów więcej. No ja lubię wyzwania. W tamtym roku pamiętam, że trochę brakowało mi tych kilometrów, więc teraz przełożeni pozwolili mi na dłuższy okres nieobecności, no i chcę to wykorzystać, żeby jak najwięcej zobaczyć tych stanów.
0: Trasa planowa ma zająć około 5 tygodni, a Tomasz Dzierga wróci do kraju pod koniec czerwca. Tomasz Dzierga na co dzień związany jest ze służbami mundurowymi. Wcześniej był policjantem, teraz jest żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej i służy w 13. Śląskiej Brygadzie WOT. Teraz krótko o pogodzie. Noc w regionie pogodna z zachmurzeniem, najwyżej małym, bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Łatwogang na rowerze zbiera pieniądze dla chorego 8-letniego Maxa. Górnik Zabrze wicemistrzem Polski, Lechia Gdańsk trzecim spadkowiczem z piłkarskiej ekstraklasy. Trwają przesłuchania konkursowe 27. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Łatwogang coraz bliżej celu. Influencer przemierza Polskę na rowerze i równocześnie zbiera pieniądze dla chorego 8-letniego Maxa. Celem jest 12 milionów złotych na leczenie chłopca. Do tej pory zebrano już 3/4 zamierzonej kwoty. Podróż youtubera transmitowana jest w internecie.
4: Mamy 8 200 000. Brawo dla wszystkich, ciśniemy. Działam i czat, widzę was, co piszecie, co tam. Rower mam zwykły, klasyczny, nie elektryczny. Pędzimy. Słuchajcie, 8,5 miliona już niedługo.
3: W poprzedniej akcji Łatwogang zebrało ponad 280 milionów złotych dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters. W piłkarskiej ekstraklasie już wszystko jasne, za nami ostatnia ligowa kolejka. Do zdegradowanych wcześniej Bruk Betu, Termalika Nieciecza i Arki Gdynia dołączyła Lechia Gdańsk. Wicemistrzem kraju został Górnik Zabrze, a w europejskich pucharach zagrają także Lech Poznań, który zdobył mistrzostwo, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice. W październiku mieszkańcy Alberty będą głosować, czy chcą, by prowincja pozostała częścią Kanady, czy też rząd prowincji ma przygotować referendum w sprawie secesji. Wniosek o referendum został przygotowany przez kampanię Stay Free Alberta, związaną z separatystami. Z kolei kampanię Forever Canadian, która skupia się na przekonaniu mieszkańców do pozostania w Kanadzie, zorganizował były wicepremier prowincji urodzony w Polsce Tomasz Łukaszuk. Polityk opowiedział w audycji międzynarodowej w Trójce o organizacji separatystów.
5: Ma ona ogromne wsparcie z Waszyngtonu, a przedstawiciele rządu Waszyngtonu spotykają się z organizatorami właśnie tych separatystów. No i oczywiście po raz pierwszy raz w historii Kanady w Albercie jest rząd, który nazwałbym...

0: bardzo populistyczny, a w tej partii rządzącej więcej niż 50% członków partii to są właśnie separatyści. A więc naprawdę taki scenariusz się ułożył dla separatystów, że oni czują się w tej chwili najbardziej mocni.
1: Kanadyjska platforma monitorująca DisinfoWatch opublikowała raport ostrzegający, że separatyzm w Albercie stał się jednym z największych wyzwań dla Kanady, a inne kraje, takie jak Rosja i Stany Zjednoczone, wykorzystują tę sytuację. Mołdawia pozostaje najbiedniejszym państwem Europy. Według najnowszych danych gospodarczych i analiz międzynarodowych instytucji finansowych, kraj nadal ma najniższy PKB na mieszkańca na kontynencie, mimo kilku lat wzrostu gospodarczego i przyspieszenia integracji z Unią Europejską.
2: Raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego opiera się o PKB per capita na mieszkańca, skorygowanego o parytet siły nabywczej. W Mołdawii wychodzi to około 19 700 dolarów rocznie na obywatela. Dopiero na 10. miejscu tego rankingu jest pierwszy kraj Unii Europejskiej – Bułgaria. Tam jednak produkt krajowy brutto na mieszkańca jest niemal dwa razy większy niż w Mołdawii. Według ekspertów głównymi problemami pozostają niskie wynagrodzenia, masowa emigracja zarobkowa oraz duże uzależnienie gospodarki od przekazów pieniężnych wysyłanych przez Mołdawian pracujących za granicą. Dodatkowo kraj mocno odczuł skutki wojny w Ukrainie, kryzysu energetycznego i wysokiej inflacji. Rząd oraz prezydent Maia Sandu przekonują, że sytuacja stopniowo się poprawia dzięki reformom oraz wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. Władze podkreślają, że strategicznym celem pozostaje członkostwo w Unii Europejskiej, które ma przyciągnąć inwestorów i przyspieszyć modernizację kraju. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Muzyka tradycyjna w nowoczesnym wydaniu wybrzmiewa dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Trwają przesłuchania konkursowe 27. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. O nagrody walczy 11 zespołów i solistów, którzy sięgają po ludowe inspiracje i łączą je ze współczesnym brzmieniem. Jak podkreśla prowadzący festiwal Krzysztof Trybunia-Tutka, młodzi artyści coraz częściej budują własny język muzyczny w oparciu o tradycję.
3: Nie każdy ukończył studia muzyczne, ale każdy czerpie z tradycji i gra najpiękniej, śpiewa jak umie.
1: Wieczorem poznamy laureatów tegorocznej nowej tradycji. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro ma być pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu burze. 20 stopni na północy, 25 w centrum i na południu, 27 na zachodzie, nad samym morzem 19.
5: Trójka.

0: uświadomić, trzeba tam być i zobaczyć, jakie to jest wielkie.
1: Ogromne.
0: Chociaż Kuala Lumpur Tower to jest, obok jest wybudowana została najwyższa, jedna z najwyższych wież na świecie, ma 421 metrów z pięknym widokiem. Generalnie wszyscy się spotykają pod wieżami, to jest taki punkt zborny, tak?
1: No, pod wieżami też jest pięknie, bo tam jest cały system fontann.
0: Tak, no mówię właśnie, pod tymi dwoma wieżami, tak. Czy pod tym tower, tak, tam się wszyscy spotykają, to jest taki punkt zborny, tam robią sobie zdjęcia, ludzie tam przyjeżdżają.
1: Są planty, ławeczki, kwiaty.
0: Z drugiej strony, tak, jest wielki park, tam można sobie, no w związku z tym, że tam jest strasznie gorąco, no to tam te wszystkie fontanny to dają troszeczkę ochłodzenia. To jest tak, że te wieże dwie stoją na tych fundamentach, a tam jest na samym dole jest wielkie centrum handlowe, nazywa się Surya. Wszystkie najlepsze firmy, marki, jak Dior, jak ten tam. Także to tam robi wrażenie naprawdę.
1: No i to jest galeria, tak. Bo one mają układ galeryjny, tak?
0: Tak. Taki... Tam jest taki system, że jak jest wieżowiec, na dole jest parking, potem jest wielka galeria i potem jest sam wieżowiec, albo mieszkalny, albo biurowy. One wszystkie tak samo są zbudowane, z tym, że mają inne kształty. Kształty są kosmiczne.
1: To robi na tobie wrażenie? Właśnie ta współczesna architektura, to dążenie do nieba, właśnie te smukłe wieżowce.
0: No wysoka zabudowa sama w sobie jest ciekawa, bo jest wysoka.
1: Prawie nieba jak, nie widać.
0: Tak, no to w Singapurze. Jak to zostało zrobione, jak to zostało wyniesione, prawda? Niskiej zabudowy jest w samym centrum niewiele.
1: Ale przedmieścia są w takiej zabudowie.
0: Tak, ale oni to tak
1: trochę
0: robią,
1: kolonialnej.
0: Że, oni to tak robią, że wykupują powolutku i na jakimś kwartale niskiej zabudowy burzą i znowu budują budynek. Także oni idą cały czas do góry. No, pewnie ziemia jest droga, więc opłaca się budować do góry. No to tak jest. Nie?
1: Może też świat z góry wygląda
0: Mieliśmy okazję na którymś tam piętrze, w takim wielkim wieżowcu być. Tam jest tam są restauracje na górze, także mogliśmy podziwiać niesamowite widoki i niesamowite wrażenia.
1: A co jedliście?
0: No, jeżeli chodzi o jedzenie...
1: Skoro jesteśmy w restauracji chwilowo.
0: No, to jest... trzeba wiedzieć, do jakiej restauracji się idzie, znaczy, czy to jest chińska restauracja, czy to jest koreańska, czy to jest malezyjska, czy są owoce morza, jakie to owoce morza. Trzeba troszeczkę wiedzieć, bo można się nadziać no, na coś tak ostrego, że nie można tego nawet przełknąć. Nie? Byliśmy w chińskiej restauracji, była przepyszna zupa w takim wielkim baniaku, w takim garze wielkim. Trzeba było sobie nalać do takiej salaterki

0: horyzontem.
1: Dzisiaj podróżujemy z Krzysztofem Wydro, jesteśmy w Malezji. Postanowiliście objechać Malezję, bo ja pamiętam, że kiedy ja tam byłam, to jedną z atrakcji.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 maja. Minęła właśnie 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Czołowe zderzenie tramwajów w Düsseldorfie, ponad 50 osób jest poszkodowanych. USA szukają porozumienia z Teheranem, Marco Rubio rozmawia o Iranie w Indiach. Ogromne koszty zmian w jakości wody mogą sięgnąć nawet 100 miliardów złotych. Ponad 50 osób zostało rannych w czołowym zderzeniu tramwajów w Düsseldorfie. Około 30 poszkodowanych trafiło do szpitala. Do wypadku doszło na ruchliwym skrzyżowaniu w mieście. Do tej pory nie wiadomo, co było przyczyną zderzenia. Policja wszczęła śledztwo. Politycy koalicji i opozycji zastanawiają się nad realnymi skutkami decyzji prezydenta USA dotyczącej amerykańskich wojsk. Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski. Wcześniej Pentagon wstrzymał rotację liczącej ponad 4000 wojskowych brygady pancernej i nadal nie wiadomo, ilu amerykańskich żołnierzy będzie liczył kontyngent w naszym kraju.
3: Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz ocenia, że Stany Zjednoczone mogą przenieść część wojsk z Niemiec do Polski, bo leży to w ich interesie.
4: Za obecność amerykańskich wojsk w Polsce płaci polski podatnik, więc nie dziwne jest, że Stany Zjednoczone wolą mieć wojska w Polsce, a nie w Niemczech.
3: Polityk lewicy Sebastian Gajewski twierdzi, że ostatnie zamieszanie wokół amerykańskiej obecności nad Wisłą wynikało głównie z medialnego szumu.
5: Pamiętajmy też o tym, że obecność wojsk amerykańskich w Europie jest też zagwarantowana przez amerykańskie przepisy na poziomie nie niższym niż 75 tysięcy żołnierzy, a każda zmiana w tym zakresie wymaga odpowiedniej zgody Kongresu.
3: Europoseł PiS-u Waldemar Buda powiedział, że na decyzję prezydenta Trumpa o wysłaniu dodatkowych żołnierzy do Polski wpłynęły dobre osobiste kontakty z prezydentem Karolem Nawrockim.
6: Ich relacja wpłynęła na to, że prezydent był przychylny tej decyzji o tym kontyngencie.
7: Bezpieczeństwo jest jedno, wspólne. Nasz interes narodowy wymaga współpracy i jedności.
3: Dodaje europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Biały Dom wciąż liczy na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu z Teheranem, zapewnił o tym amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Negocjacje pokojowe z Iranem to jeden z najważniejszych tematów rozmów polityka w Indiach.
8: Według oświadczenia strony amerykańskiej podczas spotkania z indyjskim premierem Narendra Modim obie strony omówiły kwestie amerykańsko-izraelskich działań wymierzonych w Iran. Marco Rubio podkreślił, iż Stany Zjednoczone nie pozwolą, by Iran traktował globalny rynek energii jak zakładnika. Mówił też o tym, że amerykańskie produkty energetyczne mają potencjał, by zdywersyfikować indyjskie dostawy energii. Sekretarz stanu w New Delhi relacjonował, jak przebiegają rozmowy amerykańsko-irańskie. Wciąż negocjujemy w kwestii dwóch zagadnień, nuklearnych ambicji Teheranu oraz otwarcie ciśniny Ormuz. To dla nas podstawy rozmów pokojowych i posuwamy je naprzód. Musimy dojść do porozumienia albo w jedną, albo w drugą stronę. My oczywiście preferujemy w tym wszystkim dyplomację. Mówił Marco Rubio z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Nawet 100 miliardów złotych może kosztować wprowadzenie nowych przepisów o jakości wody pitnej, które nakładają dodatkowe obowiązki na samorządy oraz właścicieli i zarządy budynków. Już nie tylko wodociągi, ale także oni odpowiadają za to, jaka woda popłynie z kranów. Celem zmian jest ochrona zdrowia, ale ma to swoją cenę i trzeba zrobić wszystko, żeby nie zapłacili za to tylko i wyłącznie odbiorcy wody. Jest kilka rozwiązań.

0: rozwiązań, tłumaczy ekspert mecenas Łukasz Ciszewski.
1: Zarówno proste wsparcie ze strony utworzonych przez państwo funduszy, które będą finansowały te inwestycje z założeniem, że one nie będą później wliczane do taryf, jak i inne mechanizmy, na przykład zwolnień podatkowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, czy wsparcia dla samorządów, które też będą obciążone częścią kosztów wdrożenia, zwłaszcza dyrektywy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
0: Zdaniem Rafała Górskiego, sekretarza miasta w Radomiu, koszty pojawią się wtedy, gdy okaże się, że zła jakość wody jest zjawiskiem powszechnym.
2: Samorządy tak czy inaczej będą musiały sobie z tym problemem poradzić, ale uważam, że jeżeli by się okazał to problem powszechny, konieczna będzie interwencja państwa.
0: Polska czeka wdrożenie jeszcze jednej dyrektywy unijnej, tym razem dotyczącej odprowadzanych ścieków.
3: Klimat.
0: Dobra jakość powietrza niemal w całym kraju, w Malborku, na Pomorzu i w Połańcu w województwie świętokrzyskim bardzo dobra. Prawie 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zagrożenie pożarowe w lasach jest przeważnie średnie, a w niektórych rejonach województw podkarpackiego i lubuskiego duże. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport, Mateusz Foremiak.
5: Dobry wieczór. Emocje trwały do ostatniej minuty, ale już wszystko jest jasne w PKO Ekstraklasie. Lech mistrzostwo przypieczętował remisem 2-2 z Wisłą Płock. Wicemistrzem został Górnik Zabrze, który urządził sobie prawdziwą strzelaninę z Radomiakiem, zakończoną wynikiem 6-2, mówi trener Górnika Michał Gaszparik.
6: No jak widziałem dzisiaj tych chłopaków, jak walczyli o to drugie miejsce, tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce. Bo przez cały sezon byliśmy tam gdzieś u góry, walczyliśmy co mecz. Mamy trofeum, mamy eliminację Ligi Mistrzów, no i potem czeka nas dużo pracy jeszcze.
5: Podium uzupełniła Jagiellonia, dzisiaj skromnie, bo 1-0 lepszy od Zagłębia. W europejskich pucharach zobaczymy jeszcze Raków, który 3-0 odprawił spadającą z ligi Arkę oraz GKS Katowice, który w dramatycznych okolicznościach wyszarpał w Szczecinie remis 1-1 z Pogonią. Smakiem musiała obejść się Legia, która ostatecznie nic konkretnego nie wyszarpała wygraną 4-0 z Motorem. W lidze zostaje Widzew, który 2-1 ograł innych szczęśliwców z Piasta Gliwice, a także Krakowia z Koroną, które podzieliły się punktami po remisie 1-1. Smutek za to w Gdańsku, bo ostatnim spadkowiczem okazała się Lechia, słabsza 2-3 od dawno już zdegradowanej Termaliki Brukbet Nieciecza. W końcu swego dopięła Ewa Pajor. Polka została bohaterką finału Ligi Mistrzeń, zaliczając 2 bramki i asystę walnie przyczyniła się do wygranej FC Barcelony 4-0 z Olimpikiem Lyon. To jej pierwsza wygrana w tych rozgrywkach w 6. finałowym podejściu. Gratulujemy! Ostateczna walka o medale ruszyła dzisiaj w Superlidze piłkarzy ręcznych. Pierwszy krok w stronę brązowego medalu zrobili szczypiorniści Wybrzeża Gdańsk, którzy po wyjazdowym remisie 28-28 z Ostrowią Ostrów Wielkopolski wygraną zapewnili sobie w rzutach karnych. Drugi mecz w tej parze 2 czerwca, jutro początek gry o złoto pomiędzy Wisłą Płock i Industrią Kielce. Kończy się sezon klubowy. Przechodzimy pomału do emocji związanych z występami reprezentacji. Nasza piłkarska kadra Wsoka niestety na ćwierćfinale zakończyła swój udział w Mistrzostwach Europy po porażce 0-1 z Kazachstanem. Za to siatkarki, szlifujące formę przed rozgrywkami Ligi Narodów, dosyć gładko, bo 3-0 ograły w towarzyskim turnieju reprezentację Serbii. Powody do radości mają też tenisistki stołowe Siarkopolu Tarnobrzeg, które awansowały do finału Ligi Mistrzeń. W finale Grand Prix Czech na żużlu jeszcze dzisiaj zobaczymy również Bartosza Zmarzlika, a ostateczne wyniki podam Państwu w serwisie po 23.
0: Jutro będzie pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu burze. 20 stopni pokażą termometry na północy, 25 w centrum i na południu, do 27 na zachodzie. Nad samym morzem najwyżej 19 stopni.
7: Autopromocja.

Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

0: morzu, a róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
1: Biel twojej sukni była piękna, piękna.

0: Właśnie minęła 22. Nagroda za reżyserię dla Pawła Pawlikowskiego na festiwalu filmowym w Cannes. Tysiące osób oglądało rekonstrukcję Bitwy Wyrskiej. Górnik Zabrze piłkarskim wicemistrzem Polski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Paweł Pawlikowski, zdobywcą nagrody za reżyserię na 79. festiwalu w Cannes. Jury konkursu głównego wyróżniło go za film Ojczyzna. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niemieckim pisarzu i laureacie Nagrody Nobla Tomasie Mannie. To międzynarodowa produkcja współfinansowana przez instytucję filmową Silesia Film. Powstała przy wsparciu Śląskiego Funduszu Filmowego. Zdjęcia do filmu zostały nakręcone między innymi w województwie śląskim, wskazała dyrektorka Silesia Film Ewa Sadkowska.
2: Ja myślę, że wielkim walorem naszego województwa jest to, że mamy lokacje niezgrane i tak naprawdę lokacje, miejsca, które mogą w filmie, w magii filmowej udawać zupełnie inne miejsca w innym czasie.
0: Czarno-biała estetyka filmu oraz atmosfera powojennej Europy przypominają wcześniejsze dzieła reżysera nagrodzoną Oscarem Idę oraz Zimną wojnę, która 8 lat temu przyniosła Pawłowi Pawlikowskiemu pierwszą nagrodę na festiwalu w Cannes za najlepszą reżyserię. Historyczne samochody, czołgi i pasjonaci w mundurach wzięli udział w rekonstrukcji Bitwy Wyrskiej. Walki w okolicy Gostyni w powiecie mikołowskim miały miejsce we wrześniu 1939 roku. Na teren dawnego pola bitwy przyjechało kilka tysięcy osób, aby śledzić batalistyczną scenę z elementami pirotechnicznymi. To wyjątkowe wydarzenie dla całej okolicy, ale i całego kraju, powiedziała wójt gminy Wyry Anna Pasierbek-Konieczny.
3: Jesteśmy największym tego typu wydarzeniem w województwie śląskim, to na pewno. Mogłabym się pokusić nawet o stwierdzenie, że w całej Polsce. Przyjeżdżają do nas rekonstruktorzy z ponad 20 grup rekonstrukcyjnych, prawie 200 osób, które pokazywały tutaj na polach bitwy inscenizację walk z 1 września 1939 roku. I myślę, że tą wyjątkowość, po pierwsze, to jest ta nasza bardzo duża wiarygodność, bo dokładnie na tych polach, w tym miejscu, te bitwy, te walki w 1939 roku naprawdę się toczyły.
0: Wydarzenie poprzedziło otwarcie w Gostyni Izby Pamięci oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem pamięci żołnierzy września 1939.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Od dziś obowiązują zmiany w funkcjonowaniu

0: Nie tymczasowy przystanek Sosnowiec 3 maja wiadukt.
1: Wszystkie szczegóły wraz z aktualnymi rozkładami jazdy dostępne są na stronach internetowych Zarządu Transportu Metropolitalnego. Górnik Zabrze piłkarskim mistrzem Polski. W 34. ostatniej kolejce Ekstraklasy zdobywca Pucharu Polski wygrał z Radomiakiem 6-2. Już wcześniej tytuł zapewnił sobie Lech Poznań. Kolejarz zakończył ligowy sezon przed własną publicznością remisem z Wisłą Płock 2-2. Lech i Górnik wystąpią w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Tuż za podium Raków Częstochowa. Medaliki wygrały z Arką Gdynia 3-0. Na 5. miejscu GKS Katowice, który zremisował w Szczecinie z Pogonią 1-1, strzelając gola na wagę remisu w doliczonym czasie. Raków i GKS wystąpią w kwalifikacjach UEFA Conference League. Jeszcze pogoda: w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W nocy temperatura może spaść do 9 stopni Celsjusza. W tej chwili na termometrach od 14 w Korbielowie do 18 stopni w Częstochowie.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 maja. Minęła właśnie 22. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Fiord Krystiana Mundżu ze Złotą Palmą w Cannes. Paweł Pawlikowski z nagrodą za reżyserię. 5-letni zakaz wjazdu do Polski grozi Ukraińcowi, który wjechał autem nad morskie oko. Wielka feta w Poznaniu. Kibice Lecha świętują Mistrzostwo Polski. Film Fiord, zwycięzcą festiwalu w Cannes. Rumuński reżyser Krystian Mundżu odebrał Złotą Palmę podczas finałowej gali. Film opowiada o pobożnej rumuńskiej rodzinie imigrantów mieszkającej w Norwegii, która zostaje uwikłana w śledztwo i proces dotyczący możliwej przemocy domowej. Wcześniej nagrodę za reżyserię odebrał Paweł Pawlikowski za Ojczyznę. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niemieckim pisarzu i laureacie Nagrody Nobla Tomasie Mannie. Aktywista Łukasz Kozak wrócił do Polski po tym, jak przed kilkoma dniami zatrzymały go izraelskie służby, rozbijając konwój humanitarny płynący do Strefy Gazy. Dwójka wolontariuszy, Polka i studiujący nad Wisłą Brytyjczyk, wkrótce do kraju wrócą.
3: Rzecznik Global Summit Polska Rafał Piotrowski mówił, że Brytyjczyk reprezentujący Polskę w rejsie opuścił już szpital.
4: Wszystko względnie w nim w porządku. Też był bardziej narażony jako osoba niebiała. No tacy ludzie po prostu byli traktowani ostrzej niż inni.
3: Inny uczestnik flotylni, Łukasz Kozak, mówił po powrocie do Polski, że byli poddawani różnego rodzaju przemocy ze strony izraelskich żołnierzy.
5: Groźby o charakterze seksualnym są powszechne. Rozbieranie ludzi, wszyscy byliśmy wielokrotnie rozbierani i szarpani bez ubrań, a wiele osób doświadczyło gorszych rzeczy. Przemoc seksualna jest powszechna.
3: Trzecia polska uczestniczka flotylii jest skrajnie wyczerpana i wróci do kraju w niedzielę wieczorem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Przypomnijmy, że szef resortu bezpieczeństwa Izraela, Itamar Ben-Gwir, dostał 5-letni zakaz wjazdu do Polski po tym, jak opublikował nagranie, na którym szydzi z zatrzymanych aktywistów. Najpewniej przez 5 lat do Polski nie będzie miał wstępu także ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko. Ma trafić na listę osób niepożądanych. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podkreśla, że resort i policja podjęły działania zaraz po publikacji zdjęć z rajdu w internecie.
6: W związku z tą sytuacją, która jest, nazwijmy to po imieniu, sytuacją, która nie ma racji bytu i sytuacją niedopuszczalną, tutaj policja zawnioskowała o wpisanie obywatela Ukrainy na listę osób niepożądanych w Polsce z 5-letnim zakazem wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej.
2: Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kierowca sportowego auta przejechał drogą objętą zakazem ruchu nad samo morskie oko i wrócił tą samą trasą. Policjanci zatrzymali go przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł i 8 punktów karnych. Wołodymyr Zełenski ostrzega przed możliwym rosyjskim atakiem z użyciem rakiety Oreśnik. We wpisie na platformie X prezydent Ukrainy napisał, że służby obserwują przygotowania do zmasowanego uderzenia na terytorium Ukrainy, w tym na Kijów.
7: Proszę, chrońcie swoje życie i korzystajcie ze schronów. Tak apeluje ukraiński przywódca. Wołodymyr Zełenski przekazał, że informacje na temat ataku otrzymał również od amerykańskich i europejskich partnerów wywiadowczych. Według szacunków rakieta Oresznik może osiągać zasięg do około 5,5 tysiąca kilometrów, co umożliwia atakowanie celów na całym terytorium Ukrainy.

0: Ukrainy oraz w dużej części Europy bez przemieszczania wyrzutni poza terytorium Rosji. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Kibice Lecha Poznań gromadzą się na międzynarodowych targach poznańskich. Chcą powitać piłkarzy Kolejorza. Zespół ze stolicy Wielkopolski świętuje dziś obronę tytułu mistrza kraju, a na targach rozpoczęła się już feta. Przed północą na specjalnej scenie mają pojawić się piłkarze, a w kierunku centrum ze stadionu przejdą tysiące kibiców. Z tymi, którzy już czekają na finałowe uroczystości, rozmawiał Maciej Szefer.
2: Majster to jest mistrz, a w tym przypadku jest to mistrz Polski. Jeden, jedyny z Poznania, Lech Poznań.
3: Ja już płakałam, teraz też pewnie będę płakać. Głos już mi się łamie i kończy.
4: Będziecie świętować jeszcze tutaj w Poznaniu? No bo skoro byliście na stadionie, no to co dalej?
3: Będziemy świętować, przeciśniemy się przez bramę, żeby być w miarę blisko sceny. Nie braliśmy udziału w wyścigu, który był do sceny, ale wierzę, że się tam dostaniemy.
5: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Wszystko przed nami, sky is the limit.
1: Na czas przemarszu kibiców i fety policja zamknęła część ulic na trasie między Stadionem Miejskim a targami. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro będzie pochmurno, miejscami także przelotne opady deszczu, na południu burze. 20 stopni na północy, 25 w centrum i na południu, 27 na zachodzie, a nad samym morzem najwyżej 19.
7: Autopromocja. Ukraina.

0: Właśnie minęła 22. Nagroda za reżyserię dla Pawła Pawlikowskiego na festiwalu filmowym w Cannes. Tysiące osób oglądało rekonstrukcję bitwy Wyrskiej. Górnik Zabrze piłkarskim wicemistrzem Polski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Paweł Pawlikowski, zdobywcą nagrody za reżyserię na 79. festiwalu w Cannes. Jury konkursu głównego wyróżniło go za film Ojczyzna. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niemieckim pisarzu i laureacie Nagrody Nobla Tomasie Mannie. To międzynarodowa produkcja współfinansowana przez instytucję filmową Silesia Film. Powstała przy wsparciu Śląskiego Funduszu Filmowego. Zdjęcia do filmu zostały nakręcone m.in. w województwie śląskim, wskazała dyrektorka Silesia Film Ewa Sadkowska.
2: Ja myślę, że wielkim walorem naszego województwa jest to, że mamy lokacje niezgrane i tak naprawdę lokacje, miejsca, które mogą w filmie, w magii filmowej udawać zupełnie inne miejsca w innym czasie.
0: Czarno-biała estetyka filmu oraz atmosfera powojennej Europy przypominają wcześniejsze dzieła reżysera nagrodzoną Oscarem Idę oraz Zimną wojnę, która 8 lat temu przyniosła Pawłowi Pawlikowskiemu pierwszą nagrodę na festiwalu w Cannes za najlepszą reżyserię. Historyczne samochody, czołgi i pasjonaci w mundurach wzięli udział w rekonstrukcji bitwy Wyrskiej. Walki w okolicy Gostyni w powiecie mikołowskim miały miejsce we wrześniu 1939 roku. Na teren dawnego pola bitwy przyjechało kilka tysięcy osób, aby śledzić batalistyczną scenę z elementami pirotechnicznymi. To wyjątkowe wydarzenie dla

0: 1939.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Od dziś obowiązują zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej kursującej po Sosnowcu. To pokłosie otwarcia przejazdu pod wiaduktem w ciągu ulicy Piłsudskiego. Na swoje stałe trasy wróciły linie tramwajowe numer 5, 15, 21 oraz 26, a także 9 linii autobusowych, wyjaśnił Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
2: Oznacza to, że autobusy te nie będą już kierowane objazdem przez pogoń i że skrócą się czasy przejazdów pomiędzy początkowymi i końcowymi przystankami na tych liniach. Ponadto z obsługi kilku linii autobusowych wyłączony zostanie tymczasowy przystanek Sosnowiec 3 maja wiadukt.
0: Wszystkie szczegóły wraz z aktualnymi rozkładami jazdy dostępne są na stronach internetowych Zarządu Transportu Metropolitalnego. Górnik Zabrze piłkarskim mistrzem Polski. W 34. ostatniej kolejce Ekstraklasy zdobywca Pucharu Polski wygrał z Radomiakiem 6-2. Już wcześniej tytuł zapewnił sobie Lech Poznań. Kolejarz zakończył ligowy sezon przed własną publicznością remisem z Wisłą Płock 2-2. Lech i Górnik wystąpią w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Tuż za podium Raków Częstochowa. Medaliki wygrały z Arką Gdynia 3-0. Na piątym miejscu GKS Katowice, który zremisował w Szczecinie z Pogonią 1-1, strzelając gola na wagę remisu w doliczonym czasie. Raków i GKS wystąpią w kwalifikacjach UEFA Conference League. Jeszcze pogoda, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W nocy temperatura może spaść do 9 stopni Celsjusza. W tej chwili na termometrach od 14 w Korbielowie do 18 stopni w Częstochowie.
3: Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 maja i minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Fałszywe zgłoszenie i interwencja służb w domu prezydenta Nawrockiego w Gdańsku. W MSWiA trwa narada, jutro odprawa rządu. Złota palma w Cannes dla filmu Fjord Krystiana Mundżu. Paweł Pawlikowski z nagrodą za reżyserię. Kraków jutro głosuje, referendum w sprawie prezydenta miasta i radnych. Za godzinę zacznie się cisza wyborcza. W MSWiA narada po interwencji w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego. O sprawie informuje w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz napisał, że służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Straż pożarna poinformowała, że otrzymała fałszywe zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia osoby znajdującej się w mieszkaniu w Gdańsku. Minister Marcin Kierwiński niezwłocznie zwołał naradę z szefami służb podległych ministerstwu. Informuje nas rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: W odprawie wezmą udział komendant Państwowej Straży Pożarnej generał Krutek, jak również komendant policji generał Boron. Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, zwołał taką pilną naradę w związku z zaistniałą sytuacją i oczywiście zgodnie z deklaracją i zapowiedzią pana premiera jutro rano odbędzie się również narada rządu w tej sprawie.
3: Premier Donald Tusk zapewnił, że rząd i służby użyją wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje. W rozmowie z Polskim Radiem rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec poinformował o szczegółach tego zgłoszenia.
5: Pożar mieszkania oraz zagrożenie życia osób znajdujących się w środku. Następnie wpłynęło kolejne zgłoszenie dotyczące nagłego zatrzymania krążenia w tym samym mieszkaniu. Próby kontaktu ze zgłaszającymi nie przynosiły rezultatów, dlatego na miejsce niezwłocznie skierowano zastępy Państwa i Straży Pożarnej. Po rozpoznaniu strażacy podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Mieszkanie było puste, nie stwierdzono pożaru ani osób poszkodowanych.
3: Straż pożarna podkreśla, że każde zagrożenie życia lub zdrowia traktowane jest przez służby z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji. Film Fjord, zwycięzcą festiwalu w Cannes, rumuński reżyser Krystian Mundżu odebrał Złotą Palmę podczas finałowej gali. Film opowiada o pobożnej rumuńskiej rodzinie imigrantów mieszkającej w Norwegii, która zostaje uwikłana w śledztwo i proces dotyczący możliwej przemocy domowej. A wcześniej nagrodę za reżyserię odebrał Paweł Pawlikowski za Ojczyznę, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, opowieść o laureacie literackiego Nobla Tomasie Manie.
6: Żyjący od lat na emigracji, Thomas Mann wraca do Niemiec po raz pierwszy po zakończeniu II wojny światowej. To

0: Punkt wyjścia filmu Pawła Pawlikowskiego. Ojczyzna skupia się na relacji między pisarzem a jego córką, którzy wspólnie wyruszają w podróż samochodem przez podzielone Niemcy. Główne role zagrali Hans Zischler i Sandra Hüller. Film jest europejską koprodukcją z polskim udziałem. Zdjęcia powstały m.in. w Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu, a także w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W produkcję zaangażowany był polski zespół regularnie współpracujący z Pawłem Pawlikowskim, m.in. operator Łukasz Żal. Czarno-biała estetyka filmu oraz atmosfera powojennej Europy przypominają wcześniejsze dzieła reżysera, nagrodzoną Oscarem IDE oraz Zimną wojnę, która 8 lat temu przyniosła Pawłowi Pawlikowskiemu pierwszą nagrodę na festiwalu w Cannes za najlepszą reżyserię. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Przez kilka godzin nieczynna była linia kolejowa nr 202 łącząca Koszalin z Białogardem. Przed 20 na przejeździe niedaleko miejscowości Kościernica samochód osobowy wjechał pod pociąg Intercity relacji Sławno-Poznań Główny. Ranne zostały dwie osoby, mówi Kinga Plucińska-Gudełajska z policji w Białogardzie.
2: W pojeździe marki Opel Insygnia podróżowały dwie kobiety w wieku 17 i 20 lat. 17-latka została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Koszalinie, gdzie trafiła również druga z kobiet. Maszynista pociągu był trzeźwy.
1: Żaden z pasażerów pociągu nie ucierpiał. W Krakowie jutro referendum. Mieszkańcy zdecydują, czy prezydent Aleksander Miszalski oraz radni zachowają stanowiska. Głosowanie rozpocznie się o 7 rano i potrwa do 21. Głosujący otrzymają od komisji wyborczej dwie karty.
3: Jedna karta będzie formatu A5 i będzie tam wskazane pytanie, czy jest pan, panie, za odwołaniem prezydenta Aleksandra Jana Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta Krakowa przed upływem kadencji, i dwie odpowiedzi, tak albo nie. Na tej karcie również będzie informacja, takie pouczenie, że oddanie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku X w kratce obok odpowiedzi tak albo nie. Druga karta będzie formatu A4 i znowu pytanie, czy jest pan, pani, za odwołaniem Rady Miasta Krakowa przed upływem kadencji.
1: Powiedziała Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Od północy w związku z referendum obowiązuje cisza wyborcza. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport, Mateusz Foremniak.
5: Koniec wątpliwości w PKO Ekstraklasie. Lech okrasił mistrzowską fetę remisem 2-2 z Wisłą Płock. Za jego plecami sezon skończył Górnik Zabrze, który dzięki wygranej 6-2 z Radomiakiem zdobył ligowy medal po 32 latach przerwy. Dla Lukasa Podolskiego, od niedawna właściciela klubu, to były idealne okoliczności do zakończenia kariery.
6: Zakończyć tak z Pucharem Polskim i dzisiaj drugie miejsce. Lepiej nie skończyć na boisku i się z tego... Bardzo cieszę, że mogę każdym powiedzieć, że skończyłem z pucharem. To nie może sobie dużo zawodników powiedzieć.
5: Brązowe medale dla Jagiellonii po wygranej 1-0 z Zagłębiem. W Europie pokaże się jeszcze Raków, 3-0 lepszy od wędrującej do pierwszej ligi Arki, oraz GKS Katowice, który zapewnił sobie ten przywilej, wyrównując na 1-1 w 96. minucie wyjazdowego meczu z Pogonią. Z ligą ostatecznie pożegnała się Lechia Gdańsk, która nie dała rady w niecieczy innemu spadkowiczowi Termalice, przegrywając 2-3. W pozostałych meczach Legia 4-0 wygrała z Motorem, Widzew 2-1 z Piastem, a Krakowia 1-1 zremisowała z Koroną. Ewa Pajor pokazała, że upór popłaca. Po raz szósty wystąpiła w finale Ligi Mistrzyń i w końcu może cieszyć się z wygranej, a także tytułu najlepszej zawodniczki spotkania, bo zdobyła dwie bramki i zaliczyła asystę w wygranym przez FC Barcelonę 4-0 meczu z Olimpikiem Lyon. Liczymy, że jej przygoda z Barceloną jeszcze trochę potrwa. Swoją zakończył dzisiaj Robert Lewandowski. Zrobił to w swoim stylu golem, choć Barcelona, której bramki pilnował Wojciech Szczęsny, 1-3 przegrała wyjazdowy mecz z Walencją. Z piłkarskich nowin warto jeszcze wspomnieć o poprzednim klubie Lewandowskiego, a więc Bayernie Monachium, który po wygranej 3-0 z VfB Stuttgart zapewnił sobie 21. w historii Puchar Niemiec. Bez pucharu wrócą z Tirany nasi reprezentanci w Soka, a więc piłce sześcioosobowej. Broniący tytułu Polacy tym razem Mistrzostwa Europy zakończyli na ćwierćfinale porażką 0-1 z Kazachstanem. Trzecie miejsce w Grand Prix Czech wyjeździł sobie za to Bartosz Zmarzlik. Polak został liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Najlepszy w Pradze był dzisiaj Duńczyk Leon Madsen. Wciąż towarzysko grały dzisiaj nasze reprezentacje siatkarskie. Obydwie z rozmachem, bo po 3-0 panie wygrały z Serbią, a panowie z Bułgarią. Jutro Polacy mają już wolne, Polki wieczorem sprawdzą formę Włoszek.
1: Jutro będzie pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu burze. 20 stopni pokażą termometry na północy, 25 w centrum i na południu, do 27 na zachodzie. Tylko nad samym morzem chłodniej, najwyżej 19 stopni.
7: Autopromocja.

się tak wszyscy po hipisowsku zbratali i zaśpiewali razem, a w ogóle po prostu poczuli się razem. Piosenka nazywa się Wychowanie.

Dzięki za czapkę, słuchajcie, dzięki za czapkę. Super czapka, w ogóle nie miałem czapki na zimę, no.

0: Właśnie minęła 22. Nagroda za reżyserię dla Pawła Pawlikowskiego na festiwalu filmowym w Cannes. Tysiące osób oglądało rekonstrukcję bitwy Wyrskiej. Górnik Zabrze piłkarskim wicemistrzem Polski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Paweł Pawlikowski, zdobywcą nagrody za reżyserię na 79. festiwalu w Cannes. Jury konkursu głównego wyróżniło go za film Ojczyzna. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niemieckim pisarzu i laureacie Nagrody Nobla Tomasie Mannie. To międzynarodowa produkcja współfinansowana przez instytucję filmową Silesia Film. Powstała przy wsparciu Śląskiego Funduszu Filmowego. Zdjęcia do filmu zostały nakręcone między innymi w województwie śląskim, wskazała dyrektorka Silesia Film Ewa Sadkowska.
2: Ja myślę, że wielkim walorem naszego województwa jest to, że mamy lokacje niezgrane i tak naprawdę lokacje, miejsca, które mogą w filmie, w magii filmowej udawać zupełnie inne miejsca w innym czasie.
0: Czarno-biała estetyka filmu oraz atmosfera powojennej Europy przypominają wcześniejsze dzieła reżysera nagrodzoną Oscarem Idę oraz Zimną wojnę, która 8 lat temu przyniosła Pawłowi Pawlikowskiemu pierwszą nagrodę na festiwalu w Cannes za najlepszą reżyserię. Historyczne samochody, czołgi i pasjonaci w mundurach wzięli udział w rekonstrukcji Bitwy Wyrskiej. Walki w okolicy Gostyni w powiecie mikołowskim miały miejsce we wrześniu 1939 roku. Na teren dawnego pola bitwy przyjechało kilka tysięcy osób, aby śledzić batalistyczną scenę z elementami pirotechnicznymi. To wyjątkowe wydarzenie dla całej okolicy, ale i całego kraju, powiedziała wójt gminy Wyry Anna Pasierbek-Konieczny.
3: Jesteśmy największym tego typu wydarzeniem w województwie śląskim, to na pewno. Mogłabym się pokusić nawet o stwierdzenie, że w całej Polsce. Przyjeżdżają do nas rekonstruktorzy z ponad 20 grup rekonstrukcyjnych, prawie 200 osób, które pokazywały tutaj na polach bitwy inscenizację walk z 1 września 1939 roku. I myślę, że tą wyjątkowość, po pierwsze, to jest ta nasza bardzo duża wiarygodność, bo dokładnie na tych polach, w tym miejscu, te bitwy, te walki w 1939 roku naprawdę się toczyły.
0: Wydarzenie poprzedziło otwarcie w Gostyni Izby Pamięci oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem pamięci żołnierzy września 1939.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: No, od dziś obowiązują zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej kursującej po Sosnowcu. To po kłosie otwarcia przejazdu pod wiaduktem w ciągu ulicy Piłsudskiego. Na swoje stałe trasy wróciły linie tramwajowe numer 5, 15, 21 oraz 26, a także 9 linii autobusowych, wyjaśnił Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
4: Oznacza to, że autobusy te nie będą już kierowane objazdem przez pogoń i że skrócą się czasy przejazdów pomiędzy początkowymi i końcowymi przystankami na tych liniach. Ponadto z obsługi kilku linii autobusowych wyłączony zostanie tymczasowy przystanek Sosnowiec 3 Maja wiadukt.
0: Wszystkie szczegóły wraz z aktualnymi

Lechy wygrały z Arką Gdynia 3-0. Na piątym miejscu GKS Katowice, który zremisował w Szczecinie z Pogonią 1-1, strzelając gola na wagę remisu w doliczonym czasie. Raków i GKS wystąpią w kwalifikacjach UEFA Conference League. Jeszcze pogoda, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W nocy temperatura może spaść do 9 stopni Celsjusza. W tej chwili na termometrach od 14 w Korbielowie do 18 stopni w Częstochowie.

0: Prawie 4 minuty po północy. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Użyjemy wszystkich metod, by zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, zapowiedział premier Donald Tusk. Dziś rano odbędzie się odprawa rządu po interwencji w domu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż pożarna otrzymała informację o możliwym pożarze i zagrożeniu życia, a następnie o nagłym zatrzymaniu krążenia. Fałszywe zgłoszenie wpłynęło o 19.33, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec.
1: Możliwy pożar mieszkania oraz zagrożenie życia osób znajdujących się w środku. Następnie wpłynęło kolejne zgłoszenie dotyczące nagłego zatrzymania krążenia w tym samym mieszkaniu. Próby kontaktu ze zgłaszającymi nie przynosiły rezultatów, dlatego na miejsce niezwłocznie skierowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Po rozpoznaniu strażacy podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Mieszkanie było puste, nie stwierdzono pożaru ani osób poszkodowanych.
0: Straż pożarna podkreśla, że każde zagrożenie życia lub zdrowia traktowane jest przez służby z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji. O fałszywym zgłoszeniu dotyczącym domu rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Ruch pociągów na linii kolejowej numer 202 pomiędzy Koszalinem a Białogardem został wznowiony, informuje PKP PLK. Przez kilka godzin trwały tam utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym. Około 19.30 niedaleko miejscowości Kościernica samochód osobowy wjechał pod pociąg Intercity relacji Sławno-Poznań Główny. Dwie pasażerki samochodu zostały ranne, żaden z pasażerów pociągu nie ucierpiał. Robert Lewandowski zdobył gola w ostatnim występie w barwach Barcelony. Duma Katalonii przegrała na koniec sezonu 1-3 z Walencją, ale miała już zapewniony tytuł mistrzowski. Polak otworzył wynik spotkania, później gole zdobywali już tylko gospodarze. Dla Roberta Lewandowskiego był to 120 gol zdobyty dla Barcelony. Według oficjalnej strony internetowej klubu jest 14 najlepszym strzelcem w historii.
2: 3-4 lata Robert Lewandowski mocno nadwyrężył gardła kibiców i hiszpańskich komentatorów telewizyjnych. Nic dziwnego, że na poprzednim meczu był żegnany z honorami jako legenda klubu, a w jego rodzinnej miejscowości pod warszawskim Lesznie krajanie liczą, że Lewy jeszcze pogra.
3: A niech kopie jak najdłużej, tak? Póki ma siłę, to niech kopie, no. Lewandowski, Messi i Ronaldo, tak? Że taki piłkarzy to nie będzie za 200 lat.
2: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego wśród laureatów 79. Festiwalu w Cannes. Złotą Palmę otrzymał film Fjord rumuńskiego reżysera Krisztiana Mungiu.
5: Krisztian Mungius, Fjord.
6: Dla Krisztiana Mungiu to druga Złota Palma w karierze. Jego film Fjord opowiada o pobożnej rumuńskiej rodzinie imigrantów mieszkającej w Norwegii, która zostaje oskarżona o przemoc domową. Nie jestem dumny ze świata, który zostawiamy naszym dzieciom. Zanim poprosimy ich, żeby się zmienili, zacznijmy od samych siebie, powiedział laureat Złotej Palmy. Paweł Pawlikowski otrzymał kanańską nagrodę za reżyserię po raz drugi w karierze, 8 lat po wyróżnieniu za Zimną wojnę. Odbierając statuetkę, polski reżyser przestrzegł przed rosnącą polaryzacją społeczną. Kino powinno pokazywać, że rzeczywistość nie jest tak prosta, jak się ją przedstawia. I to jest jeden z powodów, dla których zrobiliśmy ten film. Podczas gali artyści wielokrotnie nawiązywali do wojen i napięć międzynarodowych. Zakończ tę rzeź. Cały świat na to czeka. Zwrócił się do Władimira Putina rosyjski reżyser Andrii Zwiagincew, laureat Grand Prix Festiwalu za film Minotaur. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Wręczono też nagrody w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2026. Złote Gęśle, nagrodę dla najlepszego instrumentalisty otrzymał Mikołaj Zych z zespołu Piąty Żywioł. Nagrodę specjalną imienia Czesława Niemena Paweł Płoskoń. Nagrodę Czwórki Polskiego Radia przyznano zespołowi Piąty Żywioł. Nagrodę

0: programu drugiego Polskiego Radia zespołowi Braty, a nagrodę programu pierwszego zespołowi Kasary. Trzecia nagroda w wysokości 5000 zł trafiła do zespołu Wcias za eksperyment, sonorystykę, radykalny minimalizm i prawdziwą nową tradycję. Druga nagroda ex aequo w wysokości 7000 zł każda trafiła do zespołów Uczta oraz Zjem. Nagrodę Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w wysokości 10000 zł otrzymał zespół Uczta, a nagrodę Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w wysokości także 10000 zł otrzymał zespół Braty. Grand Prix, czyli nagrodę ufundowaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 20000 zł oraz nagrodę publiczności Burza Braw otrzymała Karolina Matuszkiewicz. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy na północy kraju możliwe opady deszczu. Na termometrach przeważnie kilkanaście stopni. W ciągu dnia już od 21 na północy, około 26 w centrum i do 29 stopni na południowym zachodzie. Miejscami przelotne opady deszczu.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9 minut.

0: Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
1: Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie.

0: magiczne. WWA, WWA, WWA, WWA, lato 2K19. Oto pocztówka z WWA. Drogi, drogi, drogi, drogi, drogi. U mnie.
1: Raz, dwa, trzy.

0: Za wiele miałeś tych marnych rozdań. Chciałbyś się z miasta wydostać. Pamiętasz jak babcia cię wiozła?
1: Gdzie?
0: Gdzieś na Mazurii. Ładnie śpiewała na kasecie Majka Jeżowska. Teraz to panie i koks, i szama i boks, jak Hala Mirowska. Wracasz z mandatem do domu się bojąc, że cię własna matka nie pozna.

0: niby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II, nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Jak ryby Pana Jezusa, każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście luźniej.